Whenever people agree with me, I always feel I must be wrong.

0: Café.
1: Answer the question.

Answer the question.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie. Debiutanci PM.

0: Radio.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak...

Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę. Tydzień w regionie.

0: Zdecydowaliśmy o tym, że realizujemy kolejne zadanie, podjęliśmy dialog z Ministerstwem Infrastruktury i ten odcinek spełniał nasze standardy, spełniał możliwości do tego, żeby być dzisiaj realizowanym i takie decyzje zostały podjęte. Na koniec sierpnia wierzę w to, że ten odcinek będzie zrewitalizowany.
1: Zakres prac obejmuje rozbiórkę i oczyszczenie starego torowiska, budowę nowego toru wraz z podsypką, odmulenie rowów melioracyjnych oraz poprawę odwodnienia linii. Na odcinku znajduje się również 9 obiektów inżynieryjnych w postaci przepustów. Pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się po torach z prędkością do 80 km na godzinę, a składy towarowe do 60 km na godzinę. Mówi Michał Rado, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
2: Całość inwestycji podzielono na dwa etapy. Dzisiaj znajdujemy się na etapie pierwszym, czyli Grabina Śląska-Roztoka. Odcinek 4,9 km. Do DSDiK wpłynęło 6 ofert. Rozpiętość tych ofert wynosiła od 14 milionów do 26 milionów. Realizatorem, wykonawcą została wybrana firma TOR. I co ciekawe, przez 3 miesiące wykona tutaj inwestycje, ściągnie stare tory, ściągnie starą podsypkę, wykona nową podsypkę, nowy tor. I tutaj nowość będzie to pierwsza linia bezstykowa, która będzie w zarządzie DSDiK i do sierpnia tego roku ten odcinek zostanie wykończony.
1: Inwestycja ma znaczenie znacznie szersze niż tylko lokalne. Po zakończeniu całego przedsięwzięcia zyskamy alternatywne połączenie kolejowe między Wrocławiem a Jelenią Górą z pominięciem obecnych ograniczeń na linii przez Wałbrzych. Podkreśla Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
3: Po zrealizowaniu całości odcinka, czyli mówimy tutaj o odcinku Strzegom, Bolków aż do Marciszowa, zyskamy alternatywną trasę obejście Wałbrzycha, które wpływa znacznie na relacje Wrocław-Jelenia Góra. Pociągi jeżdżące właśnie z Wrocławia do Jeleniej Góry muszą jechać linią 274, gdzie mamy bardzo trudne warunki geometryczne na odcinku około Marcinowic, przez co maksymalna prędkość przejazdu jest do 160 km na godzinę. Po kompleksowym wykonaniu linii 302 tą podróż z Wrocławia do Jeleniej Góry można skrócić o 20, a nawet 30 minut, tak więc z obecnych 2 godzin do godziny 40, godziny 30. Myślę, że to byłaby bardzo atrakcyjna oferta dla mieszkańców Wrocławia i impuls dla terenów powiatu karkonoskiego. Możemy powiedzieć, że już za 3 miesiące kolej powróci do Roztoki, do Grabiny, ale również już w kierunku na Bolków.
1: Linia kolejowa numer 302 przez blisko 100 lat służyła mieszkańcom tej części regionu, a przez ostatnie 30 lat pozostawała nieczynna. Dziś wspólnie otwieramy nowy rozdział tej historii i przywracamy kolej mieszkańcom miejscowości, które przez lata pozostawały poza głównym systemem transportowym Dolnego Śląska, dodaje Radosław Zesnarski, pełnomocnik marszałka województwa do spraw aktywizacji środowisk lokalnych.
4: I myślę, że wspólnie z zarządem, z panem marszałkiem Pawłem Gancarzem, z panem Michałem Rado i panem dyrektorem Mateuszem Masłowskim przywracamy historię tej linii. Dlatego dziękuję w imieniu wszystkich inicjatorów, ale także mieszkańców całej tej okolicy, która będzie z tego korzystała. Dziękuję bardzo.
5: Kurier Dolnośląski. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich.
1: Bielawe Jezioro, Górysowie to nowe przystanki kolejowe, na których zatrzymywać się będą pociągi. Od najbliższej niedzieli, 14 czerwca, wchodzi w życie nowy rozkład jazdy Kolei Dolnośląskich. Bielawe Jezioro i Bielawe Górysowie to nowe punkty na mapie Dolnośląskiej Sieci Kolejowej, mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy przewoźnika.
2: Uroczyste otwarcie dwóch nowych przystanków, Bielawe Jezioro i Bielawe Górysowie, już za nami. Inauguracja miała miejsce 9 czerwca na przystanku Bielawe Jezioro. Przy udziale przedstawiciela rządu, władz samorządu dolnośląskiego, gminy Bielawa, a także licznie zgromadzonych dziennikarzy i mieszkańców miasta. Dwa nowe bielawskie punkty uzupełnią dolnośląską sieć kolejową już za kilka dni. Dotychczas działające przystanki Bielawa Centralna i Bielawa Zachodnia oddano do użytku w 2019 roku po ponad 40 latach nieobecności tego miasta na dolnośląskiej mapie kolejowej. Teraz dzięki inwestycji województwa biało-żółte pociągi dotrą wprost do podnóża Górsowich. To jednak nie koniec planów względem kolei sowiegórskiej. Jak zapowiedział marszałek Paweł Gancarz, linia zostanie wydłużona do Srebrnej Góry, dzięki czemu kolejne dolnośląskie atrakcje dostępne będą także dla miłośników podróżowania pociągami. Ponadto także skróci się czas przejazdu w niektórych relacjach w regionie. Z Wrocławia Mikołajów do Obornik Śląskich dojedziemy w 11 minut, a z Wrocławia Głównego w 16. Czas przejazdu z Głównego do Żmigrodu winie się 26 minut, a z przystanku Mikołajów 20 minut.
1: Nowym kierunkiem kolei dolnośląskich będzie też Wielkopolskie Leszno.
2: Dotychczas jeździliśmy tylko do pierwszej stacji w tym województwie, do Rawicza. Wraz z letnią korektą uruchamiamy 9 par połączeń każdego dnia.
1: W wakacyjnym rozkładzie jazdy tradycyjnie powraca też najszybsze bezpośrednie połączenie kolejowe nad morze z Dolnego Śląska. Pociągi relacji Wrocław-Międzyzdroje-Świnoujście będą kursowały w każdy wakacyjny weekend od 27 czerwca do 29 sierpnia, dodaje Bartłomiej Rodak.
2: KD Premium Nadmorski, który z Wrocławia przez Legnicę, Lubin i Zieloną Górę w każdą sobotę ruszy do Świnoujścia. Pociągi powrotne w każdą niedzielę. Z Wrocławia do Milicza natomiast wyjedzie dedykowany rowerzystom KD Sprinter Ryszard Szurkowski, stosowany do przewozu większej liczby rowerów.
1: Nad jezioro czy nad morze korekta rozkładu jazdy sprawi, że wiele pociągów zmieni swoją godzinę odjazdu. Dlatego przed planowaną podróżą po 14 czerwca warto sprawdzić, o której godzinie ruszy pociąg Kolei Dolnośląskich. Można to zrobić na stronie przewoźnika kolejedolnośląskie.pl.
0: Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich. Tydzień w regionie.
3: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: Po reklamie.

0: Tydzień w regionie. Teatr Norwida w Jeleniej Górze zaprasza.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida.
2: Czerwiec to miesiąc, w którym kończy się sezon teatralny. Ten mijający w jeleniogórskim Norwidzie niezwykle owocny. O krótkie podsumowanie ostatnich miesięcy poprosiliśmy dyrektorkę Katarzynę Sołtys.
3: No to myślę, że takie podsumowanie chyba najlepsze będzie, zrobiliśmy to. Jest to pierwszy sezon od dłuższego czasu w Teatrze Norwida, gdzie zrealizowaliśmy 4 premiery. Ta ostatnia, czwarta za chwilę przed nami. 13 czerwca o godzinie 19 zapraszamy Państwa na ostatnią w tym sezonie premierę, o tyle wyjątkową, że odbędzie się ona na reaktywowanej małej scenie w Teatrze Norwida, która to wraca do obiegu scenicznego i jest to jakiś taki mały gest na koniec tego sezonu, którym bardzo się cieszymy. No i cóż, jak sobie pomyślę o tym sezonie, to zaczęliśmy go w październiku premierą Moliera Tartifa, bardzo udana, klasyczna produkcja Teatru Norwida. Następnie Orwell 1984, przepiękny spektakl, bardzo mądry, dotykający, oczywiście też z pełną widownią, taką wrażliwością, z innym graniem zupełnie niż dotychczas. No i nasz Złoty Graal, schronisko, które przestało istnieć na podstawie tekstu Sławka Gortycha, naszego, no można nawet powiedzieć, prawie jeleniogórzanina. No i schronisko, naprawdę bardzo dobry spektakl, bardzo dobrze odebrany przez lokalną społeczność, ale również też widzów z całej Polski. No i teraz ta malutka premiera, mówię malutka ze względu na to, że ona jest mało obsadowa. Na scenie będziemy widzieć dwie aktorki Teatru Nowita, Monikę Mikołajczak i Magdalenę Kępińską jako matkę i córkę. Pod rozważania wzięliśmy tekst bardzo utalentowanej dramaturszki Darii Sobik. Reżyseruje również kobieco Klaudia Dębska, więc taki kobiecy akcent. Natomiast myślę, że patrzyłam na panów na próbach, którzy też się wzruszali podczas tego spektaklu, bo jednak jakby ta figura mamy, kobiety w naszych domach jest bardzo ważna zarówno dla córek i dla synów. A Daria pisze tak, że no i bawi, że się wzruszamy, że te relacje przez tą czasem taką zaniedbaną komunikację potrafią być trudne. No i dodatkowo myślę, że to, że niejednokrotnie będąc córką czy synem odwracamy rolę, że zamieniamy się, że my zaczynamy być mamą dla swojej mamy i o tym właśnie jest ten spektakl. On nie jest długi, natomiast na pewno jest wzruszający. Śmiałam się trochę, że powinniśmy do wejściówek, do biletów rozdawać chusteczki, bo ja na próbie jakoś osobiście wzruszyłam, więc zapraszam was wszystkich, jeżeli chcecie się wzruszyć, zobaczyć spektakl taki bardzo dotykający wewnętrznie, jakoś tak pokazujący, jak te nasze relacje współcześnie wyglądają, to was zapraszam i bardzo serdecznie w imieniu całego zespołu Teatru Norwida dziękuję wam za ten sezon. Był przepiękny, był wzruszający, był przełomowy też, bo obiecaliśmy sobie, że zrobimy 4 premiery i te 4 premiery się zadziały. Bardzo dobrze nam się sprzedawały spektakle, bardzo dużo tych spektakli zagraliśmy i ten teatr jakby odżył i mam wrażenie, że tak wstaje na nogi i za chwilę zacznie biec, więc dziękujemy, że biegniecie z nami.
2: No to skoro mowa o biegu, to może już są jakieś plany na ten nadchodzący przyszły sezon? Poprzeczka bardzo wysoko podniesiona. Czy postaracie się utrzymać poziom, czy sięgniecie po więcej?
3: Plany już są, natomiast zanim wejdziemy jakby w przyszły sezon teatralny 2026-2027, to przed nami jeszcze Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, na którego Państwa zapraszamy w terminie 10-12 lipca. Wyjątkowo w tym roku rozpoczniemy próby do premiery, która odbędzie się późną jesienią, w sierpniu już, bo tak akurat nam się udało domówić terminy z twórcami, żeby zacząć w sierpniu i to będzie specjalnie napisana pod nasz teatr historia o jego patronie, o jego twórczości, o jego życiu i o tym, kim jest patron dla Jeleniej Góry, jak się wpisuje jakby w to miasto i dlaczego on się wpisał w to miasto. Myślę, że to jest taka nieodrobiona lekcja, więc tytuł, który się pojawi, to będzie Norwid Superstar i reżyserować spektakl będzie Aneta Gorszyńska, dramaturgię będzie pisał Jan Czapliński, więc tyle mogę Państwu zdradzić, to będzie na jesień. A potem po styczniu już też mamy plany, ale to myślę, że dalej będziemy zdradzać i myślę, że mamy taki głód, żeby no, utrzymać poziom, który sobie sami tą poprzeczkę postawiliśmy.
0: Szczegóły na stronie teatrnorwida.pl. Tydzień w regionie.

0: Wiosna. W muzycznym radiu.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze, www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w muzycznym radiu.
2: Duszniki Zdrój kojarzą się przede wszystkim ze spokojem, z uzdrowiskiem, z parkiem zdrojowym, z muzyką Chopina, z wodami mineralnymi, kuracjuszami i pensjonatami ukrytymi między górami. Każdy z Was może tam pojechać, przejść się po parku, zobaczyć część uzdrowiskową, zatrzymać się przy pomniku Chopina, spojrzeć na stare budynki, które od lat tworzą klimat tego miejsca. Ale są takie miasta, w których spacer po parku może być także spacerem po historii. I to historii znacznie mniej spokojnej, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy wiedzieć, gdzie patrzeć. Wystarczy znać kilka dawnych nazw. Kilka dat, kilka miejsc, które dzisiaj wyglądają zwyczajnie, ale w ostatnich miesiącach wojny były świadkami wydarzeń dramatycznych i do dziś nie do końca wyjaśnionych. Bo Duszniki Zdrój to nie tylko uzdrowisko, to także dawne niemieckie Bad Reinerz. Miasto, które przez długi czas mogło sprawiać wrażenie oddalonego od frontu. Miejsca, gdzie wojna docierała głównie przez komunikaty, gazety, rannych żołnierzy i coraz bardziej nerwową atmosferę końca III Rzeszy. A jednak w 1945 roku ta wojna przyszła także tutaj. Nie jako odległa wiadomość, ale jako realna obecność wojska, strachu, ewakuacji i zmiany świata, który dla mieszkańców rozpadał się niemal z dnia na dzień. Dolny Śląsk ma to do siebie, że za spokojną fasadą często kryje się długa warstwa historii. Czasem jest ona ukryta w podziemiach, czasem w archiwach, czasem w starych szafach, do których przez lata nikt nie zaglądał. A czasem pod dachem klasztornego strychu. I tak właśnie było w Dusznikach Zdroju. Na terenie klasztoru franciszkanów odnaleziono dwa niezwykłe zbiory. Pierwszy to kronika wojenna miasta, drugi to zespół ponad 200 kolorowych fotografii z czasów wojny. I nie były to zwykłe pamiątki. Nie były to też materiały powszechnie znane badaczom. Przeciwnie, przez dziesięciolecia pozostawały praktycznie poza obiegiem historycznym. Odkrycia dokonał ojciec Jarosław Zatoka, franciszkanin związany z dusznickim klasztorem. Stało się to jeszcze w 2012 roku. Jednak różne przeszkody sprawiły, że materiały nie zostały od razu szerzej opracowane i opublikowane. Dopiero po latach zainteresowała się nimi fundacja imienia Paula Denglera, zajmująca się m.in. historią Dusznik Zdroju. I wtedy okazało się, że w rękach badaczy znajduje się coś więcej niż tylko lokalna ciekawostka. Kronika wojenna Dusznik Zdroju prowadzi nas prosto do ostatnich miesięcy II wojny światowej, do czasu, w którym niemieckie Bad Reinerz, czyli dzisiejsze Duszniki Zdrój, przestawało być spokojnym miastem uzdrowiskowym. Wojna, która przez lata była tu obecna głównie w gazetach, komunikatach i filmowych kronikach, zaczęła nagle wchodzić do miasta bezpośrednio, z rannymi żołnierzami, z wojskowymi kolumnami, z ewakuacją, z lękiem, z Armią Czerwoną i nową polską administracją. Ale kronika ta skrywa jeszcze coś. Pojawia się w niej tajemnicza nazwa jednostki wojskowej, jednostki, która miała przybyć do Dusznik w styczniu 1945 roku. Jej żołnierze zajęli halę spacerową. W mieście pojawiły się pojazdy Wehrmachtu, gromadzono wyposażenie, prawdopodobnie także amunicję i materiały wybuchowe. A kryptonim tej jednostki brzmiał SHIEL. Obok niego pojawia się jeszcze inna nazwa, jeszcze bardziej zagadkowa – SHIELING. Kim byli ludzie ukrywający się za tymi kryptonimami? Co robili w dusznikach? Dlaczego zajęli obiekty uzdrowiskowe? I czy mieli związek z jedną z największych tragedii, jaka wydarzyła się w centrum miasta po wojnie? To jest program Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Nazywam się Krzysztof Wojtas, a w dzisiejszym programie opowiem Wam o kronice wojennej, kolorowych zdjęciach i tajemnicy, która po latach wypłynęła z klasztornego archiwum w Dusznikach Zdroju.
1: Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Reklama.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki, przysnacki, zawsze przy meczu.

0: Znaleziona kronika nosiła niemiecki tytuł Kriegskronik, po polsku kronika wojenna. Z pozoru wyglądała skromnie. Nie był to oprawiony tom. Nie było w niej niczego, co na pierwszy rzut oka zapowiadałoby sensacyjne odkrycie. Był to zwykły urzędniczy skoroszyt. Szaro-zielone kartki, w środku 37 kartek zapisanych na maszynie. W kilku miejscach także ręczne dopiski. Do tego 25 mniejszych kartek pełniących rolę fiszek. Całość uporządkowana była chronologicznie, miesiąc po miesiącu. Zgodnie z pierwszym zapisem porządkowym, kronikę zaczęto prowadzić 1 lutego 1943 roku. Opisywano wtedy wydarzenia ze stycznia 1943 roku. Ostatni wpis nosi datę 16 stycznia 1946 roku i dotyczy wydarzeń z października 1945 roku. Ale tu pojawia się pierwszy znak zapytania. Kronika nie zachowała się w całości. Jej początkowe karty zostały usunięte. Nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo też, dlaczego ktoś zdecydował się wyrwać lub wyjąć właśnie te pierwsze zapisy. Pozostała część zaczyna się od stycznia 1945 roku, a więc od momentu szczególnego. Od czasu, kiedy wojna zbliżała się do końca, ale dla mieszkańców miasta oznaczało to dopiero początek chaosu. Autorkami kroniki były prawdopodobnie kobiety pracujące w administracji uzdrowiska i w urzędzie miejskim. Wśród nich pojawiają się inicjały IA, nieznana z imienia Miller, Ursula Seidel oraz kobieta o nazwisku Wicens. Ta ostatnia, według relacji przekazanej ojcu Jarosławowi Zatoce, miała po latach, już w latach 70. XX wieku, odwiedzić klasztor. Czy miało to jakiś związek z kroniką? Tego nie wiadomo. Nie wiemy też dokładnie, w jaki sposób dokument trafił do klasztornego archiwum. W czasie wojny władze III Rzeszy przejęły część klasztoru. Miały tam znajdować się kwatery dla lżejszej kategorii pracowników przymusowych. Nie ma jednak wyraźnych dowodów, że klasztor był miejscem pracy niemieckiej administracji miejskiej. Dlaczego więc właśnie tam ukryto albo pozostawiono kronikę? Jedna z możliwości jest bardzo ciekawa. Franciszkanie śląscy często znali zarówno język niemiecki, jak i język polski. Po wojnie klasztor mógł stać się pewnego rodzaju łącznikiem między starym niemieckim porządkiem, a nową polską rzeczywistością. Ktoś może uznał, że właśnie tam ten dokument będzie bezpieczny. Być może ktoś chciał, żeby przetrwał, ale być może ktoś chciał także, żeby nikt szybko go nie znalazł. Treść kroniki jest wyjątkowa, ponieważ nie powstała po latach. Nie jest wspomnieniem spisanym z dystansu. To zapis tworzony niemalże na bieżąco, czasem kilkanaście dni po opisywanych wydarzeniach. Dlatego ma szczególną wartość. Pokazuje duszniki Zdrój w momencie przełomu. Miasto uzdrowiskowe, które próbuje funkcjonować w warunkach wojny. Domy zdrojowe, szpitale, kwatery, ewakuacje pracowników przymusowych, rannych żołnierzy i mieszkańców, którzy coraz wyraźniej czują, że dotychczasowy świat rozpada się na ich oczach. Z perspektywy autorek kroniki, wkroczenie Armii Czerwonej i pojawienie się polskiej administracji nie było jeszcze trwałą zmianą granic, raczej czymś przejściowym, okupacją, stanem zawieszenia. To bardzo ważne, bo pokazuje emocje i wyobrażenia ludzi, którzy nie wiedzieli jeszcze, jak naprawdę skończy się historia ich miasta. Ale najciekawsze fragmenty kroniki dotyczą czegoś jeszcze innego. W styczniu 1945 roku w Dusznikach pojawia się wojskowa jednostka o kryptonimie Shiel. Według zapisu z 22 stycznia hala spacerowa została zajęta przez Wehrmacht. Miała zostać opróżniona, ponieważ planowano przenieść tam szpital dla rannych żołnierzy z Nowego Ilczyna. Ranni jednak nie przybyli. Zamiast nich 28 stycznia do hali weszło około 100 żołnierzy jednostki Shiel. I od tego momentu uzdrowisko przestało być tylko uzdrowiskiem.
1: Tropem tajemnicy do

0: galopem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Nazwa Schill nie jest przypadkowa. W historii niemieckich tajnych operacji pojawia się już wcześniej. Według ustaleń badaczy miała być kryptonimem szkoły dywersyjno-wywiadowczej, zorganizowanej z inicjatywy Abwehry, czyli niemieckiego wywiadu wojskowego. To ważny trop. Pod koniec wojny niemieckie struktury wojskowe i wywiadowcze przygotowywały się nie tylko do regularnej obrony. Myślano także o działaniach dywersyjnych, o rozpoznaniu, o sabotażu, o ukrywaniu broni, materiałów wybuchowych i zaopatrzenia, które mogłoby zostać wykorzystane już po wejściu Armii Czerwonej i wojsk polskich. Dolny Śląsk szczególnie dobrze nadawał się do takich działań. Góry, lasy, liczne uzdrowiska, pensjonaty, opuszczone obiekty, drogi prowadzące w stronę granicy i mnóstwo miejsc, w których można by było ukryć ludzi, dokumenty, sprzęt albo broń. W Kronice Dusznickiej Schill pojawia się kilkukrotnie. To nie jest jedno przypadkowe wspomnienie. Zapiski mówią o zakwaterowaniu tej jednostki, o jej obecności w hali spacerowej, o miejscu składania wyposażenia. Według relacji amunicja i materiały wybuchowe miały znajdować się właśnie w hali spacerowej oraz w domu wypoczynkowym Dachheim, czyli dzisiejszej muzie. Ale to nie wszystko. Obok Schilla pojawia się również druga jednostka, Schilling, jeszcze bardziej tajemnicza. Według kroniki jej siedziba i kwatery miały znajdować się w domach Tannenhof i Belvedere. Tannenhof to dzisiejszy pensjonat Skałka, położony w pobliżu klasztoru. Belvedere istnieje do dzisiaj pod tą samą nazwą. Dwie jednostki, dwa kryptonimy, obiekty zamienione w zaplecze wojskowe. A wszystko to w ostatnich miesiącach wojny, kiedy III Rzesza traciła kontrolę nad kolejnymi terenami. Co dokładnie ci żołnierze robili w dusznikach? Czy byli tylko żołnierzami oczekującymi na dalsze rozkazy? Czy szkolili dywersantów? Czy przygotowywali skrytki? Czy mieli zorganizować działania po wejściu Sowietów? A może ich obecność była częścią większej siatki operacji prowadzonych w Sudetach i w Europie? Odpowiedzi nie są wcale proste. Historia Schilla przewijała się już przez badania dotyczące niemieckiej dywersji na Dolnym Śląsku. Wskazywano, że jednostka mogła mieć związek z dawnymi strukturami Abwehry, a dokładniej z formacją rozpoznania frontowego. Te struktury, mimo zmian organizacyjnych w niemieckim aparacie bezpieczeństwa, do końca wojny pozostawały przedmiotem sporów między różnymi ośrodkami władzy, wojskiem, SS i wywiadem. W praktyce mogło to oznaczać chaos, rozkazy wydawane równolegle, rywalizację służb, tajne zadania, działania prowadzone bez pełnej dokumentacji, a po wojnie milczenie. Milczenie i chaos. I właśnie w tym miejscu kronika z Dusznik Zdroju staje się szczególnie cenna, bo nie opisuje tylko atmosfery końca wojny. Nie mówi jedynie o strachu mieszkańców, ewakuacjach i zmianie władzy. Ona wskazuje konkretne miejsca, konkretne daty, konkretne budynki i kryptonimy jednostek, których działalność do dziś nie została całkowicie wyjaśniona. A potem przychodzi maj 1945 roku. Wojna formalnie dobiega końca. Do miasta wkracza Armia Czerwona. Dotychczasowy porządek rozpada się ostatecznie. Mieszkańcy próbują zrozumieć, co się dzieje. Jedni uciekają, inni chowają się w lasach. Część budynków jest plądrowana. W mieście pojawia się przemoc, strach i bezsilność. I wtedy dzień po zajęciu Dusznik dochodzi do potężnej eksplozji. 10 maja 1945 roku, około godziny 13:30, w centrum uzdrowiska rozlegają się detonacje. Wkrótce pojawia się informacja, że płonie hala spacerowa. Zniszczona zostaje jej część, kasyno i pawilon letniego zdroju. Przez lata wokół tej eksplozji narastały legendy. Jedni mówili o sabotażu, inni o dywersji wycofujących się Niemców. Jeszcze inni o celowym zniszczeniu śladów. Ale czy prawda była jeszcze bardziej tragiczna i przypadkowa? O tym opowiem po przerwie.

0: Dzisiaj jesteśmy w Dusznikach Zdroju i wracamy do wydarzeń z maja 1945 roku. To wtedy w centrum uzdrowiska doszło do wybuchu, o którym przez lata krążyły różne opowieści. Wybuchu, który zniszczył część hali spacerowej, kasyno i pawilon letniego zdroju. Wybuchu, który mógł mieć związek z tajemniczą jednostką SHIELD. Kronika odnaleziona w klasztorze pozwala spojrzeć na tę sprawę inaczej. Według jej zapisów hala spacerowa była wcześniej miejscem, gdzie jednostka SHIELD składowała amunicję i materiały wybuchowe. Znajdowały się one w północnym, zamkniętym skrzydle obiektu. To bardzo ważny szczegół, bo właśnie tam, według relacji, miało dojść do eksplozji. Dzień 10 maja był w Dusznikach czasem chaosu. Z kroniki wynika, że już od rana dochodziło do plądrowania. Wspominani są Słoweńcy, robotnicy przymusowi, którzy mieli wybijać szyby w hali spacerowej i rabować zgromadzone tam towary. W mieście obecni byli także żołnierze Armii Czerwonej. Około 13:30 rozległy się detonacje. Pewna kobieta z zakrwawioną twarzą trafiła do szpitala. Z przekazu wynikało, że mogła zostać ranna odłamkami materiałów wybuchowych. Możliwe, że podczas plądrowania ktoś natrafił na ładunek. Możliwe, że próbował go zabrać. Jeżeli tak było, to jedna iskra, jeden błąd albo jeden przypadkowy ruch uruchomił tragedię. Hala spacerowa stała się miejscem dramatycznego finału historii, która zaczęła się kilka miesięcy wcześniej, gdy do Dusznik przybyli żołnierze SHIELD. Czy był to sabotaż? Czy celowe działanie wycofujących się Niemców? Czy eksplozja miała zatrzeć jakieś ślady? A może była skutkiem chaotycznego plądrowania miejsca, w którym pozostawiono amunicję? Kronika sugeruje tę ostatnią możliwość, ale nie zamyka sprawy całkowicie. Nie wiemy też, czy w dokumentach, które jeszcze czekają na odkrycie, nie pojawią się kolejne nazwy, daty i miejsca. A przecież kronika to tylko jedna część dusznickiego odkrycia. Drugą są kolorowe fotografie. Było ich 209. Znajdowały się w pudełku po cygarach, ukrytym w szczelinie pod dachem klasztornego strychu. Pudełko zabezpieczono prowizorycznie papierem technicznym nasączonym towotem. Już sam sposób ukrycia rodzi pytania. Kto je tam schował? Dlaczego? I czy chciał je ocalić, czy może raczej ukryć? Zdjęcia wykonano w nowoczesnej technice jak na tamte czasy. W czasie wojny była ona rzadka i kosztowna. Kolorowe fotografie z lat II wojny światowej nie są częste. Nie wygląda na materiał oficjalny. Widać na nim ludzi, mieszkańców miasta, duchownych, żołnierzy, budynki, ulice, fragmenty codzienności. Są fotografie z Dusznik, ale też z innych miejsc, m.in. z Wrocławia, Gdańska czy Malborka. Aparat więc musiał podróżować wraz ze swoim właścicielem. Ale nie wiemy, kto był fotografem. Prawdopodobnie była to osoba związana z klasztorem albo jego otoczeniem. Na wielu zdjęciach pojawiają się księża, zakonnicy oraz zakonnice. Są też kościoły, klasztory i krzyże. Co najmniej dwa zdjęcia wykonano z okien obecnego klasztoru. Ale surowa reguła zakonna nie pozwalała zakonnikom na posiadanie aparatu. Może więc fotografem był ktoś z rodziny, ktoś z otoczenia kościoła, ktoś, kto bywał w klasztorze regularnie, ale nie należał do wspólnoty. Kadry czasem bywają przypadkowe, sylwetki są ucinane. Część fotografii jest rozmyta. To sugeruje, że autor nie był zawodowcem. Ale właśnie dlatego te fotografie są tak poruszające. Nie pokazują wojny z perspektywy frontu, nie pokazują wielkiej polityki, pokazują zwykłych ludzi w małym uzdrowiskowym mieście. W tym programie to już wszystko, ale sprawa Dusznik Zdroju z pewnością nie została zamknięta, bo nadal nie wiemy, kto ukrył fotografię, nadal nie wiemy, dlaczego kronika trafiła do klasztoru, nadal nie znamy pełnej historii SHIELD i SHIELDINGA. Tę audycję przygotowałem bazując m.in. na artykule Łukasza Orlickiego zatytułowanym Kolorowe zdjęcia i kronika wojenna. Niezwykłe odkrycie w klasztorze, opublikowanym w magazynie Odkrywca w numerze wrześniowo-październikowym z 2025 roku. W tym programie to wszystko. Ja nazywam się Krzysztof Wojtas i do usłyszenia za tydzień.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze. www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: Tyle lat minęło, odkąd na świecie pokazała się ta piosenka, a ona się nie zmienia i dalej jest fantastyczna i dalej słucha się jej z prawdziwą przyjemnością. Tak jest przynajmniej w naszym wypadku, dlatego my gramy ją dla was w tę jakże piękną sobotę 13 czerwca. Sobota odmieniła pogodę, wczoraj lało i szaro, dzisiaj mniej będzie lało, chociaż burze są możliwe, przed którymi ostrzega i MGW. Mniej szaro, będzie mogło padać, owszem, ale temperatury jakieś takie bardziej ludzkie, 19 czy 20 stopni zobaczymy na naszych termometrach i to jest rzecz, która jest niezwykle przyjemna. A za nami Texas i Summer Sun, a my mówimy oficjalnie.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojem.
0: Tak jest, budzimy teraz Damiano David i Cinnamon, a ja nazywam się Radek Bajor, tu Muzyczne Radio. Witajcie!

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama. Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
4: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. Dzień dobry wszystkim.

Far Wsterer i Pink Electric Shoes. Bardzo ładny numer, bardzo fajny. Na 14 minut po godzinie 7 się u nas pojawił, a my co możemy wam powiedzieć? Dzień dobry raz jeszcze, nazywamy się Muzyczne Radio. Jest nam niezwykle miło, że to właśnie my możemy towarzyszyć wam o tak wczesnej porze i mówić do was te piękne jakże słowa. Dzień dobry, wstawać śpiochy. Albo nie wstawać, bo w końcu sobota jest od tego, żeby czasami sobie móc odrobinę dłużej pospać. Felix Jan, Sophie Lise-Baxter, Ready for Your Love.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Fantastyczny poranek, oto sobota, 13 czerwca, zawsze lepiej jak jest 13 w sobotę niż w piątek, 201 dni do końca roku, a jeśli chodzi o święta mniej lub bardziej typowe i nietypowe, to mamy Święto Dobrych Rad, proszę bardzo. Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat albinizmu, Światowy Dzień Robienia na drutach w miejscach publicznych. To bardzo ciekawe święto. Światowy Dzień Wellness też jest, cokolwiek tym, cokolwiek to wellness jest takiego. Nie wiemy. Facet to się mało na czym zna. Jeśli chodzi o imiona, to najważniejsze. Antoni, Herman i Lucjan, oni dzisiaj świętują. Wszystkiego najlepszego. Słońce wstało o 4.43, zajdzie o 21.12, a dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 36 minut. Będzie trwał 16 godzin i 29 minut. Zaglądamy również do kalendarza muzycznego. Cóż tutaj zapisane jest pod datą tą? Oto rok 1951, wtedy to urodził się Howard Lees, wokalista i multiinstrumentalista, członek formacji Heart i Bad Company. W roku 1954 z kolei urodziła się Antonina Krzysztoń, polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Michał Bajor świętuje dzisiaj 69. urodziny. Wszystkiego najlepszego, wujku. A w roku 1968 urodził się David Gray, piosenkarz i autor tekstów. W roku 1973 na świat przyszła jedyna i niepowtarzalna Katarzyna Kowalska, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, piosenek i producentka polska. 2 lata młodsza od niej jest Anita Lipnicka, polska piosenkarka i autorka tekstów, była kiedyś wokalistką formacji Various Monks, później współpracowała z Johnem Porterem, a obecnie prowadzi karierę solową. W roku 1981 urodził się Radek Łukasiewicz, wokalista, autor tekstów i kompozytor, założyciel i lider formacji Pustki, a także członek duetu Bisz Radex. W roku 1986 urodził się Mans Zelmerlow, piosenkarz, a w roku 1989 Sarsa na świat przyszła, czyli tak naprawdę Marta Markiewicz, polska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka. Smutna rocznica, 19 lat temu do największej orkiestry świata odszedł Jacek Skubikowski, polski piosenkarz, gitarzysta, kompozytor, a także tekściarz. Oprócz pisania piosenek dla siebie współpracował z wieloma artystami. Największe przeboje stworzył dla takich zespołów jak Lombard, Lady Punk czy Martyna Jakubowicz, Krystyna Prońko, Ewa BM czy też Majka Jeżowska. Urodził się w roku 1954, zmarł mając lat 52.
0: Kalendarium regionu.
1: Ekspresem zaglądamy jeszcze do kalendarium regionalnego. Tutaj pod datą 13 czerwca z kolei zapisano, że w roku 1385 Wacław Król Czech przekazał w dzierżawę zakonowi Joannitów 2 łąki pod Złotoryją. W roku 1793 w Kamiennej Górze zmarł Piotr Hazendewer, o tak jest, przedsiębiorca, kupiec lniany, autor memoriału do króla Prus o uzdrowieniu życia tkaczy. Krytykował nadmierne pośrednictwo w handlu nićmi i płótnem. A w roku 1947 wojska amerykańskie przekazały Polsce zdobyte na Niemcach plany pól minowych na Dolnym Śląsku.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z księżnicą Karkonoską.

0: O matko, skąd się ten numer tutaj wziął? A, tak, z magazynku utworów, które są fajne, ale rzadko kiedy grane. Nomads i Jakalelo. Z innych fajnych rzeczy to pogoda dzisiaj będzie fajna, w miarę. To znaczy słoneczko będzie i to jest najważniejsze, ale więcej o pogodzie to będziemy mówili za moment. Teraz 27 po 7 jest...
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojowo.
0: Tak jest, przebojowo, przebojem, jak wolicie. W każdym razie budzimy, chociaż niektórych to nie powinniśmy, bo jak jest sobota, to tak jest. Można to troszkę poodpoczywać. Halo Houston, czy my mamy problem? Najmniejszego to jest Jasiek Piwowarczyk.
3: Nie czekam na

0: Reklama. Płytki?
1: Rokitki, świętuj z nami. 6. urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: O 7 rano termometry pokazywały w regionie od 14 stopni do 15,7 stopnia Celsjusza i to najwyższa temperatura w Polsce. Ona była notowana we Wrocławiu. W ciągu dnia temperatury wyższe niż wczoraj, 19 do 20, 21 stopni. Uwaga, burze są możliwe.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Jeśli chodzi o pogodę, to wiemy zasadniczo pobieżnie wszystko. Sprawdzamy jeszcze tylko, jak możecie się czuć. Otóż ciśnienie to 1014 hektopaskali. Nie jest najwyższe i w ciągu dnia jeszcze spadnie, w związku z czym biometr dzisiaj jest niekorzystny. Do tego wszystkiego, jeśli chodzi o jakość powietrza, to my informujemy krótko. Jest wręcz idealna cała mapa smogowa regionu w kolorach zielonych. A teraz o poranku raport regionalny Jacek Rogulski.
7: Pierwsze samochody pojadą nowo budowaną trasą S8 już w 2027 roku. Tak przynajmniej twierdzą drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Więcej o budowie trasy ekspresowej między Wrocławiem a Kłodzkiem wie nasz reporter Jacek Zych.
8: Rzeczywiście Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że pierwsze samochody pojadą nową trasą z Wrocławia do Łagiewnik już w połowie 2027 roku. Całą inwestycję do Kłodzka podzielono na 7 mniejszych zadań. Obecnie wykonawcy prowadzą fizyczne prace budowlane na 3 z nich. Chodzi o liczący 36 km fragment od podwrocławskich Kobierzyc do Łagiewnik.
9: Układamy właśnie warstwy bitumiczne pierwsze. Za nami układana jest podbudowa bitumiczna. W dniu jutrzejszym będziemy kolejną warstwę wiążącą układali w tym miejscu. Zaawansowanie całego kontraktu oceniamy na tą chwilę na 44%.
8: Powiedział Michał Popowicz, kierownik kontraktu z firmy Budimex. Drogowcy szykują się do kolejnych etapów robót. Czekają na kluczowe dokumenty, które pozwolą wykonawcom wejść na plac budowy bliżej Kotliny Kłodzkiej. Chodzi o odcinki od Łagiewnik do Barda.
10: Oczekujemy obecnie na decyzję od pani wojewody, na decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Jak tylko otrzymamy, przystępujemy do działania, jesteśmy gotowi wejść na budowę i robić.
8: A to już Waldemar Wojciechowski, dyrektor wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wciąż nie wiadomo, co z ostatnim, 7. odcinkiem S8 z Barda do Kłodzka, który znajduje się obecnie na etapie opracowywania dokumentacji środowiskowej. Cała trasa ekspresowa z Wrocławia do Barda ma liczyć docelowo 80 km. Ma stanowić dodatkowy motor napędowy dla gospodarki i turystyki na południu Dolnego Śląska. Z Łagiewnik koło Dzierżoniowa, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: W tym tygodniu kolejna grupa elewów Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej rozpoczęła szkolenie w 23. Śląskim Pułku Artylerii w Bolesławcu. Przed ochotnikami kilka tygodni intensywnego przygotowania wojskowego, podczas którego zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia służby.
11: Jednym z pierwszych ważnych wydarzeń była uroczysta zbiórka, podczas której elewi otrzymali broń, która będzie im towarzyszyć przez cały okres szkolenia. Osoby, które zdecydowały się rozpocząć szkolenie, reprezentują różne zawody.
12: Różne wykształcenie mają, są po szkołach zawodowych, są również po technikum. Mamy też część żołnierzy, którzy są starsi, którzy mają już doświadczenie w pracy, ale jednak zdecydowali się teraz, że chcą szkolić się w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Pułkownik Rafał Grzywiński, dowódca 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu. Wrocławcu. Wiążą tutaj nadzieję, wiążą chęć przede wszystkim, tą chęć, żeby zostać żołnierzami zawodowymi.
13: Bo to ludzie raczej dojrzali, powinni już wiedzieć, czego w życiu chcą.
12: Dokładnie, ale nie jest to regułą. Mamy, tak jak powiedziałem, również młodych żołnierzy, młodych, którzy chcą służyć i swoje życie związać z zawodową służbą, tak jak powiedziałem, w jednostkach naszej dywizji, naszego pułku.
13: Czy ta forma służby, czyli dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, sprawdza się?
12: Tak, według mnie się sprawdza. Żołnierze, pierw szkolenie podstawowe, następnie szkolenie specjalistyczne, są chętni i ja uważam, że jest to bardzo dobra koncepcja, jeżeli chodzi tutaj o to, żebyśmy mieli właściwą liczbę żołnierzy w naszych jednostkach, żebyśmy mogli wykonywać zadania.
11: To już kolejny turnus ochotników szkolących się w Bolesławcu, co potwierdza niesłabnące zainteresowanie dobrowolną, zasadniczą służbą wojskową i gotowość młodych ludzi do podjęcia służby na rzecz bezpieczeństwa kraju. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Dwa przedstawienia nie tylko dla młodych widzów proponuje w ten weekend Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze. W sobotę o godzinie 16 obejrzymy wesołe leśne przygody Tymoteusza, natomiast w niedzielę na scenie teatru opowieść o brzydkim, odstrąconym i niechcianym koczątku, które po wielu przykrych przygodach zmienia się w królewskiego łabędzia. Początek przedstawienia pod tytułem Brzydkie Kaczątko o godzinie 16 zapraszają aktorzy Zdrojowego Teatru Animacji.
14: Halo? Jest tu kto?
15: Nie ma ich. Oczywiście, co ja sobie pomyślałem. Zostawili mnie.
14: Uciekli, bo kto by się chciał zadawać z takim brzydkim kaczątkiem?

0: jeżeli ty chcesz się zobaczyć z tytułowym bohaterem, zapraszamy już w najbliższą niedzielę do Zdrojowego Teatru Animacji na spektakl pod tytułem Brzydkie Kaczątko.
1: Kolejny raport o 9:30.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczełydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio o poranku.
4: Sprawdzamy godzinę.
5: Tak jest, sprawdzamy i wychodzi nam, że 7.40 jest, czyli 20 minut przed 8. To wersja dla tych, co są zaspani o tej porze, a potrzebują wiedzieć, która to godzina, bo dokąd się spieszą, chociaż my się zastanawiamy, dokąd to się spieszyć. Szczęśliwi po pierwsze czasu nie liczą, po drugie, jak jest taka piosenka w radiu, to świat zwalnia zdecydowanie i pozwala odetchnąć, i pozwala pośpiewać, i pozwala cieszyć się i delektować poranną kawą albo herbatą i zapachem jajka na miękko, albo takiego sadzonego i w ogóle czymkolwiek innym. I kota pogłaskać pozwala też. Aha, sierść schodzi, niech będzie. Zbigniew Wodecki.

Bon Jovi, Living Proof, 12 minut przed godziną 8, za 2 minuty u nas najświeższy horoskop, zanim jeszcze to pojawi się piosenka, którą kiedyś wykonywało UB40, to jest Kingston Town, u nas w takim nowszym nieco wydaniu. Wstawać czy nie wstawać? Wybór należy do ciebie. Horoskop, jak mówiliśmy.

0: gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Tak, to jest ta pora, kiedy sprawdzamy, co też ten dzień może nam zaoferować. Barany będą w dobrym nastroju, bardzo dobrze. Czeka praca w domu, to trochę mniej dobrze, męcząca, o to jeszcze gorzej, ale przyniesie radość. To z kolei dobrze. Byki będą mogły trochę poleniuchować i oddać się ulubionym weekendowym zajęciom. Jakie to zajęcia? Nie pytamy, lepiej nie wiedzieć. Bliźnięta nie wolno wywoływać nieporozumień, potem będzie trudno je odkręcić. Raki nie będą zwracać uwagi na to, co myślą inni. Da to większe poczucie wolności i pewności. Lwy przemyślą różne sprawy. Może spacer, który wyciszy i dobrze wpłynie na emocje. Panny postarają się zrelaksować i nabrać siły. Uwaga na ukryte problemy i rodzinne pretensje. Wagi będą mieć chęć na zrobienie czegoś innego, nawet odważnego. Czas na plan działania. Skorpiony, w pracy lub domu trzeba będzie coś poprawić lub wyjaśnić sporne kwestie. Strzelce na takie dni czekały. Wszystko będzie szło po myśli i dobrze się układało. Koziorożce staną się bardziej życzliwe i przyjacielskie w domu, a nawet wobec sąsiadów. Wodniki, w stałych związkach możliwa zazdrość. Może to prowadzić do kłótni. Lepiej ich unikać. Znaczy kłótni, nie stałych związków. Ryby będą dziś niezwykle ożywione. Z większością zadań uporają się szybko i sprawnie. A to dziś, to sobota, 13 czerwca. 201 dni zostało nam do końca roku. Jeśli chodzi o święto w Polsce mniej lub bardziej typowe, czy też nietypowe, to mamy święto żandarmerii wojskowej, a także święto dobrych rad, Międzynarodowy Dzień Świadomości Albinizmu, Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych. Ktoś w ogóle jeszcze robi na drutach? No i Światowy Dzień Wellness, poza babcią, twoją, wiadomo. Imieniny: Antoni, wszechstronny, konsekwentny i ambitny, Herman, odpowiedzialny, pracowity, aktywny społecznie, no i Lucjan, pogodny i wrażliwy, posiada dar zjednywania sobie ludzi. Oni dzisiaj mają imieniny. A osoby urodzone 13 czerwca są ambitne i zazwyczaj osiągają wcześniej założone cele. Zwykle zajmują się pracą społeczną, są bardzo pomocne i otwarte w stosunku do innych. Są dobrymi politykami o bardzo silnej osobowości. Wskazują też skłonności do zajmowania się literaturą, sztuką lub nauką. Szczęśliwa dla nich cyfra 1, kamień szlachetny różowy kwarc, a sprzyjający im znak zodiaku ryby.
2: Muzyczne radio.
3: Dzień dobry wszystkim.

0: puszczam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie panie, być macho to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: Nie wiem, jak te wasze stories, czy one się kręcą, czy się nie kręcą, czy dalej, czy nie dalej, ale parasolki mogą być dzisiaj potrzebne. To jest jedna rzecz, like fruwuje do was. A z innych rzeczy to chcielibyśmy jeszcze powiedzieć, że to była Ada Borkowska w towarzystwie pana, teraz wiem, jako to już pana, Libera Stories.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Tak jest i budzić będziemy, ale zanim to jeszcze wiadomości, bo to dwie minuty, nie, minuta przed ósmą jest.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Po reklamie.
2: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
0: Ósma.
1: Czas na wiadomości.
6: Uwaga na burzę u Lewy i Grat. Są ostrzeżenia pogodowe. Potem makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Dziś możliwe zarzuty. Nasi siatkarze stracili prowadzenie w światowym rankingu. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw.

0: trafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
1: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
2: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana wczoraj w Zamościu. Może usłyszeć zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach będą nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 złotych 4 grosze. To skok o 6 groszy, a o 3 grosze droższy jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Nasi siatkarze po wczorajszej porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów w chińskim linii stracili po 4 latach prowadzenie w światowym rankingu. Na czele listy zastąpili ich Włosi. Jutro na zakończenie turnieju w Chinach Polacy zmierzą się z Ukrainą.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Thunder in my heart, czyli piorun, który uderzył w me serce i wtedy stało się, no właśnie, a dzisiaj jeśli chodzi o różne rzeczy, to takich piorunów możemy się spodziewać, bo burze też są na horyzoncie, a przed tymi burzami całkiem oficjalnie ostrzegają tak zwane czynniki wyższe, czyli władze samorządowe i IMGW. Tak jest, 6 prawie po 8, dzień dobry, co to mamy? Sobotę, 13 czerwca jest, to był Mac, a my mówimy wam dzień dobry jeszcze raz, witajcie, bądźcie z nami.
1: Tak gra, muzyczne radio, poranku.
0: I grać będzie, ale za moment.
2: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz

0: McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
6: Dzień dobry wszystkim.

M22, Ella Henderson i Heartstrings. Jakże to fajny numer, o tak wczesnej porze na 11 minut po 8, a teraz mamy jeszcze lepszy numer. Chcemy wam wykręcić taki numer, o którym powiemy krótko. To coś optymistycznego jest od Kasi Kowalskiej, która dzisiaj świętuje urodziny. Urodziła się bowiem 13 czerwca roku 1973. Droga Katarzyno, wszystkiego co najlepsze od Muzycznego Radia. Ucieszy.

0: Bob Sinclair, Champs-Élysées i co to już jest? Prawie 21 po 8 to jest pora właściwa, żeby sprawdzić, czy to jest dzisiaj sens wybierać się w góry, czy pogoda nam na to pozwoli.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: A po drugiej stronie jest ratownik dyżurny Grupy Karkonoskiej GOPR w Jeleniej Górze, Piotr Kasznia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. No, nie ma złej pogody na wyjście w góry na spacery, jaka by nie była. Także jak najbardziej zachęcam do wyjścia dzisiaj na te spacerki, na te wycieczki. Z dołu to tak troszeczkę wygląda przerażająco momentami, te chmury przewalające się nad górami. Ale nie jest aż tak źle, żeby nie można było wyjść na wycieczkę. Oczywiście zaczną śnieżki, temperatura 5,5 stopnia Celsjusza, wiatr zachodni, 14 metrów na sekundę. Jeszcze pół godziny temu widzialność ze szczytu śnieżki była bardzo dobra, teraz jest dostateczna, naszła chmura, mgła. I ciśnienie atmosferyczne 836,9 hektopaskali i rośnie. Jest nadzieja, że ta pogoda w ciągu dnia może się poprawiać. Stacje w górach w Karpaczu mamy 13,5 stopnia bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. Z dużym zachmurzeniem w Szklarskiej Porębie mamy już 18 stopni, wiatr południowo-zachodni umiarkowany. Widzialność bardzo dobra i też takie duże zachmurzenie. Szlaki po tej nocy miejscami mogą być jeszcze mokre, śliskie, także proszę uważać na to, coś przeciwdeszczowego w plecaku jak najbardziej wskazane. Przed wyjściem w góry gorąca prośba, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Trener Sikorski to jest taki gość jak typowy facet. Jakby co, to nie ja, absolutnie nie, to nie ja. Mnie tam w ogóle nie było, to ktoś inny, to może koleżanka. Adam Sikorski, to nie ja, miły, młody człowiek, zdolny, jeden z debiutantów w muzycznym radiu. A na zegarze 28 minut po 8, za moment wybierzemy się na szlak, ale zanim jeszcze, to sprawdzimy prognozę pogody, ale nie tę górską, bo o górach to wiemy wszystko, tę na nizinach. O tym powiemy.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama. Hej, jesteśmy Gangi & Faski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj. Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.nasze-zo.pl. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
7: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
1: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Pogoda.
0: O 8 rano najcieplejszą miejscowością w Polsce była Legnica. Tam termometr pokazywał nieco ponad 17 stopni. Teraz najniższa temperatura to jakieś 15 stopni, a później w ciągu dnia od 19 w Wałbrzychu do 21 w Legnicy właśnie. Dzień będzie pod znakiem słońca na zmianę z chmurami. Tych chmur przez moment może być więcej, a z nich może pojawić się też deszcz, a nawet burze, przed którymi oficjalnie was ostrzegamy. Wiatr słaby i umiarkowany będzie wiał z prędkością do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich. Ciśnienie nie jest najwyższe, to 1014 hektopaskali w ciągu dnia spadnie, biometr mamy niekorzystny, a jakość powietrza jest wszędzie idealna.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
8: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
0: Dzień dobry, witajcie. Zapraszam na naszą kolejną wspólną wędrówkę. Dzisiaj Czechy, blisko polskiej granicy. Warto się tutaj wybrać. Część osób była, część osób będzie wiedziała, o czym opowiadam. Inni może się zdecydują po tym programie na to, aby odwiedzić czeski raj. Nie da się chyba na pewno w ciągu jednego dnia zwiedzić wszystkie atrakcje czeskiego raju, ani nawet chyba w jeden weekend, ponieważ czeski raj to nie jest tylko jeden taki obszar. To jest nazwa wspólna dla kilku regionów, blisko położonych oczywiście obok siebie, ale jednak tych formacji skalnych, bo one tutaj wiodą główny prym, jest bardzo dużo. Mowa o tych skalnych, tak zwanych miastach. Jest ich kilka, za chwilę je wymienię. Czeski raj jest położony godzinę jazdy na północ od Pragi, bo to są informacje z czeskiej mapy zatytułowanej Mapa celów turystycznych. Oczywiście my bardziej powiemy, że to jest miejsce położone blisko południowej naszej granicy. Łatwo tutaj dojechać, przekraczając granicę, czy to w Harachowie, wcześniej oczywiście Szklarska Poręba, Jakuszyce, czy też, co też polecam, możemy przekroczyć granicę w Czerniawie Zdroju, Nowe Mesto, i stąd polecieć szybciutko do Liberca, i z Liberca też krótka bardzo podróż, około godzinki, i dojedziemy do jednych z pierwszych punktów. To w zależności też od tego, co chcemy zobaczyć i gdzie chcemy zobaczyć, to nasza podróż będzie dłuższa, na przykład jak będziemy jechać na południe w stronę Jiczyna, albo krótsza, kiedy zatrzymamy się tutaj na tej północnej części czeskiego raju. No to jeszcze raz wracając do tych skalnych miast, już je wymieniam. Chodzi o Boreckie Skały, Besickie Skały, Chruboskalskie Skalne Mesto, Krokoczskie i Betlemskie Skały, Prachowskie uważane według wielu za najładniejsze, Prychaskie Skały i Drabskie Swetniczki. Suche Skały i Wranowski Chreben. Inne atrakcje przyrodnicze, jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo. Chodzi o m.in. Arboretum Bukowina. Mowa jest o jaskiniach dolomitowych. Są tutaj też rezerwaty przyrodnicze. Piękna jest tutaj Dolina Izery i wiele, wiele innych. Ta rzeka Izera jest tutaj wyjątkowa. Czeski raj jest położony w bardzo urokliwym, romantycznym miejscu na środkowym biegu rzeki właśnie Izery. Łączy się różnorodność tutaj piękna natury z licznymi pamiątkami i architekturą, także ludową. Rejon dostarcza szeroką ofertę dla turystów, dla turystyki i pieszej, i rowerowej, i tej aktywnej, ale także na przykład wiejskiej. Mowa tutaj o relaksie i również jest to doskonałe miejsce na urlop dla całych rodzin. Szlaki naukowe się tutaj znajdują, ponieważ te interesujące miejscowości przyrodniczo poprowadzą was po nich panele dydaktyczne, ścieżki dydaktyczne, między innymi po tym rejonie Chruboskalska, po Besickich Skałach, a także słynna rygrowa ścieżka, to są już szlaki turystyczne. Fantastyczne widoki się roztaczają z wielu punktów widokowych, zlokalizowanych w tych kilku odrębnych miejscach, rejonach nagromadzenia mniejszej lub większej ilości różnych formacji skalnych. Mamy tutaj piękne punkty widokowe, jest ich naprawdę bardzo dużo. Widoki w skalnych miastach, z wież zamków i w ogóle z zamków, wieże widokowe. Jest ich tutaj całe mnóstwo, między innymi Dubecko, Chlawtice, Kopanina, Kozakow, Koziniec, Tabor i inne wieże widokowe w Boszkowie, Wiczynie, Mlada Bolesław, Semilech, na Chrubej Skale i dziesiątkach miejsc widokowych już w terenie, w krajobrazie. Pałace, które możemy zobaczyć, a może najpierw zacznę od zamków. To jest Kost, to jest m.in. Waldstein, pałace Jiczyn, Chruba Skala, Chruby Rochorzec, Humprecht, Mnichowa Hradiszte, Stare Hrady, Sychrow. Są tu także ruiny zamków, czyli Drabskie Swetniki, Frydstein, czy Frydstein raczej, Kumburg, Michalowice, Paresz, Rotstein, Walecow, Wrwanow, Troski słynne, Bliźniacze Zasadka, Bradlec, Naworow, Zbirochy i inne te całościowe zamki, to Waldstein, Kost i jeszcze jest Mladoboleslawski Hrad.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
8: Po reklamie.
9: Czeski raj, region rzeczywiście rozwinięty bardzo turystycznie, przyjazny niezwykle dla turystów, z szeroką, gęstą siecią ścieżek, szlaków turystycznych, bo turystyka piesza tutaj odgrywa dużą rolę, ale chyba taką samą, może nawet większą, no to zależy co kto lubi, odgrywa tutaj także rolę turystyka rowerowa, o tym troszkę później. Rejon ten Republiki Czeskiej jest jednym z najbardziej gęstych sieci oznakowanych szlaków w Republice Czeskiej. Synonimem tej tyrze turystyki w czeskim raju jest Złoty Szlak Czeskiego Raju, czyli Zlata Ścieżka, prowadząca przez najbardziej interesujące miejsca regionu, czyli Mlada Bolesław, dalej Mnichowo-Hradzisze, Walecow, Drabskie Swytniki, Prychaskie Skały, Kost, Troski, Chrubo-Skalsko-Waldsztejn, Turnow, Chruby Rohorzec, Dlasków Statek, Frycztejn, Mala Skala, Chlewiszte, Kozakow, Tabor i Jiczyn. Jest tu także bardzo gęsta wspomniana sieć oznakowanych szlaków rowerowych z głównym szlakiem Greenway Izera, prowadzącym od źródła rzeki Izery w Górach Izerskich aż do zbiegu z rzeką Łabą. Jest nawet strona internetowa www.greenway-izera.cz. Mamy tutaj także możliwość uprawiania turystyki wodnej. Dla rowerzystów, jeszcze wracając, przygotowana jest oferta wypożyczalni po drodze i warsztatów naprawczych razem z punktami serwisowymi. Tak, tak. No to można naprawdę tutaj odpocząć, uprawiać różne formy turystyki z dzieciakami, bez dzieci, w małych grupach, pojedynczo. Na pewno tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Są także loty widokowe. Jest możliwość podziwiania piękno całego rejonu czeskiego jak na dłoni z perspektywy lotu ptaka z samolotu albo balonu. Będąc niedawno w czeskim raju, konkretnie jedno miejsce, to było Chruboskalsko, rzeczywiście te samoloty latały nad głowami non-stop. No to warto zajrzeć na szlaki czeskiego raju, zaopatrzyć się w przewodniki, w mapy lub znaleźć wszystko, a znajdziecie bez trudu w necie i zaplanować sobie wyprawę. Ostatnio dojechałem do Turnowa i przeszedłem klasycznym takim bardzo niemęczącym szlakiem, złotą ścieżką czeskiego raju od zamku Waldsztejn do Chrubej Skaly. No, Chruba Skala to nie zamek, a pałac. O tym będzie troszkę później. Tutaj i bez trudu też dojedziecie. Jest parking i to nawet nie jeden pod Waldsztejnem. Zamek Waldsztejn. Zacznijmy od jego właścicieli. Wallensteinowie byli jedną z wielu linii zamożnego rodu Markwarticów, którzy w XIII wieku założyli swoją posiadłość na północy Czech. Ich pochodzenie związane jest z zamkiem skalnym Waldstein właśnie. Dokładna data powstania tego zamku nie jest znana. Należał on do zamków skalnych wzniesionych na wzgórzach pomiędzy dawnym królewskim zamkiem Velis a królewskim zamkiem Bezdes. Został zbudowany prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku przez Jarosława Surstycy. Został wzniesiony na trzech skalnych blokach piaskowca. Stąd pochodzi też jego nazwa, początkowo niemiecka Waldstein, czyli leśny kamień, w skrócie tak go nazywano. Na przestrzeni XIV i XV wieku zamek często zmieniał właścicieli. W jego historii zapisały się także husyckie zawirowania wojenne. Około 1550 roku spłonął. Po upadku słynnego czeskiego powstania stanu w 1620 roku cała posiadłość przeszła w posiadanie Albrechta von Waldstein, a po jego śmierci w ręce jego bratanka Maksymiliana. Wallensteinowie nie interesowali się jednak popadającym w ruinę obiektem. Pod koniec XVII wieku osiadł tu pustelnik Wacław Lochholan Rowenski, będący wcześniej wyszehradzkim organistą i znanym autorem muzyki barokowej. Waldstein stał się wtedy znanym miejscem pielgrzymkowym. Na początku XVIII wieku Waldsteinowie zlecili tu budowę kaplicy świętego Jana Nepomucena oraz okazałego, pięknego mostu z piaskowca ozdobionego rzeźbami czeskich świętych, i ten most do dnia dzisiejszego nas prowadzi w stronę tego kompleksu, bo to jest taki kompleks, to nie jest tylko jeden budynek, nie jest on jakiś wielki, ale no wart zobaczenia oczywiście.

0: W 1821 roku całą posiadłość kupili Arentalowie, a dokładnie Jan Antoni, założyciel rodu, kupiec, urzędnik, który wzbogacił się podczas, no właśnie, kolejnych wojen, tym razem napoleońskich, na handlu zbożem. Arentalowie kontynuowali romantyczną przebudowę tego całego kompleksu zamkowego, zbudowali klasycystyczną bramę wejściową, budynek wyremontowali także kapliczkę świętego Jana Chrzciciela i kaplicę świętego Jana Nepomucena. Na trzecim bloku skalnym, z pozostałościami średniowiecznych murów, zbudowali romantyczne pallatium. W przestrzeni pomiędzy drugim a trzecim blokiem skalnym wznieśli budynek ze stajnią i schody. W 1824 roku cały obiekt jako pierwszy zamek w Czechach udostępniono, uwaga, do zwiedzania. Majątki Arentalów skonfiskowano na mocy dekretów Benesza po II wojnie światowej. Obecnie właścicielem zamku jest miasto Turnów. Czyli co? Najpierw piękne podejście, później ten most wejściowy z figurami wyjątkowy i brama piękna, klasycystyczna. Dalej jest pierwszy dziedziniec z kapliczką świętego Jana Chrzciciela. Piękny budynek z okresu klasycyzmu. Kaplica bardzo duża, jeden z największych tutaj budynków chyba w tym teraz kompleksie, czyli kaplica świętego Jana Nepomucena. Dalej przechodzimy do Pallatium Arentalów. Mamy romantyczne pallatium i na końcu jest punkt widokowy na czeski raj. Na końcu patrząc od wejścia. To wejście oczywiście jest płatne. Nie jest nawet takie tanie, powiem wam. Nie powiem dokładnie, ale chyba 250 koron kosztuje dla osoby dorosłej bilet. Jedni uważają, że warto, inni troszkę mniej. Zdecydujecie, będąc na miejscu, sobie. Tak czy tak, zapraszam do zwiedzania i poznawania bajkowego zamku Waldstein. Stąd można ruszyć częścią tej złotej ścieżki czeskiego raju, czyli przejść sobie bardzo fajną, płaską ścieżką do Chrubej Skaly, do tym razem pałacu bardzo pięknego. Po drodze będziemy mieli odejścia do punktów widokowych, bardzo znanych, dlatego w sumie ten odcinek między zamkiem Waldstein a pałacem Chruba Skala nie jest jakiś gigantycznie odległy, zresztą jest to mały, krótki odcinek drogi, nie wiem ile tam jest, 2,5 kilometra, 3 kilometra może, no ale jak będziemy sobie w bok odchodzić i podziwiać widoki, no to na pewno zajmie nam to więcej czasu. Część tych punktów widokowych jest oddalona od tego głównego szlaku, a część znajduje się praktycznie przy tymże szlaku. Jeżeli będziemy dochodzić do Chrubej Skaly, to polecam wejście na teren ten zamkowy i przedzamkowy, bo tam jest hotel, zresztą Chruba Skala też jest hotelem. Nie dojście tą drogą taką asfaltową, jezdną, tylko przejście takim skalnym labiryntem. Tam szlaki was poprowadzą i później wyjście takimi schodami przez bardzo długą taką szczelinę na teren podzamcza Chruba Skala. Polecam wejście na teren pałacu. Chociaż jest to obiekt hotelowy, to możemy sobie tutaj spokojnie wejść. I polecam kupno biletu, który upoważnia nas do zwiedzania takiego mini muzeum i do wejścia na wieżę pałacu. Wieża widokowa, z której roztacza się fantastyczna panorama okolic tej części czeskiego raju. Wejście kosztuje tylko 50 koron. Nie ma tam teoretycznie dużo zwiedzania, ale naprawdę podług tego, co można zobaczyć w zamku Waldstein, ile to kosztuje i w porównaniu z Chrubą Skalą, no to grzechem byłoby nie kupić tego biletu i nie wejść na teren Chrubej Skali. Mało tego, polecam także bardzo serdecznie miejscową zamkową restaurację. Pyszne jedzenie i do tego naprawdę w bardzo, bardzo umiarkowanych cenach. Także warto skorzystać. No już od samego hotelu nie będę polecał, bo to w gestii każdego z was zostanie, czy kiedyś chcecie tam przenocować sobie, czy nie. Wszystko można ładnie sprawdzić. Także ta trasa niedługa. Można zaplanować jakąś okulną również. No ale oczywiście jak zawsze jest problem tego typu, że trzeba wrócić do tego miejsca, gdzie zostawiamy samochód. Ewentualnie, jeżeli przyjedziemy inną formą komunikacji, no to bardzo proszę. Polecałbym tą trasę także bardzo rowerzystom. I wielu rodaków korzysta z tej możliwości, przywożąc swoje rowery lub pożyczając rowery na miejscu. Jest to bardzo dobra forma zwiedzania tej części czeskiego raju, zresztą i nie tylko tej. Będzie łatwo, będzie szybciej, będzie przyjemniej, nie trzeba tam tylko chodzić na piechotach, no chyba, że gdzieś chcemy zejść w dolinę wąwozów, zejść do tych miejsc położonych nisko na terenie tych skalnych miast, bo my raczej idziemy tą wierzchowiną, podziwiając te widoki. No jeszcze tutaj sporo mógłbym opowiadać o tej wędrówce, ale to może przy innej okazji. Mam nadzieję, że zainteresowałem was wyjazdem do czeskiego raju, chociaż to jest jest no, rozległe określenie. Musicie wybrać sobie skalne miasto, jedno czy dwa, które akurat chcecie zwiedzać i na pewno będzie to bardzo udany wyjazd. Dziękuję. Arek Włodarski, udanego weekendu. Do usłyszenia.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8:30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

0: Tak gra muzyczne radio o poranku.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.

0: reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 9:00.
1: Czas na wiadomości.
3: Rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Husarze w łasku, myśliwce F-35 uroczyście przywitane w Polsce. USA rozgromiły Paragwaj w swoim pierwszym mundialowym pojedynku. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%.

0: 7 minut do lesa w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała 6 lat temu. Mówił o tym podczas uroczystości w Łasku prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, 5-krotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
0: Ostatnie F objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Mocny początek amerykańskich piłkarzy na mundialu. USA pokonały Paragwaj 4-1 nad ranem polskiego czasu w Los Angeles. To był pierwszy pojedynek mistrzostw rozgrywany w USA. Wcześniej wieczorem polskiego czasu swoją część turnieju zainaugurowała w Toronto, Kanada, tylko remisując 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. W czwartek z kolei Meksyk pokonał 2-0 drużynę z RPA. A dziś w San Francisco o 21:00 mecz Katar-Szwajcaria. Na północy, na wschodnim wybrzeżu, spotkanie Brazylia-Maroko.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

No fajnie gracie, fajnie, tak napisała Klaudia. Klaudia jest ze Strzegomia i pisze do nas: Radku, pozdrów mojego męża Mariusza ze Strzegomia. Pozdrawiamy w takim razie męża Mariusza, pozdrawiamy Klaudię i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i słuchaczki, którzy są po drugiej stronie, czy odbiorników radiowych, czy tych internetowych, czy tych DAB+, nieważne, ważne, że jesteście z nami i słuchacie nas w sobotę 13 czerwca, słuchacie programu Best of

0: W nim również jest szansa na wasze propozycje. A od nas powrócił weter teraz Wham z piosenką Wake Me Up Before You Go Go. Przypominamy 757-646-646 albo napiszcie maila na emisja@muzycznyradio.pl albo napiszcie do nas na Facebooku pod postem albo wreszcie nagrajcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: O tak, najlepsze z najlepszych, najlepsi z najlepszych. Startujemy razem z wami.
2: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: I jak pani widzi?
9: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
7: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Po reklamie.

0: na cały dzień.
1: 12 po 9 to jest pora właściwa, żeby sprawdzić, co nam sobota przyszykowała. Od baranów zaczynając, które będą dziś w dobrym nastroju, czeka praca w domu. Męczące, ale przyniesie radość. Byki będą mogły trochę poleniuchować i oddać się ulubionym weekendowym zajęciom. Bliźnięta, nie wolno wam wywołać nieporozumień, potem będzie bardzo trudno je odkręcić. Raki nie będą zwracać uwagi na to, co myślą inni. Da to większe poczucie wolności i pewności. Lwy przemyślą różne sprawy. Może spacer, który wyciszy i dobrze wpłynie na emocje. Panny postarają się zrelaksować i nabrać siły. Uwaga na ukryte problemy i rodzinne pretensje. Wagi będą chcieć mieć chęć na zrobienie czegoś innego, nawet odważnego. Czas na plan działania. Skorpiony, w pracy lub w domu trzeba będzie coś poprawić lub wyjaśnić sporne kwestie. Strzelcy na takie dni czekały, wszystko będzie szło po myśli i dobrze się układało. Koziorożce staną się bardziej życzliwe i przyjacielskie w domu, a nawet wobec sąsiadów. Wodniki, w stałych związkach możliwa zazdrość, która może prowadzić do kłótni. Lepiej ich unikać, w sensie kłótni, a nie stałych związków. Ryby będą dziś niezwykle ożywione, z większością zadań uporają się szybko i sprawnie. A dzisiaj sobota, 13 czerwca, 201 dni do końca roku, jest święto żandarmerii wojskowej, a ci, którzy świętują imieniny, to Antoni, wszechstronny, konsekwentny i ambitny, Herman, odpowiedzialny, pracowity i aktywny społecznie, a także Lucjan, pogodny i wrażliwy, posiada dary zjednywania sobie ludzi. Osoby urodzone 13 czerwca są ambitne i zazwyczaj osiągają wcześniej założone cele. Zwykle zajmują się pracą społeczną, są bardzo pomocne i otwarte w stosunku do innych. Są też dobrymi politykami o bardzo silnej osobowości. Wskazują też skłonności do zajmowania się literaturą, sztuką lub nauką. Szczęśliwa dla nich cyfra 1, kamień szlachetny, różowy kwarc, a sprzyjający znak zodiaku to ryby.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
2: Proszę bardzo, dla elektryków też piosenka się znalazła. Smokey, don't play your rock and roll to me. Dlaczego dla elektryków? Święto było niedawno jakoś elektryków. Od Zdzisława, proszę bardzo. Don't play.

0: Olivia Stone i Bye Bye. Taki to ładny numer się pojawił. To jest numer od nas, dla was, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Ale są też numery, które wy prosicie, żeby się pojawiły na naszej antenie. I to są numery specjalnie dla was albo dla kogoś, kogo wy wybieracie. Lucyna z Jeleniej Góry, dokładnie z Sobieszowa, czyli dzielnicy miasta, kiedyś osobnej części zupełnie osobnego miasta, prosi o ten oto numer, znaczy o tę oto artystkę. Oto...
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: A w ramach tego cyklu Mogika Lewczuk, która wybiera się tam, z Lucyną pod rękę. Pozdrawiamy i ściskamy.

0: tam.
1: Reklama.
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
5: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
6: Autopromocja.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: 9:30 na zegarze, od 14 do 18 stopni teraz, później będzie odrobinkę cieplej, od 19 do 21. Tylko to, co nas niepokoi, to ilość chmur na niebie, ale słońce też będzie w ilościach, co prawda mniejszych od chmur, ale zawsze. Do tego deszcz, a nawet burze i wiatr słaby albo umiarkowany.
7: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
8: O pogodzie wiemy w zasadzie wszystko. Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. To wynosi 1014 hektopaskali. W ciągu dnia spadnie, a i tak jest niskie. W związku z tym biometr mamy niekorzystny, ale za to jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. Idealna mapa smogowa regionu w kolorze zielonym, bez żadnego punktu w innym kolorze. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Stradomia Wierzchnia w gminie Syców zdobyła tytuł najpiękniejszej wsi Dolnego Śląska 2026 roku. Jak co roku w konkursie doceniono nie tylko estetykę i dbałość o przestrzeń publiczną, ale przede wszystkim społeczne zaangażowanie mieszkańców, pomysłowość lokalnych liderów i umiejętność budowania silnych wspólnot. Podkreślam, Natalia Gołąb, członkini Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
10: Dzięki takiemu wspólnemu zaangażowaniu mieszkańców przy wsparciu gmin, dolnośląskie wsie się zmieniają, powstają miejsca spotkań, place zabaw, czy też organizowane są wydarzenia integrujące. Komisja przejechała cały Dolny Śląsk, żeby odbyć wizyty terenowe, żeby zapoznać się z projektami, z miejscowościami, no i przede wszystkim poznać mieszkańców. Oceniając zgłoszenia, komisja kierowała się jasno określonymi określonymi kryteriami. Pod uwagę brano m.in. estetykę, dbałość o krajobraz wiejski, aktywność mieszkańców, funkcjonowanie lokalnych organizacji, pielęgnowanie tożsamości lokalnej. W tym roku zainteresowanie konkursem było duże. Otrzymaliśmy 23 zgłoszenia. W kategorii najpiękniejsza wieś 10 zgłoszeń, w kategorii najlepsze przedsięwzięcie infrastrukturalne 5 zgłoszeń i w kategorii najlepsze przedsięwzięcie społeczne 8 zgłoszeń. Najpiękniejszą wsią województwa dolnośląskiego 2026 roku jest Stradomia Wierzchnia w gminie Syców. Zaangażowanie mieszkańców i praca to prawdziwa wizytówka tej wsi. Finał już 4 lipca w Stradomii Wierzchniej, więc bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy, mieszkańców i wszystkich przejezdnych z Dolnego Śląska, aby spotkać się z nami właśnie 4 lipca.
9: Zmieniamy temat. Budynek przy ulicy Długiej w Jeleniej Górze, w którym mieścił się dom handlowy, świeci pustkami. Były pomysły na zagospodarowanie obiektu, jednak nie udało się ich zrealizować. Tak zwany dom dziecka przestał być atrakcyjnym miejscem zakupów, a handlowcy przenieśli się do wybudowanych poza centrum miasta galerii, mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
0: To jest problem, to czy takie galerie stoją. Stoi galeria Grodzka, stoi galeria, która nie została nawet wykończona, no i stoi dom dziecka. Po prostu decyzje, które zostały podjęte kilkanaście lat temu, a nawet może kilkadziesiąt lat temu, spowodowały to, że handel wyszedł poza centrum miasta. Wybudowana została jedna galeria sudecka, została wybudowana druga galeria Nowy Rynek, chociaż to już jest w centrum miasta i fajnie, że ona się znajduje tutaj, ale proszę zobaczyć, została wybudowana w Miłkowie, teraz się buduje w Goduszynie. Niestety tego typu obiekty handlowe powodują, że z centrum ten handel wychodzi i tutaj dom dziecka nie miał racji bytu, bo po prostu on już był, nawet ci, którzy tam sprzedawali, oni zrezygnowali z tego. Były pomysły na przebudowę w centrum motoryzacji, zrezygnowało, był pomysł na Sowę, a on nie jest na tyle funkcjonalny, żeby tam zrobić na przykład biura.
9: Obecnie miasto zastanawia się nad przyszłością okazałego budynku, nie wyklucza się jego sprzedaży. Pod uwagę brana jest także zmiana przeznaczenia obiektu. Karl i Gerhard Hauptmannowie w Europejskiej Pamięci Kulturowej to tytuł międzynarodowej konferencji zorganizowanej w piątek w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. To prestiżowe spotkanie badaczy i miłośników twórczości Hauptmannów zostało podzielone na dwie części. Pierwsza odbywała się w Jeleniej Górze, a druga w historycznym domu pisarzy w Szklarskiej Porębie, mówi Łukasz Kwietnicki, kierownik Muzeum Dom Karla i Gerharda Hauptmannów w Szklarskiej Porębie.
11: Niewątpliwie dwójka braci wywarła ogromny wpływ na ten nasz region karkonosko-izerski, zwłaszcza Gerhard Hauptmann, który tutaj był bardzo znaną osobistością, nie tylko tutaj regionalnie, ale w świecie. Przecież należy przypomnieć, że był noblistą, prawda, z dziedziny literatury z 1912 roku. Natomiast jeśli chodzi o Karla Hauptmanna, to tutaj on lokalnie przyczyniał się do krzewienia tej kultury literackiej przede wszystkim, jak chociażby napisanie takiego ciekawego tomu na temat Ducha Gór, czyli Rybecala, który tutaj jest postacią taką dosyć istotną dla tej naszej części tutaj w górach.
12: Moje wystąpienie będzie dotyczyło architektury domu Gerharda Hauptmanna. Katarzyna Soboczyńska, dyrektor Muzeum Miejskiego Dom Gerharda Hauptmanna w Jeleniej Górze Jagniątkowie. Powiem parę słów o willi Łąkowy Kamień, o specyfice, detalach, o budowie, jak wpisać ten budynek w cały zestaw takich budowli, które powstawały na terenie całej Europy.
13: Karl i Gerhard Hauptmannowie nie ulega wątpliwości, że wpisują się w annały kultury śląskiej. Marcin Husak, dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej. Konferencja jest też doskonałym asumptem do tego, aby pamiętać o osobach, dzięki którym oni swój talent mogli rozwijać. Możnym mecenasom, hojnym filantropom, światłym umysłom epoki, wśród których nie ulega wątpliwości, że jest prudniczanin Max Pinkus. Śląski przemysłowiec, mecenas kultury i twórca słynnej Schlesische Bücherei, księżnicy śląskiej, w której gromadził książki w myśl prostego klucza. Chciał zebrać wszystko, co napisali Ślązacy, wydano na Śląsku, bądź wszystko, co traktowało o Śląsku. Stąd też naturalną konsekwencją klucza owego było to, że posiadał w kolekcji wszystkie dzieła wspominanego Gerharda Hauptmanna.
9: Wydarzenie zakończyło się podsumowaniem prac nad serią Hauptmanniana, o właśnie, oraz rocznikiem poświęconym badaniom nad ich twórczością. Kolejny raport już o 10.30, a teraz ważne informacje dla tych, którzy czekają, bo chcieliby wybrać się w góry. Posłuchajmy, jaka dzisiaj będzie w Karkonoszach pogoda.
14: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
15: Stacja Centralna Grupy Karkonoskiego, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. Za wiele się nie zmieniło w tej pogodzie, ale coś tam się jednak dzieje tak bardziej pozytywnie. I tak dla przypomnienia, zaczyna od śnieżki, temperatura 5,5 stopnia, wiatr zachodni, wieje z prędkością 14 metrów na sekundę, widzialność bardzo dobra. Ciśnienie atmosferyczne o 8 rano na szczycie śnieżki wynosiło 836,9 hektopaskali i rosło. Stacje w górach w Karpaczu mieliśmy 13,5 stopnia, bezwiecznie i z bardzo dobrą widzialnością, dużym zachmurzeniem. W Szklarskiej Poremie mieliśmy 18 stopni, tam wiał wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i też bardzo dobra widzialność. Szlaki po nocy w miejscach osłoniętych od wiatru mogą być mokre, śliskie, także proszę zwrócić na to uwagę. Oczywiście coś przeciwdeszczowego, jak najbardziej wskazane w plecaku. Zawsze to się wszystko może przydać. I gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę sprawdzić baterię w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wygraniu bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
14: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl. Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
8: Proszę bardzo, najnowszy numer Blanki nosi tytuł Dance to This, a to jest numer, który jest skierowany do was, drogie słuchaczki i słuchacze, od Anny z Kamiennej Góry.

0: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od...

0: Nowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.
4: A wśród nich nasi przyjaciele z Kamiennej Góry, z Krzeszowa, dokładnie Sahel. Dobrze, że jesteś. Bardzo dobrze.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Przyjmujemy, że piątek 13 jest pechowy. Jeżeli tak jest w rzeczywistości, to możemy też przyjąć, że sobota 13 może być magiczna. Wróć! Nawet mamy pewność, że jest. Oto Ale Farben i Sue. Oto piosenka Magic. Polecamy.

0: Na początek dobra informacja dla tych, którzy lubią chodzić do teatru, bo w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida w sobotę odbędzie się premiera spektaklu. Jest tylko jedna, Darii Sobik w reżyserii Kaliny Jagody-Dębskiej. Na studyjnej scenie, która po długiej przerwie znów wraca do obiegu, dwie aktorki i kameralne studium relacji matki oraz jej dorosłej córki. Mówi Katarzyna Sołtys, dyrektorka teatru.
1: On nie jest długi, natomiast na pewno jest wzruszający. Śmiałam się trochę, że powinniśmy do wejściówek, do biletów rozdawać chusteczki, bo ja na próbie jakoś osobiście wzruszyłam, więc zapraszam was wszystkich, jeżeli chcecie się wzruszyć, zobaczyć spektakl taki bardzo dotykający wewnętrznie, jakoś tak pokazujący, jak te nasze relacje współcześnie wyglądają, to was zapraszam.
0: Dwa przedstawienia nie tylko dla młodych widzów proponuje w ten weekend Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze. W sobotę o godzinie 16 obejrzymy Wesołe Leśne Przygody Tymoteusza. Natomiast w niedzielę na scenie Zdrojowego Teatru Animacji opowieści o brzydkim, odtrąconym i niechcianym kaczątku, które po wielu przykrych przygodach zmienia się w królewskiego łabędzia. Zapraszają aktorzy teatru.
2: Halo? Jest tu kto?
3: Nie ma ich. Oczywiście, co ja sobie pomyślałem. Zostawili mnie.
2: Uciekli, bo kto by się chciał zadawać z takim brzydkim kaczątkiem?

0: jeżeli ty chcesz się zobaczyć z tytułowym bohaterem, zapraszamy już w najbliższą niedzielę do Zdrojowego Teatru Animacji na spektakl pod tytułem Brzydkie Kaczątko.
1: Przed nami piąta już edycja znanego Jeleniogórzanom wydarzenia. W sobotę i w niedzielę na Placu Ratuszowym odbędzie się festiwal Owinie w Kotlinie, na który zaprasza Michał Kryla, zastępca kierownika Biura Prezydenta Miasta Jeleni Góry.
2: Oczywiście nie zabraknie degustacji win, nie zabraknie regionalnych serów, nie zabraknie cydrów, a także kulinarnych smaków z południa Europy, czyli między innymi owoce morza, panini. Oprócz tego przygotowaliśmy ucztę muzyczną, przygotowaliśmy również pokaz i naukę tanga, więc moc wina, moc atrakcji czeka na wszystkich mieszkańców 13 i 14 czerwca na Placu Ratuszowym.
1: Kolejną atrakcją tegorocznego festiwalu wina będzie również start i zakończenie rajdu AMG Rally Karkonosze. W piątek w Legnicy rozpoczyna się 49. edycja Satyrykonu, jednego z najbardziej prestiżowych festiwali satyry i rysunku satyrycznego na świecie. Przez cały weekend do niedzieli miasto będzie gościć artystów i miłośników satyry z kraju i z zagranicy.
3: Najważniejszym wydarzeniem festiwalu jest międzynarodowa wystawa Satyrykon Legnica 2026. Na ekspozycji będzie można zobaczyć ponad 100 najlepszych prac, wyłonionych przez międzynarodowe jury spośród ponad 3,5 tysiąca zgłoszeń nadesłanych z całego świata. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: I powracamy do Jeleniej Góry, gdzie w niedzielę 14 czerwca odbędzie się festyn rodzinny organizowany przez Jeleniogórską Spółdzielnię Mieszkaniową. W godzinach od 14 do 21 na terenie zielonym przy ulicy Wiłkomirskiego na Zabobrzu na uczestników czekać będzie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Od animacji warsztatów przez pokazy artystyczne i sportowe po strefę gastronomiczną, a także dmuchańce oraz wieczorną dyskotekę z DJ-em. To doskonała okazja, aby spędzić czas z rodziną, spotkać się z sąsiadami i wspólnie cieszyć się atmosferą zbliżającego się lata. I jeszcze jedno zaproszenie. Do niedzieli w Piechowicach blisko Jeleniej Góry trwa kryształowy weekend. Na terenie zielonym Huty Julia odbywają się warsztaty i kiermasze rękodzieła, koncerty i występy artystyczne. Jest także strefa gastro i mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych.

0: chwilę temu w ramach programu Best Of, czyli najlepsi z najlepszych w muzycznym radiu, pojawiła się para Gromi i Asdis z piosenką Worth It, a teraz Lupex, Whitecap Music i Sunny Marlene, Dance With Somebody. Teraz to już było, a teraz...
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Do Natalii z Jeleniej Góry, Frunie, też Natalia. Natalia Zastępa z piosenką Szach i Mat na 4 minuty przed 10, przed wiadomościami z kraju i ze świata.

0: Reklama. Płytki?
1: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF, Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
3: Czas na wiadomości.
4: Szczątki płodów na działce. Dziś prawdopodobnie zarzuty. Potem prośba szefa dyplomacji do prezydenta dotycząca byłego ministra. Będą też obietnice pierwszego na świecie bilionera Ilona Muska. Marcin Krzemiński najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na działce należącej niegdyś do Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów i odpadów medycznych.
5: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
4: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Magdalena H. usłyszy zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych, za co grozi nawet 12 lat więzienia. Prosimy prezydenta o to, by upomniał się o zbiega, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując ruszającą w poniedziałek wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Sikorski ma na myśli byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który przebywa w USA po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a spotkanie prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem to według Sikorskiego okazja do tego, by poruszyć temat Ziobry. Sport. Magda Linette i Kamil Majchrzak zagrają dziś o finał turnieju w holenderskim Hortegenbosch. Linette zmierzy się ze zwyciężczynią Wimbledonu sprzed 2 lat Barborą Krejcikową. Mecz powinien ruszyć za niespełna godzinę. Majchrzak z kolei zagra wieczorem z Danilem Miedwiediewem lub Marinem Ciliciem. Firma SpaceX miliardera Ilona Muska weszła wczoraj na giełdę. Symboliczny

0: Bardzo mocno wierzymy w to, że ta sobota będzie dla was pięknym dniem, nawet jak się zachmurzy i nawet jak zagrzmi, i nawet jak się pojawi odrobina deszczu, to w końcu to sobota, to dzień wolny, to czas dla was. A my gramy. Johna Gumana, Love Me Again. Na zegarze jest 6 minut po godzinie 10 i oficjalny szyld tego programu brzmi tak.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: I jeszcze lepsze nawet, czyli wasze propozycje. O nich za moment.
1: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
4: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
7: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, nie

0: palący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
3: Obecnie Gosia ma 6 lat i nie ma dnia, by nie męczyły ją dolegliwości, które można określić zdaniem przewlekła niedrożność układu pokarmowego. Wykonano szereg specjalistycznych badań, jednak nie dały one odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną cierpienia dziecka. Matka Gosi zdecydowała się skorzystać z oferty kliniki w Barcelonie, jednak bez pomocy ze strony dobroczyńców nie zdała zebrać brakujących około 60 tysięcy złotych. Pomoc prosimy kierować na adres siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna.
4: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

Ricky e poveri, bogaci, biedni, Acapulco. No właśnie, człowiek chciałby być odrobinę bardziej majętnym człowiekiem i wybrać się, no właśnie, do tego Acapulco. A tak to może do Kamiennej Góry. Pozdrawiamy bardzo mocno Kamienną Górę od Grzegorza. To jest piosenka, którą on sobie wymyślił dla was, drogie dziewczęta i drodzy chłopcy z tego oto pięknego miasta. A tak swoją drogą ponoć się jest majętnym człowiekiem, jeżeli im stać cię na każdą książkę, którą chciałbyś mieć z danej księgarni w twoim mieście. Tak to kiedyś ładnie powiedział. A jak stać jeszcze na szampan, no to tym bardziej.

0: Tanečné radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Proszę bardzo, Alicja sobie zażyczyła, to my gramy, nam nic innego nie pozostaje. Infernal nazywa się ta formacja, ten utwór nazywa się Ten Miles i jest wam doskonale znaną piosenką, a ponieważ Polacy uwielbiają piosenki, które już kiedyś słyszeli, no to jest Jak znalazł Ala, ściskamy i pozdrawiamy.

0: Wśród najlepszych z najlepszych dzisiaj znaleźli się również i panowie.
1: Z wielką mocą krążą blisko wśród nas od tak.
0: Z formacji.
1: Szczere złoto i dlatego lubię
0: akurat
1: mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą.
0: W piosence o jakże ładnym tytule Lubię mówić z tobą.

0: Za moment u nas najświeższe doniesienia i z regionu, i te pogodowe. Zapraszamy.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: A, znowu tyle za paliwo.
3: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
2: Jak?
3: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
4: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
7: Autopromocja.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: 10.30 na zegarze, a termometry nie chcą jakoś pokazywać specjalnie wysokich wartości, od 16 do 18 stopni teraz mamy, później w ciągu dnia od 19 do 21 to wartość maksymalna. Słońce na zmianę z chmurami, ale chmur teraz więcej, deszcze i burze są niewykluczone, wiatr słaby i umiarkowany.
9: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Ono już teraz powoli spada, i tak nie jest wysokie. 1013 hektopaskali. Biometr oznacza to niekorzystny jest i taki będzie, ale za to jakość powietrza w całym regionie jest idealna. Jacek Rogulski, raport regionalny.
10: Na początek Wałbrzych, gdzie od dzisiaj służby zapowiadały spore utrudnienia w ruchu. Przez kilka dni kierowcy mieli się zmagać z utrudnieniami ze względu na końcową fazę remontu fragmentu ulicy Wrocławskiej. Jak nas poinformowano, ze względu na niekorzystną prognozę pogody zmieniono plany. W związku ze spodziewanym deszczem wykonawca przesunął termin rozpoczęcia prac przy ulicy Wrocławskiej i zaplanowane zmiany w związku z tym w organizacji ruchu na kolejny weekend. Dalsze informacje. Ma 2 km długości i jest częścią trasy rowerowej Eurovelo 9, biegnącej z Gdańska do Chorwacji. Mowa o nowoczesnej drodze rowerowej, jaką opasano Jezioro Bielawskie. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
11: Tak, nowoczesna asfaltowa droga rowerowa to część dużej inwestycji w infrastrukturę turystyczną przy Jeziorze Bielawskim, szacowanej nawet na 13 milionów złotych. Wszystko, żeby przyciągnąć do miasta turystów. Poza drogą rowerową cały szereg remontów przeprowadzono na terenie należącego do gminy Kempingu Sudety. Poza infrastrukturą sportową wyremontowano tam gruntownie wrzynające się w jezioro molo.
12: Bo on już był w stanie, że tak powiem, agonalnym. Nowe ławki, nowa powierzchnia pomostu, nowe oświetlenie, oświetlenie LED-owe zmieniające kolory, więc myślę, że będzie to kolejna atrakcja turystyczna.
11: Mieszkańcy oglądali już to po zmroku? Widzieli już, jak to wygląda?
12: Nie, 21 czerwca będziemy mieli już takie nocne odpalenie tego pomostu dla mieszkańców.
11: Powiedział Dariusz Owczarek, dyrektor bielawskiego OSIR-u, gdzie co rok przyjeżdża nawet 100 tysięcy turystów. Remont na kempingu i nowoczesna droga rowerowa mają tę liczbę co najmniej zdublować.
13: Ja chciałbym, żeby co najmniej się podwoiła i wierzę w to mocno, że jest to możliwe. Natomiast każda krotność więcej, no będzie to już potężnym sukcesem.
11: A to już burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj. Ja przypomnę, że od niedzieli można już dojechać nad same jezioro pociągiem. Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie to dwa nowo oddane przystanki na trasie z Dzierżoniowa do Bielawy. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: A dzisiaj na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze rozpocznie się 5. edycja festiwalu O Winie w Kotlinie. Ale to nie jedyne duże wydarzenie, jest też propozycja dla miłośników rajdówek. AMG Rally Karkonosze. Dzisiaj na ulicach Jeleniej Góry przeprowadzony zostanie odcinek specjalny rajdu Zabobrze. W związku z tym w godzinach od 16 do 22 kierowców czekają spore utrudnienia w ruchu. Informuje Beata Sosulska-Baran z Jeleniogórskiej Policji.
14: Szczególne utrudnienia wystąpią na ulicy Alei Jana Pawła II, która to zostanie wyłączona z ruchu na czas przejazdu uczestników rajdu. Kierunek jazdy Zgorzelec, Wrocław, ulica Różyckiego, ulica Wincentego Pola, ulica Kręta i droga krajowa nr 5. Natomiast kierunek Legnica, ulica Kiepury, ulica Sygietyńskiego i przez parking przy markecie budowlanym Leroy Merlin. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń policjantów i osób uprawnionych do kierowania ruchem.
10: Na koniec propozycja dla tych, którzy być może nie lubią tych takich motoryzacyjnych emocji. Intymność, która potrafi zachwycić i zaboleć jednocześnie. Emocje, które pulsują pod skórą. Relacja, której nie da się przerwać, choć czasem chciałoby się od niej uciec. Tak zapowiada się najnowsza premiera teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Jest tylko jedna. To spektakl oparty na dramacie Darii Sobik, wyreżyserowany przez Kalinę Jagodę Dębską.
15: Bardzo się cieszę, że po wielu latach jestem też kobietą reżyserką, która rozpoczyna współpracę z Teatrem Norwida. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry i słuszny krok, ale też powoduje to nowe sytuacje w samej strukturze teatralnej i nie ukrywam, że wydaje mi się, że ta przestrzeń jest nasączona wspaniałymi historiami, spektaklami, opowieściami, ale dopiero nasącza się jakimś nowym spojrzeniem, nową energią. Teatr jest w trakcie realizacji dofinansowań i też dofinansowanie, jeżeli chodzi o technikę, więc nie ukrywamy, że ten spektakl jeszcze może w przyszłości troszkę zmienić swoją funkcję, jak scena już będzie wyposażona całkowicie. I na razie wydaje mi się, że to jest takie powolne otwieranie kurtyny na tę salę i na tę przestrzeń.
16: Nazywam się Monika Mikołajczak. Jest to mój debiut na scenie studyjnej. Wydaje mi się, że granie w tak małej przestrzeni wymaga ogromnej cierpliwości, czułości i uważności na partnera, partnerkę, z którym się gra na scenie, i dyscypliny.
10: Koniecznie do teatru, a trzeba zabrać ze sobą chusteczkę, dlatego że te emocje w którymś momencie mogą spowodować rzęsiste, wywołać rzęsiste łzy. A premiera już dzisiaj o godzinie 19 w sali kameralnej Jeleniogórskiego Teatru Norwida. Na kolejny raport zapraszamy o 11.30.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Fajnie, że się budzi. Właściwa pora jest do tego. Kwadrans przed godziną 11. Tak samo jest właściwa pora na coś innego. A ten gość, który się budził i śpiewał bananowy song, to Ryszard Rynkowski.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dziewczęta i chłopcy, panie i panowie, z wielką przyjemnością raz jeszcze prezentujemy najczęściej graną piosenkę w tę sobotę 13 czerwca. Oto Ale Farben w towarzystwie Su. Oto piosenka o tytule Magic. Niechże zatem będzie magia.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest ta pora, to jest ten czas, kiedy z Jackiem Rogulskim idziemy do kina. To kino Lot w Jeleniej Górze, w którym grają w ten weekend co?
2: Dwa filmy, dwie produkcje, ale za to jakie? Szczególnie ta druga, ale o tym za chwilę. Zaczynamy oczywiście od tej pierwszej. Kino Lot w Jeleniej Górze o 17 godzinie zaprasza na drugie życie. Ciepła i pełna światła opowieść o dojrzałej kobiecie, która po latach musi na nowo ułożyć sobie życie. To film o zmianie, niezależności i o tym, że nigdy nie jest za późno na nowy początek. Maria Angeles od 40 lat mieszka w tankerze, w miejscu, które stało się częścią jej codzienności i tożsamości. Gdy musi je opuścić, początkowo traktuje to jak stratę, ale z czasem odkrywa, że nowy etap może przynieść nie tylko zmianę, lecz także przyjaźń, bliskość i niespodziewane uczucie. Brzmi tajemniczo, ale warto to zobaczyć. Godzina 17, drugie życie, natomiast 19:15, no i to można powiedzieć prawdziwy hit, dzień objawienia. No i jeżeli ktoś się zna nazwisko Spielberg, to pewnie już będzie wiedział, o co chodzi. Mamy gwarantowane emocje. Dzień objawienia. Gdy prezenterka pogody nagle zaczyna mówić w obcym języku podczas transmisji na żywo, świat ogarnia panika i spekulacje o kontakcie z obcą cywilizacją. Jedyny człowiek, który potrafi zrozumieć ten przekaz, staje przed wyborem: ujawnić prawdę, czy podporządkować się tym, którzy chcą ją ukryć. Nowy film Stevena Spielberga zapowiada się jako widowiskowe science fiction o strachu, władzy i momencie, w którym cała ludzkość musi zmierzyć się z tym, co niewyobrażalne. Myślę, że chyba więcej zachęcać nie trzeba, żeby wybrać się dzisiaj do kina Lot. Tym bardziej, że popołudnie ma być deszczowe. Tak stwierdził Radek. Jakby co, to odpowiedzialność spada na mojego kolegę. Drogi kolego, w takim razie poproszę o numer telefonu.
1: 757-646-646. Bardzo prosimy.
2: I rozdajemy, przypomnę, trzy podwójne wejściówki.

Michał Szulte i Waterfall. Bardzo proszę, jakie ładne numery mamy. A ten jest najpiękniejszy, bo traktuje o tym, co za oknem i co w naszych sercach i co w życiu się wydarza. O stanie pogody Anna Jurksztowicz teraz zaśpiewa. Ja mam nadzieję, że dzisiaj będzie piękna, nawet jak będzie padać. Radek Major, do usłyszenia. Patryk Łasica, za moment.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 11.
3: Czas na wiadomości.
5: Burze możliwe w większości kraju, są ostrzeżenia pogodowe. Niebezpieczna zabawa karnistrami, mocno poważony ośmiolatek. Robert Lewandowski w Chicago. Za chwilę sensacyjne doniesienia. Marcin Krzamiński. Uwaga na burzę. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię i Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz północ Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dramatyczny finał zabawy karnistrami z benzyną przy ognisku. Do szpitala w Szczecinie trafił ośmiolatek z poparzeniami około 70% ciała. Do zdarzenia doszło wieczorem w Jarogniewie, niedaleko koło brzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci, mówi młodsza aspirant Pamela Kilian.
6: Znajdowały się wówczas pod opieką dziadków. Dzieci rozpaliły ognisko, a następnie znalazły kanister z benzyną.
5: W pewnym momencie benzyna zapaliła się, a płonący płyn oblał ośmiolatka. Obecnie jest, jak już mówiłem, w szpitalu, a policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. Ważne dla mieszkańców Warszawy i wybierających się dziś do stolicy. Musicie się liczyć w centrum miasta ze sporymi utrudnieniami. To z powodu ruszającej Parady Równości. Planowane są zamknięcia ulic na trasie wydarzenia, a autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Największe utrudnienia mogą być na ulicach Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Przemarsz ruszy o 14:00, może potrwać do około 16:30. Mundial i kradzież. Złodzieje ukradli sprzęt treningowy reprezentacji Anglii, gdy wieziono go do bazy drużyny w Kansas City. Na razie zatrzymano dwie osoby. Łupem rabusiów miały paść m.in. piłki i buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć jeszcze dziś. Pierwszy trening mają jutro. Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz zagra w środę. Jej rywalem będzie Chorwacja.

0: Klasyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych. Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?

0: sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: muzyczne radio.
1: Jawol, jawol i śliby alkoholne, ale co to za miłość, na pewno niezbyt zdrowa, no ale taka też często występuje. To był Elektryczne Gitary i Nie Pij Piotrek. Mamy 13 dzień czerwca i sobotę. Patryk Łosica, dzień dobry, witam was na falach muzycznego radia. No i nie dajcie się zjeść, że dziś 13 w kalendarzu, bo będzie to szczęśliwy dzień dla wielu, bo jak zawsze podczas wakacyjnego, letniego, wiosennego okresu mamy dla was wiele konkursów, a dzisiaj po 13 czeka na was finał konkursu Free Time, gdzie do wygrania był pobyt w bajecznym zamku w okolicach Kliczkowa. Jeszcze jest czas, także jeśli macie ochotę spędzić najbliższy weekend w tak pięknym, magicznym, czarującym miejscu, to czekamy na wasze SMS-y. Wystarczy wysłać odpowiedź na pytanie, dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w zamku partnera konkursu. Numer telefonu to 7248, koszt to 2,46 z VAT, także myślę, że opłacalna wymiana. A oprócz tego do godziny 13 best of, w którym to wy rozdajecie muzyczne karty i oczywiście zasady znacie. Metod kontaktu mamy 4. Telefon do studia, Facebook Muzyczne Radio, adres e-mail emisja@muzycneradio.pl albo aplikacja mobilna. Tam możecie wysłać wiadomość głosową prosto na emisję. No i również coś dla was mam, zupełną nowość, a dziś odwiedzać nas będą Mark Kron, Semito i No More Lies.
0: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Alan Walker i Thanks.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
0: No i czas na pierwszą z propozycji po godzinie 11, a będzie to utwór, który nadesłała do nas Kamila. Pozdrawiamy cię. Kamila zaproponowała utwór Perfektu. No i słuchamy.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Burmistrz miasta Mirosław Pustuła zaprasza na 750-lecie Bolkowa. Dni Bolkowa 2026. Zaczynamy już w piątek 19 czerwca w rynku o 17 paradą ulicami miasta. O 17.30 inauguracja wydarzenia na terenie OWŚ. A wieczorem koncert gwiazdy. Wystąpi Bednarek. W sobotę o 12 w Bibliotece Publicznej Joanna Lamparska. O 15 na OWŚ scenę przejmą lokalni artyści Mali i Duzi. O 20 hip-hopowa bitwa oraz Imi i gwiazda wieczoru Smolasty. O 23 Maciej Wowk DMC. W niedzielę od 15 występy zespołów oraz o 16 wyjątkowy koncert Krystyny Giszowskiej. W strefie imprezy nowoczesny Luna Park, Dmuchańce, gastronomia i mnóstwo radości. Współorganizator Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Patronat Muzyczne Radio.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Minęła godzina 11.30.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: 19 stopni to obecnie średnia w regionie, a jeśli chodzi o prognozowany maks, to na termometrach ujrzymy 22 na plusie, to będzie w okolicach godziny 14. Towarzyszy nam dość duże zachmurzenie, które prawdopodobnie przywieje do nas opady deszczu, może nawet i burze. Obowiązuje żółte ostrzeżenie. Największa intensywność prognozowana jest w części południowo-zachodniej. Na barometrach 1016 hektopaskali ciśnienie zaczyna się obniżać. Wiatr wschodni porywisty wieje z prędkością maksymalną do 45 km na godzinę i będzie jeszcze intensywniejszy. Wysoka wilgotność powyżej 80% i bardzo dobra jakość powietrza.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: A co słychać od strony informacyjnej? O tym już Jacek Rogulski.
9: Pierwsze samochody pojadą nowo budowaną trasą S8 już w 2027 roku. Tak przynajmniej twierdzą drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Więcej o budowie trasy ekspresowej między Wrocławiem a Kłodzkiem wie nasz reporter Jacek Zych.
10: Rzeczywiście Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że pierwsze samochody pojadą nową trasą z Wrocławia do Łagiewnik już w połowie 2027 roku. Całą inwestycję do Kłodzka podzielono na 7 mniejszych zadań. Obecnie wykonawcy prowadzą fizyczne prace budowlane na 3 z nich. Chodzi o liczący 36 km fragment od podwrocławskich Kobierzyc do Łagiewnik.
11: Układamy właśnie warstwy bitumiczne pierwsze. Za nami układana jest podbudowa bitumiczna. W dniu jutrzejszym będziemy kolejną warstwę wiążącą układali w tym miejscu. Zaawansowanie całego kontraktu oceniamy na tą chwilę na 44%.
10: Powiedział Michał Popowicz, kierownik kontraktu z firmy Budimex. Drogowcy szykują się do kolejnych etapów robót. Czekają na kluczowe dokumenty, które pozwolą wykonawcom wejść na plac budowy bliżej Kotliny Kłodzkiej. Chodzi o odcinki od Łagiewnik do Barda.
12: Oczekujemy obecnie na decyzję od pani wojewody, na decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Jak tylko otrzymamy, przystępujemy do działania, jesteśmy gotowi wejść na budowę i robić.
10: A to już Waldemar Wojciechowski, dyrektor wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wciąż nie wiadomo, co z ostatnim, siódmym odcinkiem S8 z Barda do Kłodzka, który znajduje się obecnie na etapie opracowywania wystawienia dokumentacji środowiskowej. Cała trasa ekspresowa z Wrocławia do Barda ma liczyć docelowo 80 km, ma stanowić dodatkowy motor napędowy dla gospodarki i turystyki na południu Dolnego Śląska. Złagiewnik koło Dzierżoniowa, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: 5 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lubin otrzymało nowoczesne zestawy do prowadzenia zajęć zdalnych i hybrydowych. Sprzęt trafił do nich bezpłatnie.
13: Został przekazany bezpłatnie w ramach inwestycji finansowanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jego celem jest rozwój infrastruktury informatycznej oraz podnoszenie jakości kształcenia w polskich szkołach. Nowe wyposażenie trafiło do placówek w Lipstowie, Szklarach Górnych, Siedlcach, Krzeczynie Wielkim i Raszówce, mówi rzecznik gminy Sylwia Rozkosz.
14: Do 5 gminnych szkół łącznie trafiło 45 takich zestawów. Każdy zestaw składa się z tabletu graficznego, słuchawek z mikrofonem, także mikrofonu umożliwiającego zbieranie dźwięku z całej sali. Jest tam też kamera, wysoki statyw oraz koncentrator USB.
13: Najwięcej zestawów trafiło do szkoły podstawowej imienia Janusza Korczaka w Niemstowie. 17. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Za nami druga edycja Pump Fest, czyli imprezy skierowanej do dzieci i młodzieży. Zabobrzańska strefa aktywności z pump trackiem, skateparkiem i innymi atrakcjami dla młodych w Jeleniej Górze tętniła życiem za sprawą imprezy zorganizowanej przez Jeleniogórskie Centrum Kultury. Było to połączenie dobrej zabawy, tańca, malowania graffiti i ewolucji skate'ów z profilaktyką z udziałem psychologów.
15: Pump Fest to impreza, która jest przede wszystkim, można powiedzieć, takim świętem skateparku i pump tracka. Łukasz Duda, Jeleniogórskie Centrum Kultury. Miejscem, które jest adresowane przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Dzieciaków, które się uczą, młodzieży, która kształci i rozwija swoje umiejętności. Ale przede wszystkim Pump Fest to impreza, która ma prezentować w pewien sposób street art, który w Jeleniej Górze, mam wrażenie, rozrasta się coraz bardziej. I bardzo z tego powodu się cieszę, ponieważ mam takie odczucie, że dzisiaj mieliśmy okazję spotkać tak naprawdę wszystkie elementy tego street artu. Mieliśmy deskorolkarzy, mamy rowerzystów, mamy osoby jeżdżące na hulajnogach, mamy tancerzy, mamy Kamila Tobiasza, który tworzy kolejny świetny światowy mural. Mamy DJ, do tego wszystkiego silent disco i moment, w którym będziemy mogli wszyscy po prostu świetnie się pobawić.
16: Krzysztof Antończak, Stowarzyszenie Monar Jelenia Góra. Tutaj jesteśmy z naszymi pracownikami, którzy są streetworkerami, spotykają się z dzieciakami, z młodzieżą, prowadzą rozmowy, zachęcają do jakiegoś aktywnego, fajnego sposobu spędzania wolnego czasu. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że zaczepiamy dzieci, młodzież, pytamy, czy chcieliby z nami pogadać, czy przede wszystkim nas kojarzą, bo pracujemy już od 3 lat. Jesteśmy też obecni w jeleniogórskich szkołach w ramach profilaktyk szkolnych, gdzie mówimy o nas, więc wiele dzieciaków nas kojarzy, rozpoznaje, współpracowało z nami w poprzednich edycjach, więc pytamy, czy mają ochotę z nami pogadać. Interesujemy się ich życiem, tym, co robią, jak spędzają czas, co się u nich aktualnie dzieje. To tworzy relacje, a jak tworzy się relacja, to tworzy się okazja do tego, żeby znaleźć jakiś sposób na wspólnie spędzony czas, na jakąś grę, na zrobienie jakiegoś projektu i na zachęcanie do tego, żeby ten czas spędzać w sposób konstruktywny.
9: I na koniec jeszcze mamy naprawdę niespodziankę dla tych, którzy lubią świetną muzykę i w świetnym klimacie. Niepowtarzalny, magiczny wieczór z muzyką krakowskich kompozytorów i poezją wybitnych polskich twórców. Koncert to Śpiewa Kraków, spotkanie z piosenką literacką pełną emocji, humoru i refleksji w wykonaniu artystów związanych z piwnicą pod baranami Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego odbędzie się w poniedziałek, czyli 15 czerwca w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. I na to wydarzenie mamy 2 podwójne zaproszenia dla naszych słuchaczy. Wystarczy zadzwonić pod numer
7: 757-646-646. Czekamy na was. Dzisiaj jesteśmy bardzo rozrzutni, a po 13:00 także voucher do Zamku Kliczków. Mam nadzieję, że jeszcze się ponownie usłyszymy. No i zapraszamy na kolejne wiadomości o 12:30.
9: Wszystko się zgadza. Same wspaniałości. Słuchajcie Muzycznego Radia, bo to naprawdę się opłaca.
7: Naprawdę. Do usłyszenia.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Płytki?
1: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy
0: po reklamie.
3: Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio.
1: Sarsa i jak w filmie. No na pewno tak poczują się nasze słuchaczki Lucyna i Monika, które pozdrawiamy, bo to właśnie do nich powrunęły bilety na poniedziałkowy spektakl w teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida. No i to nie koniec atrakcji na dziś, także bądźcie z nami, bo jak słychać i widać, opłaca się i to nawet bardzo. I teraz również coś dla was mam, na czym skorzysta każdy, a przywita nas artysta, który zanim zaczął zarabiać na muzyce, był cukiernikiem. To też jest forma sztuki i to niełatwej, no i zdecydowanie słychać to w jego utworach. Przywitajmy Aleph Arben w towarzystwie Sue i najnowszy Magic.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Farben Sue, najnowszy Magic, a w międzyczasie zadzwoniła do nas słuchaczka Małgosia, która zmierza z Wrocławia do Karpacza, no i powiedziała, że posłuchałaby Sophie Ellis-Bextor. Pozdrawiamy się, no i zgodnie z życzeniem słuchamy.

0: Muzyczne Radio. Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 12.
5: Czas na wiadomości.
7: Za chwilę Balcerzowice i wciąż trwające sprzątanie po trąbie powietrznej. Potem żółty alert w pobliżu litewskiej stolicy. Będzie też pociąg do Łomży.
8: Trochę o kolejach zapomniano.
7: Ale jak mówi premier, to się już zmienia. Marcin Krzemiński. 2 tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
9: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
7: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogi. Przypomnę, że dziś większość kraju, bo aż 11 województw, objęta jest przez cały dzień ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Spokojnie ma być tylko na południu i południowym wschodzie. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po pojawieniu się w przestrzeni powietrznej tego kraju podejrzanego obiektu o cechach drona. Ostatecznie okazało się, że to balon meteorologiczny wleciał z kierunku Białorusi. Alarm odwołano. Teraz u nas premier w pociągu.
10: Panie premierze, gdzie jedzie ten pociąg? Jak to gdzie? Do Łomży.
7: Pociągi wracają do tego miasta po 33 latach. Już na miejscu Donald Tusk mówił, że rząd planuje, by połączenia dalekobieżne objęły wszystkie powiaty. Do 2032 roku wydatki na inwestycje kolejowe mają wynieść 180 miliardów złotych.
8: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano. A dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje. Z tego naprawdę mamy wszyscy powód do dumy.
7: Dziś można bezpłatnie skorzystać z pociągów na linii Ostrołęka-Łomża. Od jutra z Łomży pojedziemy do Olsztyna i Białegostoku.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
10: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne radio.

0: A z kim? Oczywiście, że z muzycznym radiem. To był Grzegorz Chyży, a ja witam was na naszych falach. Mamy 14 minut po godzinie 12, dziś sobotnie popołudnie, 13 dzień czerwca. No i są to także ostatnie minuty, które zostały nam do 13, które będą pod szyldem weekendowego Best Of, gdzie gracie razem z nami. No i nie wahajcie się użyć tej możliwości. Czekamy na was pod telefonem 757-646-646, na Facebooku Muzyczne Radio, nasza skrzynka mailowa również czeka na wasze wiadomości. emisja@muzycznyradio.pl. No i czwarta opcja, aplikacja mobilna na smartfony. No i za moment posłuchamy, co wam w duszach gra, ale teraz po raz kolejny wyjdziemy na spotkanie z naszą piosenką dnia. W niej Mark Krono, który zaprosił do współpracy Semito, i tak oto powstało No More Lies.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

Klasyczne radio. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

Crumble in Ale w wersji od Cyrilla. Mamy 21 minut po godzinie 12. No i czas na propozycję od naszego słuchacza Mateusza, którego pozdrawiamy, dziękujemy za telefon. A w Best Of pojawi się Natalia Oreiro.

0: Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Każdy potrzebuje kogoś do kochania, no nawet jeśli miałby być pożyczony.
1: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Obecnie Gosia ma 6 lat i nie ma dnia, by nie męczyły ją dolegliwości, które można określić zdaniem przewlekła niedrożność układu pokarmowego. Wykonano szereg specjalistycznych badań, jednak nie dały one odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną cierpienia dziecka. Matka Gosi zdecydowała się skorzystać z oferty kliniki w Barcelonie. Jednak bez pomocy ze strony dobroczyńców nie zdoła zebrać brakujących około 60 tysięcy złotych. Pomoc prosimy kierować na adres siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna.
7: Minęła godzina 12:30.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
9: Na termometrach średnio 20 stopni. Nie są to jeszcze dzisiejsze wartości maksymalne, bo do 15 ujrzymy 22 na plusie, no i cieplej już dziś nie będzie. Przez cały dzień mamy ryzyko na przelotne opady deszczu, nawet burze. Najwięcej popada na południowym zachodzie. Ciśnienie spada na barometrach 1018 hektopaskali. Prędkość wiatru rośnie, porywy do 45 km na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: A teraz posłuchajmy, co nowego informacyjnego słychać na Dolnym Śląsku. O tym opowie Jacek Rogulski.
11: Stradomia Wierzchnia w gminie Syców zdobyła tytuł najpiękniejszej wsi Dolnego Śląska 2026 roku. Tradycyjnie w konkursie doceniono nie tylko estetykę i dbałość o przestrzeń publiczną, ale przede wszystkim społeczne zaangażowanie mieszkańców, pomysłowość lokalnych liderów i umiejętność budowania silnych wspólnot, podkreśla Natalia Gołąb, członkini Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
12: Dzięki takiemu wspólnemu zaangażowaniu mieszkańców przy wsparciu gmin dolnośląskie wsie się zmieniają, powstają miejsca spotkań, place zabaw, czy też organizowane są wydarzenia integrujące. Komisja przejechała cały Dolny Śląsk, żeby odbyć wizyty terenowe, żeby zapoznać się z projektami, z miejscowościami, no i przede wszystkim poznać mieszkańców. Oceniając zgłoszenia, komisja kierowała się jasno określonymi kryteriami, pod uwagę brano m.in. estetykę, dbałość o krajobraz wiejski, aktywność mieszkańców, funkcjonowanie lokalnych organizacji, pielęgnowanie tożsamości lokalnej. W tym roku zainteresowanie konkursem było duże. Otrzymaliśmy 23 zgłoszenia. W kategorii najpiękniejsza wieś 10 zgłoszeń, w kategorii najlepsze przedsięwzięcie infrastrukturalne 5 zgłoszeń i w kategorii najlepsze przedsięwzięcie społeczne 8 zgłoszeń. Najpiękniejszą wsią województwa dolnośląskiego 2026 roku jest Stradomia Wierzchnia w gminie Syców. Zaangażowanie mieszkańców i praca to prawdziwa wizytówka tej wsi. Finał już 4 lipca w Stradomii Wierzchniej, więc bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy, mieszkańców i wszystkich przejezdnych z Dolnego Śląska, aby spotkać się z nami właśnie 4 lipca.
13: Słuchacie raportu regionalnego.
11: Zmieniamy temat. Ma 2 km długości i jest częścią trasy rowerowej Eurovelo 9, biegnącej z Gdańska do Chorwacji. Mowa o nowoczesnej drodze rowerowej, jaką opasano jezioro Bielawskie. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
14: Tak, nowoczesna asfaltowa droga rowerowa to część dużej inwestycji w infrastrukturę turystyczną przy Jeziorze Bielawskim, szacowanej nawet na 13 milionów złotych. Wszystko, żeby przyciągnąć do miasta turystów. Poza drogą rowerową cały szereg remontów przeprowadzono na terenie terenie należącego do gminy kempingu Sudety. Poza infrastrukturą sportową wyremontowano tam gruntownie wrzynające się w jezioro molo.
4: Bo on już był w stanie, że tak powiem, agonalnym. Nowe ławki, nowa powierzchnia pomostu, nowe oświetlenie, oświetlenie LED-owe zmieniające kolory, więc myślę, że będzie to kolejna atrakcja turystyczna.
14: Mieszkańcy oglądali już to po zmroku? Widzieli już, jak to wygląda?
4: Nie, 21 czerwca będziemy mieli już takie nocne odpalenie tego pomostu dla mieszkańców.
14: Powiedział Dariusz Owczarek, dyrektor bielawskiego OSIR-u, gdzie co rok przyjeżdża nawet 100 tysięcy turystów. Remont na kempingu i nowoczesna droga rowerowa mają tę liczbę co najmniej zdublować.
15: Ja chciałbym, żeby co najmniej się podwoiła i wierzę w to mocno, że jest to możliwe. Natomiast każda krotność więcej, no będzie to już potężnym sukcesem.
14: A to już burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj. Ja przypomnę, że od niedzieli można już dojechać nad same jezioro pociągiem. Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie to dwa nowo oddane przystanki na trasie z Dzierżoniowa do Bielawy. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze rozpoczęła się piąta edycja festiwalu O Winie w Kotlinie, który potrwa do niedzieli. Ale to nie jedyne duże wydarzenie, jest też propozycja dla miłośników rajdówek. AMG Rally Karkonosze. Dzisiaj na ulicach Jeleniej Góry przeprowadzony zostanie odcinek specjalny rajdu Zabobrze. W związku z tym w godzinach od 16 do 22 kierowców czekają spore utrudnienia w ruchu. Informuje Beata Sosulska-Baran z Jeleniogórskiej Policji.
16: Szczególne utrudnienia wystąpią na ulicy Alei Jana Pawła II, która to zostanie wyłączona z ruchu na czas przejazdu uczestników rajdu. Kierunek jazdy Zgorzelec, Wrocław, ulica Różyckiego, ulica Wincentego Pola, ulica Kręta i droga krajowa nr 5. Natomiast kierunek Legnica, ulica Kiepury, ulica Sygietyńskiego i przez parking przy markecie budowlanym Leroy Merlin. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń policjantów i osób uprawnionych do kierowania ruchem.
10: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: A, znowu tyle za paliwo.
2: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
1: Jak?
2: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
3: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
12: Po reklamie.
13: Wiosna.

0: Muzyczne radio.
1: A to była Wiktoria Zwolińska w towarzystwie czarujących dziewczyn z kwartetu Lore. Towarzyszą nam od lat na falach Muzycznego Radia, no i nie byłoby momentu, w którym by nas nie zaskoczyły, oczywiście pozytywnie. No i teraz również czeka na was niespodzianka, odrobina magii, a to wszystko za sprawą Francisa, który tworzy pod pseudonimem Ale Farben. No i wspólnie z wokalistką Sue stworzyli kawałek muzycznej magii. Najnowszy singiel Magic, usłyszycie go pewnie jeszcze nie raz podczas zbliżających się wakacji.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Ole Farben i Sue. Mamy 10 minut do godziny 13. Za moment usłyszymy się na polskiej liście top30.pl, gdzie najbliższe dwie godziny będą zarezerwowane wyłącznie dla polskich najlepszych nowości. Ale teraz jeszcze ekspresowo przeniesiemy się na ulicę Nowego Jorku, do jednej z zadymionych jazzowych kawiarni. No i przy okazji także wspólnie pośpiewamy. Czas obrać kierunek na własną drogę. Przed nami My Way i Frank Sinatra.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Radio. Reklama.
1: Bad Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
2: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
5: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 13.
7: Czas na wiadomości.
9: Trafiła do szpitala lekarka, na której działce znaleziono ludzkie płody. Potem zajrzymy na stację paliw i sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też apel premiera do prezydenta.
10: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki.
9: Chodzi o wizytę za oceanem. Marcin Krzamiński. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem wciąż nie usłyszała w prokuraturze zarzutów. Zasłabła tuż przed przesłuchaniem i trafiła do szpitala. Rośnie też liczba odnalezionych płodów ludzkich w ogródku domu, który do niedawna należał do kobiety. Marcin Starzec.
11: Policja wykopała już szczątki 32 ludzkich płodów, o 3 więcej niż wczoraj. Prace mogą jednak potrwać do początku przyszłego tygodnia, a liczba może jeszcze wzrosnąć, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
12: Mam informację z dzisiejszego dnia, z godzin porannych, że tych płodów ujawniono ludzkich 32. Cały czas prace trwają.
11: Zatrzymana w sprawie 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. zasłabła dziś rano w izbie zatrzymań, tuż przed planowanym przewiezieniem do prokuratury. To kiedy usłyszy zarzuty, zdecydują lekarze. Magdalenie H. grożą 2 zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie grozi do 12 lat więzienia.
9: Ważne dla kierowców, w weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6,04 zł, a o 3 grosze droższy niż wczoraj jest diesel, maksymalnie może kosztować 6,40. Mieszkańcy Poznania i turyści od dziś mogą już korzystać z pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Odwiedzający pływalnie będą mieli do dyspozycji m.in. 50-metrowy basen sportowy czy zjeżdżalnię wodną. Na koniec jeszcze premier nieco uszczypliwie o planowanej wizycie prezydenta na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Donald Tusk życzył Karolowi Nawrockiemu udanej wyprawy, prosił, by przypomniał prezydentowi USA o obietnicy przysłania do Polski 5000 żołnierzy. W końcu Tusk zaapelował też do polskiego prezydenta.
10: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą, więc mam nadzieję, że nie da się namówić na tego typu konfrontacje.
9: Impreza urodzinowa Donalda Trumpa odbędzie się w Białym Domu, gdzie w ogrodach zorganizowana zostanie gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC.
7: To były wiadomości.
0: Muzyczne Radio.

0: Radio30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama. Płytki?
1: Rokitki, świętuj z nami. Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
2: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Top 30.pl.
2: Nowość.

0: Radio24.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: 10 minut po godzinie 13, sobota. Dwa utwory za nami, dwa w naszym rodzimym języku. No a to oznacza tylko jedno, czas na top30.pl. Patryk Łasica, witam wszystkich miłośników naszych krajowych brzmień. No i na pewno będziecie dziś zadowoleni, bo mam dla was nie trzy, a aż cztery premiery. W nich Gibbs, Igo i Farmani. Pojawi się także Kasia Stankiewicz w wydaniu solowym. Będzie Sarsa i Zofia Alaja. A oprócz zupełnych debiutów na liście, na samym początku już mieliśmy przyjemność usłyszeć ekipę w składzie Focus, Rahim, Natalia wraz z Poliną Przybysz. To był krok w tył, który otworzył nasze spotkanie, a przed momentem nowość, która wczoraj zawitała także na hit planetę Babie Lato 2026. Co chcę, to mam. No a przed nami jeleniogórsko-jamański akcent, a dokładniej...
2: Siemanko, z tej strony zespół Leniwiec.
3: Słuchacie listy top30.pl i naszej nowej piosenki.
4: Top30.pl.
0: Nowość.

0: modelki i włodarski, lubię cię jak lato, no i będzie to na pewno hit tegorocznego lata. Jak wiadomo, wiosna wiele hitów przyniosła, ale nie tylko, bo także przyniosła free time do muzycznego radia, no i to jest właśnie ten moment.
1: Free time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu jest Zamek Kliczków. Już od średniowiecza perła Borów Dolnośląskich. www.kliczków.com.pl.
0: No i tak jak słychać, dzisiejsze wydanie będzie naprawdę wyjątkowe, bo do wygrania był pobyt w Zamku Kliczków na cały weekend z naprawdę wieloma atrakcjami. Wiadomości było wiele, ale trafiło na jednego szczęśliwca, no i mamy nadzieję, że jest szczęśliwy. Dzień dobry, Janku.
2: Dzień dobry, muzyczne radio, kłaniam się.
0: Powiedz mi, jak emocje po telefonie? Czy wierzyłeś, że się to się uda, że zadzwonimy do ciebie dzisiaj?
2: No ja już przestałem, myślałem, cały czas miałem telefon przy sobie, a jestem na 80-lecie swojej szkoły, swojego ogólniaka, no i właśnie mam małą przerwę, a w tej przerwie jest telefon.
0: Czyli
2: serce mi bije, jak młot.
0: Udana sobota. Pozwól, że ja przeczytam twoją wiadomość. Napisałeś do nas tak. Jelenia Góra, jesteśmy 60-latkami. W czerwcu mija 4. rocznica naszego związku. Chciałbym oferować mojej pani słodkie chwile w uroczym zamku Kliczków. No i udało się. A powiedz mi, czy twoja pani wie już o tym, czy słucha?
2: Nie, nie. To jest dla niej tajemnica. Ja nic nie zdradziłem, nic nie powiedziałem. Czekałem do końca.
0: Okej, czyli będzie bardzo miła niespodzianka. Myślę, że jak już wrócisz do domu i się podzielisz wrażeniami. A powiedz mi, czy macie już zaplanowane kiedy, albo czy może planowałeś, kiedy chciałbyś pojechać na ten pobyt?
2: To znaczy, obydwoje pracujemy w szkole muzycznej.
0: O.
2: I są niedługo wakacje i myślę, że w wakacje, który weekend na pewno wykorzystamy.
0: I naprawdę będzie z czego korzystać, bo jeśli chodzi o pakiet, to obejmuje dwie noce, śniadania w formie bufetu, romantyczna kolacja w zamkowej restauracji, także obiadokolacja, przejażdżka bryczką, będzie bukiet świeżych kwiatów, butelka wina nawet, spa, dostęp do masaży, także myślę, że na pewno pokorzystacie. No jeśli chodzi o wykorzystanie tego voucheru, można go zużyć aż do końca roku, czyli do 31 grudnia. Czasu jest sporo, także myślę, że na pewno sobie jakoś fajnie to razem zaplanujecie. No i gratuluję raz jeszcze.
2: Dziękujemy.
0: Proszę, zostań ze mną na antenie, za moment ci wytłumaczę, jak voucher odebrać. Słuchaczy uczulam, tak jak zawsze, to nie pierwszy, nie ostatni taki konkurs na falach muzycznego radia. Kolejny już za tydzień, nagrody będą również atrakcyjne, także słuchajcie uważnie, no i miejmy nadzieję, że do usłyszenia, a my powracamy na top30.pl.
1: Free time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu był Zamek Kliczków. Już od średniowiecza perła Borów Dolnośląskich. www.kliczków.com.pl.
3: Top30.pl.
4: Cześć, tu Lor.
5: Słuchacie teraz naszego najnowszego singla.
6: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy muzycznego radia.

0: top30.pl. Reklama.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo!
2: Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnikzo.pl.
0: Po reklamie. Top30.pl.

0: Martyna Baranowska i Berlin w ubiegłym tygodniu na pozycji 30, dziś już 23. Gratulujemy.
1: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: A przed nami Kasia Sienkiewicz, współzałożycielka Kwiatu Jabłoni, która rozpoczęła właśnie zupełnie nowy etap w swojej karierze. Usłyszymy singiel pod tytułem Były momenty, który jest zapowiedzią pierwszej solowej płyty artystki. Jak powiedziała dla Polskiego Radia, nie jest to beztroska piosenka o supermomentach, jak można w pierwszej chwili pomyśleć. Raczej o takiej niewyjaśnionej tęsknocie. Nieraz mówimy były momenty, o czymś, co nie do końca nam się podobało. Raczej było średnio, może coś tam można pochwalić, ale niewiele rzeczy i właśnie o takich związkach i takich relacjach myślałam, pisząc tę piosenkę. Myślałam nie tylko o swoich relacjach, ale też o relacjach moich przyjaciółek. Obserwuję, że ludzie potrafią tkwić w bardzo złych, toksycznych, strasznych relacjach, ale takie drobne, dobre momenty trzymają ich, nie potrafią wyjść ze swoich związków. Jednocześnie dodaję, Kwiat Jabłoni powróci. Na razie z Jackiem zajmujemy się po prostu osobą muzyką, której nie moglibyśmy tworzyć razem. On jest DJ-em, obecnie tworzy muzę elektroniczną, a ja piszę piosenki, których Kwiat Jabłoni by nie zaśpiewał. To po prostu nie ten klimat. Cieszę się, że mogę teraz ja na chwilę pójść w inną stronę, Jacek w inną, ale wrócimy z Kwiatem na nowo, będziemy nowi, będziemy inni. Czyli dosłownie tak jak kwiaty po zimie odradzają się na nowo, a czasami nawet jeszcze piękniejsze. No teraz posłuchajmy, o jakich momentach śpiewa Kasia.
2: Top 30.pl.
1: Nowość.

0: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
7: Hej, tu Vixen, słuchacie listy Top30.pl.

0: Ania Szlagowska i ile dziś na pozycji 21 ostatnio była z numerem 28?
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Zostało nam 13 minut do godziny 14, no i czas na drugą premierę, a w niej jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek na naszej scenie. Będzie to oczywiście Sarsa. 5 maja w ubiegłym roku minęło 10 lat od wydania Naucz Mnie, singla promującego jej debiutancki album. Utwór zdobył pierwszy przyznawany w Polsce certyfikat diamentowej płyty, uplasował się także na pierwszym miejscu polskiej listy Airplay i otrzymał tytuł cyfrowej piosenki roku 2015. Na dziesięciolecie w ubiegłym roku Sarsa podarowała wszystkim wyjątkową wersję tego singla, który nagrała wraz z Kukim. No i dała się poznać także jako podcasterka, to od niedawna, ale nie próżnuje zupełnie w swojej muzycznej sferze życia, bo ma dla nas kolejną nowość. Nazywa się ona Czy będziemy się pamiętać? I jak mówi... To pop napisany z miejsca tęsknoty, za czasem, za bliskością, za poczuciem, że pewne chwile warto nosić ze sobą wiecznie. Utwór wyrasta z tęsknoty milenialsów, z generacyjnej potrzeby zatrzymania czegoś, co przemija zbyt szybko. A o czym jest? Opowiada nie tylko o kryzysie w związku. To pytanie zadaje sobie ponad logikę tego zakończenia. Wiara, dusze, które do siebie pasują, odnajdują się na nowo w każdym kolejnym wcieleniu. Singiel otwiera w mojej twórczości erę nostalgii, która nie odbiera nadziei i wiary w drugie szanse. Także wtedy, kiedy logika mówi, że to już koniec.
1: Top30.pl. Nowość.
2: Cześć, tutaj Sarsa. Słuchacie polskiej listy Top30.pl.

0: I tej mocy życzymy wszystkim.
1: Top30.pl. Propozycje.
0: A szczególnie tym, którzy zmagają się z jakąś chorobą i na sam finał jeszcze propozycja BDOS i Dis na raka.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Majo, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: top30.pl. Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 14.
1: Czas na wiadomości.
3: Zwłoki w Lutoryżu. Ruszyło przesłuchanie patomorfolog. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw. Tajemniczy tunel w Chorzowie. Odsłoniło go zapadlisko. Marcin Krzemiński. W prokuraturze ruszyło przesłuchanie patomorfolog Magdaleny H., byłej właścicielki działki, na której znaleziono ludzkie szczątki. Makabrycznego odkrycia dokonano wczoraj w Lutoryżu pod Rzeszowem. Ujawniono tam też odpady medyczne. Przesłuchanie 57-latki opóźniło się, bo kobieta źle się poczuła i została przewieziona do szpitala na badania. Na posesji do tej pory znaleziono 32 ludzkie płody. Prace poszukiwawcze wciąż trwają. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier. Donald Tusk ocenił, że są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
4: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
3: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Parada Równości świętuje 25-lecie i właśnie rusza w 4-kilometrowy marsz przez centrum Warszawy. Wystartował sprzed Pałacu Kultury, przejdzie m.in. przed Pałacem Prezydenckim, a jego uczestnicy zaapelują do głowy państwa o podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej, którą przyjął już Sejm i którą teraz zajmie się Senat. Parada powinna się zakończyć około 16:30. Sport. Magda Linet odpadła w półfinale turnieju w Hertogenbosch. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym boju z Barborą Krejcikową 4-6, 6-7. Tajemniczy tunel przy jednej z bocznych ulic w Chorzowie. Ujawniło go ogromne zapadlisko, które powstało na środku jezdni. Miasto sprawdza, skąd się wziął tunel i po co, mówi rzeczniczka magistratu Katarzyna Chochuł.
5: Wiemy, że na tym terenie działały czy to kopalnia, czy to jednostka wojskowa, dlatego szukamy potencjalnych właścicieli, tak byśmy mogli dziurę czym prędzej załatać.
3: Tunel ma około 2 metrów szerokości i wysokości. Robot z kamerą przejechał nim około 20 metrów. Dalej korytarz był zasypany.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Radio. Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania. Wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
5: Hej, nazywam się Krzysztof Zalewski, a to jest Polska Lista Hitów top30.pl w muzycznym radiu.

Krzysztof Zalewski. Lepiej już było, no ale lepiej zdecydowanie także będzie, bo moi drodzy, słyszymy się w drugiej części naszego spotkania na top30.pl, a to było nasze miejsce dokładnie 14. Pójdźmy dalej na horyzoncie. Max Łapiński, Wszystko mam, a za moment będziemy mieć także trzecią dzisiejszą premierę.

0: Mrozu nie ma miejsca jak dom i dziś zadomowił się na pozycji 12. W ubiegłym tygodniu był 18. Gratulujemy.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: A przed nami zgodnie z obietnicą trzecia dzisiejsza premiera. Nazywa się Kupiłam bilet i stworzyła ją Zofia Alaja. Debiutantka, którą myślę na pewno polubicie, jeśli tylko ją usłyszycie. Artystka jest autorką zarówno tekstu, jak i muzyki. A sam utwór jest opowieścią o marzeniach, które zderzają się z rzeczywistością. Opowiada o porażkach, wytrwałości, odwadze, ale także o dystansie do siebie i umiejętności śmiania się z tego, co nie wyszło. No tak jak powiedział ksiądz Jan Twardowski, ci, którzy potrafią się śmiać z samych siebie, będą mieli ubaw do końca życia i naprawdę warto czasami pośmiać się, szczególnie z własnej głupoty. No i posłuchajmy.
1: Top 30.pl. Nowość.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
4: Po reklamie.
5: Top 30.pl.

0: tak, żeby cię cieszyło. No, warto posłuchać Kamila i Staszka, nie tylko w muzycznym radiu na top30.pl, bo wtedy naprawdę dzieją się cuda. To, co lubimy, zazwyczaj też bardzo lubi nas. No i tworzy nam się taka wstęga Mobiusa, ale pełna szczęścia. No i na sam finał polskich nowości czas na utwór, który zapowiada kolejne nadchodzące wydawnictwo Gipsa, a ten nie spoczywa na laurach. W marcu, przypomnijmy, opublikował kompletny album pod tytułem Zrobiłem to dla siebie. No i obił się on naprawdę niemałym echem na polskiej scenie. Był dość personalny, nawet taki introwertyczny. Opowiadał o wewnętrznych emocjach artysty, ale ten wakacyjny nadchodzący projekt będzie miał zupełnie kontrastujący charakter. No i jest to jedna z pierwszych jego muzycznych zapowiedzi. Do współpracy zaprosił tutaj Iga i For Money. No i tak powstał ostatni dzień lata. Nie może was to ominąć. Koniecznie sprawdźcie, no i podzielcie się z nami wrażeniami.
1: Top 30.pl.
2: Nowość.

0: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
2: A, znowu tyle za paliwo.
3: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
2: Jak?
3: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
4: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
11: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń. 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
12: Po reklamie.
13: Top 30.pl.

0: warto zatrzymać się moment, na moment szczególnie, im lepszy, tym krótszy.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: No i tak jak widać i słychać na załączonym obrazku, ekspresowo minęły nam te 2 godziny. Zostało nam 14 minut do godziny 15, a za nami spotkanie z młodym W, który z miejsca 9 wskakuje na pozycję 5. Z numerem 4 dziś bracia Sikorscy i Młodość, które również awansuje z pozycji 7. Brązowy medal wędruje do zachodniopomorskiego zespołu Kuba i Kuba Stygnie Lato. Oddają srebro, a raczej wymieniają się medalami z Oliwią Sochą, której oczy ponownie wskakują na miejsce 2. A na samym szczycie inaczej być nie mogło, męskie granie Orkiestra 2026. No i nareszcie. Patryk Łasica, dziękuję wam za dzisiejszy wspólnie spędzony czas. Resztę popołudnia spędzicie wraz z Dawidem Węclem, a ja wam życzę pogody ducha, no i do następnego spotkania w eterze.
1: Top 30.pl.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyczne radio na wiosnę.
2: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
6: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 15.
8: Czas na wiadomości.
9: Burze i ulewy możliwe także w nocy. Powiem gdzie. Ciąg dalszy sprawy płodów na działce trwa przesłuchiwanie patomorfolożki. Apoloniusz Tajner wraca na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Marcin Krzemiński. Nadal aktualne w niemal całym kraju, bo w 11 województwach ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Nie dotyczą południowego wschodu i południa kraju, a konkretnie Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Górnego Śląska i wschodu Opolszczyzny, a także Świętokrzyskiego. W pozostałych regionach prócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, miejscami grad i tak do 23:00, potem godzina przerwy i od północy alert pierwszego stopnia przed ulewami i burzami zacznie obowiązywać na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza. W prokuraturze w Rzeszowie od 2 godzin trwa przesłuchiwanie patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o ludzkie szczątki znalezione na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka jest przesłuchiwana dopiero teraz, bo rano zasłabła i przez kilka godzin była na badaniach w szpitalu. Śledczy liczą, że kobieta wyjaśni, skąd na jej byłej posesji znalazły się szczątki co najmniej 32 ludzkich płodów, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
10: No, nie ukrywam, że kluczowym dla nas będzie wykonanie czynności procesowych z podejrzaną.
9: Według śledczych nie ma dowodów na to, że patomorfolożka przeprowadziła nielegalne aborcje. Na działce w Lutoryżu prace trwają, liczba odnalezionych płodów może jeszcze wzrosnąć. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Policjanci z Chojnic na Pomorzu zatrzymali w Gdańsku Mateusza G. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze sprawą śmierci 75-letniego mężczyzny, którego ciało odnaleziono w miejscowości Młynki. Zwłoki seniora znaleziono w nocy. Mateusz G. był poszukiwany, bo według śledczych może posiadać informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Sport. Apoloniusz Tajner ponownie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Wybrali go delegaci na zjeździe w Krakowie. Tajner zastąpi na stanowisku Adama Małysza. Był już prezesem PZN-u od 2006 do 2022 roku.
8: To były wiadomości.
1: Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio.
1: Bardzo przebojowo, jak zawsze, rozpoczęliśmy nasze bestowe muzyczne spotkanie. Bruno Mars i I Just Might. Muzycznie jeszcze przed nami między

0: W rodzinie, może wśród znajomych, kogoś, o kim można powiedzieć, że to taki wujek, dobra rada, czyli sprzedający różnego rodzaju porady, w jego mniemaniu zawsze świetne, chociaż jak wiemy, różnie z tymi radami bywa. Ale jeśli słyszymy, że ktoś zwraca się do nas słowami "posłuchaj, coś ci powiem", albo jeszcze dobitniej "posłuchaj, bo żyje na tym świecie trochę dłużej niż ty", no to wtedy już wiemy, że mamy do czynienia właśnie z takim wujkiem dobrą radą, który zawsze te intencje ma jednak bardzo szczere, ale każdy jest omylny. Wujek dobra rada zazwyczaj bardzo często się myli, ale my nie mylimy się absolutnie, doradzając wam pozostanie z Muzycznym Radiem w ciągu najbliższych godzin, bo muzycznie na pewno się nie zawiedziecie. To możemy obiecać. Dawid Wencel, zapraszam, witajcie, dzień dobry.
1: Muzyczne Radio. Na wiosnę.
2: Reklama. Płytki?
1: Rokitki, świętuj z nami. 6. urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
2: Płytki, rokitki. Rokitki 8, koło hojnowa.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie. Best of. To, co najlepsze w Muzycznym Radiu. Nada.

0: To już ta chwila i ten moment, kiedy to muzyczne wiadomości zdobywają antenę muzycznego radia. Zatem posłuchajcie, co tym razem dla Was mamy. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy, pozdrawiamy i zaczynamy. Pochodząca z San Diego indie-popowa grupa Almost Monday dzieli się fanami premierowym singlem Skinny Dip. Piosenka, która ma szansę stać się festiwalowym hitem, przywołuje nostalgię za tą jedną wakacyjną nocą, która pozostaje w pamięci na długo. Napisany przez zespół utwór opowiada o młodzieńczych, ulotnych relacjach i beztroskich doświadczeniach, które zostawiają trwały ślad. Singiel jest wypadkową klimatu późnej nocy, pierwszej miłości i spontanicznych ucieczek. Skinny Dip to następca singla No More Regrets, numeru opowiadającego o ekscytacji płynącej z bliskości i wolności wynikającej z odpuszczenia, o porzuceniu wahania na rzecz podążania za impulsem i życia bez oglądania się za siebie. Grupa jest obecnie w trasie koncertowej po Stanach Zjednoczonych wraz z Young the Giant i Cold War Kids. Tournée rozpoczęło się w Las Vegas i zakończy pod koniec czerwca w Nashville. Czas na kolejną nowość. Lost Frequencies powraca z kolejnym pełnym słońca singlem Leave It All, który zachwyca wokalnym udziałem Karin Lomax. Od pierwszych sekund utwór emanuje pozytywną energią, oferując dopracowane, feel-goodowe brzmienie house, które płynnie łączy euforyczne emocje z nieodpartym, tanecznym pulsem. Napędzany wyrazistymi partiami fortepianu, ciepłą, pulsującą linią basu oraz migoczącymi syntezatorami, numer promieniuje letnią aurą, a Karin Lomax wnosi do niego podnoszący na duchu wokal pełen ciepła i charyzmy. W centrum utworu znajduje się chwytliwy refren Wanna Live It, Wanna Feel It, stworzony z myślą o festiwalowych scenach, zachodach słońca i najgorętszych momentach wakacyjnego sezonu. Lekki, pewny siebie i nasycony emocjami singiel oddaje beztroską radość życia tu i teraz, ujętą w charakterystyczną dla Lost Frequencies melodyjną finezję, która stała się jego znakiem rozpoznawczym na całym świecie. Music News. Tymczasem Olivia Rodrigo ujawniła jedną z największych muzycznych niespodzianek tego roku. Na jej nadchodzącym albumie You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love znalazł się duet z Robertem Smithem, liderem zespołu The Cure. Informacja wyszła na jaw podczas festiwalu Primavera Sound w Barcelonie. Rodrigo zaprezentowała tam nowy utwór po raz pierwszy, a w trakcie jej występu na scenie niespodziewanie pojawił się Robert Smith. Przed wykonaniem piosenki wokalistka zwróciła się do publiczności. To dla mnie naprawdę wyjątkowy utwór z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że to pierwsza piosenka w mojej karierze, w której gościnnie występuje inny artysta. Choć muzycznie utwór jest lekki i chwytliwy, jego tekst opowiada o trudnym momencie w związku. Bohaterka piosenki stopniowo dochodzi do wniosku, że źródłem jej problemów jest relacja, w której tkwi, mimo że długo wierzyła, że wszystko da się jeszcze naprawić. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Ellie Goulding z nowym singlem Black Prada Dress, A Cake z nagraniem Cola i Alesso i One Republic z najnowszą propozycją In Your Eyes. Tyle na teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Music
2: News. Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
3: Dzisiaj bardzo często u nas Mark Korn, Semitu i No More Lies.

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: To jest jedna z tych obiecanych piosenek, na które być może czekaliście. Owl City i Fireflies, teraz nowa wersja starego przeboju, która być może będzie taką zachętą do tego, abyście byli z nami po 16 w Coveromanii. Dub Dogs, How Does It Feel, a za chwilę prognoza pogody.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
5: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
1: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Obecnie Gosia ma 6 lat i nie ma dnia, by nie męczyły ją dolegliwości, które można określić zdaniem przewlekła niedrożność układu pokarmowego. Wykonano szereg specjalistycznych badań, jednak nie dały one odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną cierpienia dziecka. Matka Gosi zdecydowała się skorzystać z oferty kliniki w Barcelonie. Jednak bez pomocy ze strony dobroczyńców nie zdoła zebrać brakujących około 60 tysięcy złotych. Pomoc prosimy kierować na adres siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna.
1: Pogoda.
8: Pogoda dzisiaj na pewno nie zachwyca, choć temperatura raczej bez większych zastrzeżeń, od 19 do 21 stopni, czyli całkiem przyjemnie, ale chłodniej zrobi się już jutro i pojutrze, bo termometry na Dolnym Śląsku pokażą w ciągu najbliższych dwóch dni od 15 do 16 stopni. Później od wtorku będzie robiło się już trochę cieplej, opady zaczną zanikać i w przyszły weekend podobno na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni, a dziś jeszcze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, ciśnienie powoli nam spada, więc pewnie przez to biometr jest niekorzystny, a wiatr miejscami dość mocno zawieje z południowego zachodu.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
8: Czyli bardzo szczególnie i bardzo starannie wyselekcjonowane przeboje, które wrzuciliśmy do naszej playlisty i gramy właśnie teraz po polsku. Nagranie, które idealnie w ten klimat najlepszych przebojów się wpasuje. Szymon Wydra, Życie jak poemat.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Po reklamie.
6: Best of w Muzycznym Radiu. Tylko najlepsze hity.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip,
2: który na pewno warto się wsłuchać, chociażby z uwagi na to, że notuje w ostatnim czasie bardzo wysokie pozycje na naszej hit planecie. Jeżeli jesteście ciekawi, na którym miejscu wyląduje dzisiaj, słuchajcie nas między 17 a 20, wtedy jeszcze raz to nagranie pewnie usłyszycie. Ale Farben i Magic.

Przyzwyczaił nas Bruce Springsteen do bardzo rockowych, dynamicznych kompozycji, ale od czasu do czasu przecież zaśpiewał bardzo balladowo, bardzo spokojnie, tak jak chociażby w przypadku nagrania Streets of Philadelphia. Ale przypomnieliśmy jeszcze starszy przebój, Set Eyes od Bruce'a Springsteena. Teraz przypomnimy natomiast polski utwór Dominiki Kwiatkowskiej, Tak czy siak. Tak czy siak, na pewno wiadomości z kraju i ze świata u nas już niebawem, bo o godzinie 16, a po 16, jak zawsze w sobotę, coveromania, czyli nowe wersje starych przebojów, już teraz zapraszamy, bo na pewno będzie kilka takich muzycznych niespodzianek, kilka perełek, których być może nie spodziewacie się usłyszeć na naszej antenie właśnie w sobotę po 16, a będą, obiecujemy i zapraszamy.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Po reklamie.
0: Autopromocja.
1: Muzyczne radio.
0: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
0: 106,7
1: i 90,9 FM
0: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
0: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 16.
1: Czas na wiadomości.
2: Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Incydent z udziałem kibiców w Krakowi. Są mandaty, jest policyjne postępowanie. Łomża wita kolej. Pociągi wracają tam po ponad 30 latach. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
3: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
2: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Krakowska policja prowadzi postępowanie związane z porannym incydentem z udziałem kibiców Krakowi, którzy wywiesili wielkoformatowe flagi na murach Wawelu i odpalili race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane 500-złotowymi mandatami za zakłócenie porządku publicznego. To jednak zapewne nie koniec, bo policja zabezpiecza monitoring i ustala świadków zdarzenia. Podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Tak uważa premier Pakistanu Sheikh Bas Sharif. O tym, że porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek, informują także Teheran i Waszyngton. Od jutra w całym kraju wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. Kolejowe zmiany już dziś świętują Łomżanie, bo do ich miasta po ponad 3 dekadach wracają pociągi. Na to za sprawą 17 kilometrów nowych torów. Na pierwszy oficjalny pociąg na świeżo odnowionych peronach czekały tłumy ludzi. Wielu bardzo wzruszonych tym historycznym dla miasta momentem.
4: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
5: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
2: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą od jutra wozić pasażerów z Łomży do Olsztyna i Białegostoku, a już dziś można się za złotówkę przejechać do Ostrołęki i z powrotem.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: sprzed lat w Muzycznym Radiu.
1: To program, który na pewno uruchamia wspomnienia, ale za pośrednictwem nowszych wersji tych utworów, które znamy bardzo dobrze, bo to Coveromania, z którą spotykamy się jak zawsze w sobotę po godzinie 16. Dzisiaj zaczniemy od utworu bardzo rockowego, chociaż spokojnie, będzie to ballada Boulevard of Broken Dreams i Green Day, jeden z bardziej charakterystycznych utworów tego zespołu, który znalazł się na płycie wydanej w roku 2004 i zatytułowanej American Idiot. Album ten jest dowodem na to, że czasami warto przesłuchać całej płyty, a nie tylko wybiórczo te piosenki, które podobają się najbardziej, a to dlatego, że cała ta płyta stanowi pewnego rodzaju opowieść. MTV Green Day Makes Video opisało Holiday jako imprezę, a Boulevard of Broken Dreams jako późniejszy cut. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że utwór Holiday jest wstępem do tej piosenki, którą usłyszycie już za moment. Holiday opowiada historię młodego człowieka, który z przedmieść udaje się do dużego miasta, wyfruwa z rodzinnego gniazda, aby poczuć wolność i cieszy się tą wolnością, bo miasto jest symbolem takiej właśnie trochę niezależności dla młodych ludzi. Ale później następuje moment zawahania i wielkie rozczarowanie, że to miasto nie jest tak naprawdę tym, czego oczekiwaliśmy. I od tego momentu opowieść pełną już bólu i goryczy przejmuje właśnie ta piosenka, której w coverze posłuchamy już za moment. Boulevard of Broken Dream. Młody człowiek, który wyemigrował, zauważa, że obok niego w mieście idzie tylko jego cień. Mimo że osób wokół niego jest pozornie dużo więcej, to jednak on pozostawiony jest sam sobie i czuje się niezwykle samotny, pozbawiony relacji z bliskimi i z najbliższym mu otoczeniem. Sam musi radzić sobie z problemami, nikt nie jest w stanie mu pomóc i pogłębia to w nim poczucie bezsilności. O tym jest właśnie ten utwór Boulevard of Broken Dreams, piosenka, która porusza bardzo ważną kwestię, zwłaszcza dla młodych ludzi i pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych utworów Green Day. W Stanach Zjednoczonych ten utwór odniósł nawet większy sukces niż jakże przebojowy przecież Basket Case. I jest to w ogóle jedyna piosenka z repertuaru grupy Green Day, która zdobyła zarówno nagrodę Grammy za nagranie roku, jak i MTV Video Music Awards za teledysk roku. I według niektórych źródeł doczekała się kilkudziesięciu coverów. Jeden z nich właśnie teraz przed nami. Posłuchajcie, jak ta piosenka z roku 2004 wybrzmiała w roku 2021. Przed nami Brother i Boulevard of Broken Dreams.
0: Coveromania. Nowe wersje utworów sprzed lat w Muzycznym Radiu.

0: macie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
3: Po reklamie.
4: Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania. W muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Młodsi słuchacze zapewne ten utwór przyjęli jako nowość w ostatnim czasie, ale tak naprawdę jest to cover, który postanowił zremiksować David Guetta, a pochodzi z roku 2002, bo wtedy latem właśnie tego roku grupa Milky wydała na rynek muzyczny właśnie taki bardzo przebojowy numer z tym charakterystycznym du-du-du, tworzącym linię refrenu piosenki, ale bardzo zbliżonym do utworu, być może pamiętacie, Listen to What the Man Said Paula McCartneya, ale oprócz tego również grupa Milky przyznała się, że w nagraniu zapożyczyła sample z nagrania Streets of Your Town australijskiej grupy pop Go Betweens. Ale tak jak w roku 2002 można było mówić tylko o zapożyczeniu sampli, tak w tym przypadku jest to już zdecydowanie cover, czyli nowa wersja starego przeboju sprzed 24 lat. Wtedy trafił na listy przebojów, ale co ciekawe nie zdobył popularności we Włoszech, skąd grupa Milky pochodzi. Ale za to utwór osiągnął 8 miejsce na UK Singles Chart, uplasował się także w pierwszej 30 w Irlandii, w Holandii, w Nowej Zelandii, w Rumunii. Również w Stanach był to pierwszy oficjalny

0: Oficjalny singiel numer 1 na liście Billboard Dance Radio Airplay, choć już wcześniej osiągnął pierwsze miejsce, gdy jeszcze był nieopublikowany. A wokalistką grupy Milky jest Juditha Gadza, której głos można usłyszeć również w tej nowej, zremiksowanej przez Davida Guetta wersji. Ale jeżeli chcielibyście Judithę zobaczyć w teledysku, no to chyba to się nie uda, bo zamiast Judithy wystąpiła tam egipska modelka Sabrina Elach, co oznacza, że jedna piękna kobieta została zastąpiona inną piękną panią, na którą również warto zwrócić uwagę podczas oglądania wideoklipu do tego właśnie nagrania. Milky, Just the Way You Are, rok 2002 oryginał, a za nami wersja bardzo świeża Milky, David Guetta i nagranie pod tym samym tytułem.
1: Coveromania w muzycznym radiu.
0: Jeśli tym razem w Coveromanii nie uda nam się Was zaskoczyć, to już chyba niczym Was nie zaskoczymy. Sex Appeal. Tej piosenki jeszcze w Coveromanii nie było na pewno. W wersji pierwotnej to Eugeniusz Bodo użyczył swojego głosu i wdzięku właśnie tej ponadczasowej kompozycji Sex Appeal w filmie Piętro Wyżej z roku 37 ubiegłego wieku. Autorem tekstu był Emanuel Schlechter, muzykę prawdopodobnie skomponował Henryk Wars. Oprawa scenograficzna i kostiumowa w połączeniu z tą jakże mistrzowską grą aktorską Eugeniusza Bodo sprawiły, że skoczna przyśpiewka stała się wręcz hymnem kobiet, które wiedzą, jak z klasą pokazać swoje atuty. Wszystko oczywiście zachowane w dobrym i smacznym tonie i w sumie nic dziwnego, że dzisiaj piosenka jest aranżowana na wiele sposobów i wykonywana bardzo chętnie również przez bardzo współczesnych nam artystów, bo przecież między innymi Szaza śpiewała również Sex Appeal, również Justyna Osteczkowska, a także Barbara Rylska oraz Anna Jantar, Janusz Józefowicz, jak pamiętamy, chyba również zaśpiewał kiedyś Sex Appeal, ale chyba nikomu nie udało się dorównać temu pierwowzorowi, wszak oryginalne wykonanie nie było, powiedzmy sobie szczerze, takim majstersztykiem wokalnym, ale mimo wszystko patrzymy na to wykonanie z bardzo dużym sentymentem. Ostatnio w jednym z programów rozrywkowych Bartosz Kasprzykowski przypomniał Sex Appeal i chyba najbliżej mu było do pierwotnego właśnie ideału tego nagrania. Sama kompozycja to jakby nie patrzeć fenomen, ale warto wiedzieć, że bardzo mało brakowało, by utwór w ogóle nie ujrzał światła dziennego, a wszystko przez pieniądze. Komedia Piętro Wyżej, w której obok Eugeniusza Bodo wystąpili również Helena Grosówna, Józef Orwit i Ludwik Sempoliński, miała być z założenia filmem rozrywkowym, bez jakichkolwiek cech satyry. Ale w tamtych czasach produkcja filmów zależała przede wszystkim od prywatnych sponsorów, którzy wkładali środki finansowe na realizację danego dzieła. Taki los spotkał również Piętro Wyżej i według anegdoty to sponsor stanowczo uparł się, aby grający główną rolę Eugeniusz Bodo przebrał się w którymś momencie za kobietę, no i sponsor absolutnie z tej swojej zachcianki nie chciał zrezygnować. Uparł się i dzięki temu uporowi scena przetrwała i stała się wręcz kultową wraz z towarzyszącą tej scenie piosenką, czyli Sex Appeal Eugeniusza Bodo. Rok 1937, wtedy prawdopodobnie nasi dziadkowie po raz pierwszy usłyszeli tę piosenkę, a Anna Dereszowska Sex Appeal zaśpiewała w roku 2011. Posłuchajmy, jak właśnie wtedy zabrzmiał Sex Appeal i to w dodatku wyśpiewany przez kobietę.
1: Coveromania w muzycznym radiu.
2: Wy jesteście mocni, silni, my słaba płeć.

albo słaba płeć. Zamiast pereł, aut i skarbów wdzięk musi mieć. Miły uśmiech, zgrabne nóżki.

0: klasycznym radiu.
1: Za nami piosenka Moonlight Shadow, którą w oryginale oczywiście zaśpiewała Maggie Reilly na płycie Mike'a Oldfielda, bo to właśnie Mike Oldfield zaprosił Maggie Reilly do współpracy, a Maggie wyśpiewała mu kilka naprawdę potężnych przebojów. Ten uznawany jest za największy, Moonlight Shadow, ale warto wspomnieć również Foreign Affair, a także To France. Ale powróćmy do Moonlight Shadow. Już kiedyś opowiadaliśmy wam historię tego utworu przy okazji prezentowania innej wersji w coveromanii właśnie tej piosenki, ale warto przypomnieć, co powiedział o niej sam Mike Oldfield. Początkowo utwór był inspirowany filmem, który uwielbiałem, Houdinim z Tonym Curtisem w roli głównej, ale skoro recenzenci zaczęli zastanawiać się, czy inspiracją do napisania tego utworu nie była śmierć Johna Lennona, zacząłem się nad tym zastanawiać i może faktycznie tak było. Właściwie przyjechałem do Nowego Jorku tamtego okropnego wieczoru, kiedy John Lennon został postrzelony i mieszkałem dosłownie kilka przecznic dalej, gdzie to się wydarzyło. Więc pewnie wpłynęło to trochę do mojej świadomości. Początkowo piosenka była inspirowana tym filmem, o którym wspomniałem, ale musiało się tam wkraść wiele innych rzeczy, z których w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, powiedział Mike Oldfield. Do dziś piosenka pozostaje jednym z większych przebojów lat 80. i chyba jednym z większych przebojów Mike'a Oldfielda. Fakt, że inni artyści również chcą mieć w swoim repertuarze ten utwór, potwierdza, że był to olbrzymi hit i bardzo lubiany przez większość słuchaczy na całym świecie. Za nami Sterbinski i David Schwartz, który kiedyś również był odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową do filmu Przystanek Alaska. Oni wykonali na nowo Moonlight Shadow, chociaż nie tak do końca na nowo, bo ta wersja, której wysłuchaliśmy przed chwilą, powstała w roku 2021.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Już za chwilę usłyszymy jeden z większych przebojów grupy Queen, chociaż akurat zespół Queen jest taką grupą, u której trudno wskazać ten hit największy, bo przecież większość utworów, które ujrzały światło dzienne, stawały się przebojami. Tak również było z Another One Bites the Dust z roku 80. z płyty The Game. Utwór napisał John Deacon, czyli ten z pozoru najmniej charyzmatyczny członek grupy Queen, bo rzeczywiście Freddie zawsze był na czele. Perkusista Roger Taylor jak zawsze uśmiechnięty i nieraz odgrywający tę kluczową rolę, na przykład podczas występów grupy Queen. Brian May z tym charakterystycznym brzmieniem gitary, a John Deacon, basista, gdzieś tam zawsze stojący z boku, ale jednak świetny artysta, co potwierdzają zarówno członkowie grupy Queen, jak również ci, którzy z zespołem w tamtych czasach na co dzień obcowali. Piosenka Another One Bites the Dust spędziła 15 tygodni w pierwszej dziesiątce Billboardu, czyli więcej niż jakakolwiek inna piosenka w roku 80. Utwór osiągnął drugie miejsce na liście Hot Soul Singles i Disco Top 100, a także siódme miejsce na UK Singles Chart. Piosenka uznawana jest w ogóle za najlepiej sprzedający się singiel grupy Queen, sprzedając się w ilości ponad 7 milionów egzemplarzy. Linia basu Johna Deacona została podobno zainspirowana utworem Good Times zespołu Chic, ale została zagrana w taki sposób, że podobieństwa tak naprawdę nie sposób się doszukać. W utworze, co ciekawe, nie ma w ogóle syntezatora. Wszystkie efekty tworzą fortepian, gitary elektryczne i perkusja, bo to były takie czasy, że zespoły pokroju Queen zawsze stawiały na żywą muzykę, a syntezatory były już wykorzystywane w ostateczności albo przez te grupy, które w tamtych czasach powstawały i można je zaklasyfikować do nurtu New Romantic. Zespół wykonywał ten utwór na koncertach bardzo chętnie, a po występie Queen w Los Angeles Michael Jackson nawet zasugerował Freddiemu Mercurymu za kulisami, by Another One Bites the Dust został wydany jako singiel. Ale jedno jest pewne, piosenka została wykorzystana we wstępnej wersji Rocky 3, zanim została zastąpiona przez utwór Survivor Eye of the Tiger. I to również jest wielki sukces właśnie tej piosenki. Kolejny sukces to wykorzystanie w badaniu do szkolenia pracowników medycznych, aby podczas wykonywania resuscytacji oddechowej wykonywali odpowiednią liczbę ucisków klatki piersiowej na minutę. Linia basowa ma blisko 110 uderzeń na minutę, a British Heart Foundation zaleca od 100 do 120 ucisków klatki piersiowej na minutę. Czyli 110 wpasowuje się idealnie w tę wartość i nic dziwnego zatem, że ta piosenka była wykorzystywana właśnie w takim badaniu do szkolenia pracowników medycznych. Another One Bites the Dust w oryginale został wykonany przez grupę Queen w roku 1980, a u nas wersja sprzed 2 lat to Dennis First i Nicky Four.
0: Coveromania w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
3: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
4: Po reklamie.
5: Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania.
0: W muzycznym radiu.

0: Ciekawe, czy poznaliście po głosie, kto przypomniał nam ten wielki przebój z roku 1970? To był Chris DeBarque, który w roku 2011 pokusił się o taką właśnie wersję przeboju grupy The Beatles z roku 1970. Był to ostatni utwór grupy The Beatles przed ogłoszeniem odejścia z zespołu Paula McCartneya, który jednocześnie jest uznawany jako zarówno kompozytor, jak i autor tekstu do tej właśnie piosenki. Istnieją dwa sprzeczne wyjaśnienia dotyczące pochodzenia tego utworu. Paul McCartney powiedział w jednym z wywiadów, że wpadł na pomysł Let It Be po tym, jak przyśniła mu się jego własna mama, która zmarła na raka w roku 56, kiedy Paul McCartney miał 14 lat. Miło było znów ją odwiedzić w tym śnie, czułem się bardzo szczęśliwy i to skłoniło mnie do napisania Let It Be, powiedział Paul McCartney. Natomiast menadżer tras koncertowych i asystent grupy The Beatles, Mal Evans, stwierdził, że utwór powstał po medytacji grupy w Indiach, kiedy to właśnie Mal Evans stał i obserwował cały proces tejże medytacji i powiedział: od niechcenia, niech będzie, niech będzie. No i stąd podobno wziął się tytuł tej piosenki i zarazem refren, a tuż po tej właśnie medytacji, która miała natchnąć zespół nowymi pomysłami, Paul McCartney powiedział menadżerowi, że właśnie on tym stwierdzeniem napisał nową piosenkę dla grupy The Beatles i tą piosenką był właśnie utwór Let It Be, który w coveromanii wybrzmiał dzisiaj w wykonaniu Chrisa DeBarga.
1: Coveromania w muzycznym radiu.
0: Teraz czas na piosenkę, która wydana została w roku 83 przez włoskiego piosenkarza Gazebo. Lubię Chopina, I like Chopin. Czy rzeczywiście Gazebo tak bardzo lubił Chopina, że zdecydował się stworzyć ten przebój? Okazało się, że poniekąd tak. W jednym z wywiadów Gazebo stwierdził, jeśli chodzi o teksty, powinny budzić atmosferę i nastrój. Chciałem zaprezentować Chopina i jego kochankę George Sand, silną, pełną pasji kobietę i słynną w tamtych czasach pisarkę, jak spacerują po parku, jak się obejmują. Byli inni. Ich miłość była tak intensywna i prawdziwa, że chciałem to zaprezentować, powiedział Gazebo. Jak wiemy, Fryderyk Chopin i George Sand rozstali się, nie podali dokładnie powodów tego rozstania, ale Gazebo woli pamiętać to, co było piękne i w sumie chyba słusznie i poniekąd w nagraniu I Like Chopin przedstawia ich wzajemne uczucie do siebie. Piosenka osiągnęła pierwsze miejsce na różnych europejskich listach przebojów. Popularna była zarówno we Włoszech, jak i w innych europejskich krajach, w szczególności w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. U naszych zachodnich sąsiadów singiel z tym nagraniem sprzedał się podobno w liczbie co najmniej 250 tysięcy egzemplarzy. A pamiętacie teledysk? Poniekąd dość szokujący. Piosenkarz jest pokazany jako tańczący i flirtujący podczas uroczystości, ale na końcu zostaje fałszywie oskarżony o morderstwo i aresztowany na końcu właśnie wideoklipu do tego nagrania. I Like Chopin, rok 83 w oryginale oczywiście Gazebo, a 5 lat temu DJ Andy i nagranie pod tym samym tytułem I Like Chopin.
1: Coveromania w muzycznym radiu.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
4: Po reklamie.
5: Nowe wersje utworów sprzed lat w muzycznym radiu.

0: California Dreaming, utwór, który po raz pierwszy pojawił się na listach przebojów i w przestrzeni muzycznej publicznej w roku 65. Wtedy ten utwór wykonała grupa Mamas and Papas. California Dreaming stało się przykładem kalifornijskiego brzmienia. Utwór został napisany w roku 63, gdy John Phillips i Michelle Phillips mieszkali w Nowym Jorku podczas wyjątkowo mroźnej zimy, a Michelle Phillips tęskniła za słoneczną Kalifornią. John pracował nad kompozycjami późno w nocy i pewnego ranka przyniósł Michelle pierwszą zwrotkę właśnie tego nagrania. Wtedy byli członkami folkowej grupy New Journeymen, która przekształciła się właśnie w Mamas and Papas i California Dreaming było ich pierwszym przebojem właśnie już pod tym szyldem The Mamas and the Papas. Singiel ukazał się pod koniec roku 65, ale nie odniósł sukcesu. Po niewielkim zainteresowaniu w Los Angeles dopiero stacja radiowa w Bostonie rozpropagowała na cały kraj, czyli na całe Stany właśnie ten utwór. Nie trudno się domyślić, że oczywiście piosenka trafiła na listę Billboardu, a później okazało się, że właśnie California Dreaming był najwyżej notowanym singlem w rocznym rankingu Billboard za rok 66. Billboard opisał piosenkę jako mającą fascynujące nowe brzmienie z dobrze napisanym materiałem komercyjnym i pochwalił produkcję, ale Cashbox opisał California Dreaming jako średnio szybkie, rytmiczne, powolne, romantyczne rozpacze z żałosnym, lirycznym podtekstem. Czyli nie każda opinia dotycząca tego utworu była pozytywna. Ale jedno trzeba powiedzieć, piosenka była wielokrotnie wykorzystywana w hongkońskim filmie Chungking Express z roku 94 jako główny wątek, a cover, czyli tę wersję, której posłuchaliśmy przed momentem, grupy Beach Boys wykorzystano w czwartym sezonie Stranger Things. No i trzeba zaznaczyć, że ta wersja skoverowana, której posłuchaliśmy przed chwilą, pochodzi z roku 86.
1: Coveromania w muzycznym radiu.
0: Teraz przed nami nowsza wersja przeboju Haliny Frąckowiak, Serca Gwiazd w interpretacji Darii Zawiałow. To jest piosenka, która kilka lat temu promowała serial Pajęczyna w roli głównej z Joanną Kulik. Wersja, która na pewno przykuwa ucho, bo przecież jeszcze do niedawna trudno było sobie wyobrazić, by tę piosenkę zaśpiewał w ogóle ktoś inny niż Halina Frąckowiak, która ten utwór wyśpiewała w roku 83. Jak brzmiał w oryginale? Posłuchajcie.

0: Jak się okazuje, to serce, czy też twardy lód, czy szklany chłód nie oznaczają tego, co ich znaczenie mogłoby nam podpowiadać. Cały tekst do tego utworu autorstwa Jonasza Kofty to tak naprawdę mistrzowska metafora ludzkiej egzystencji w trudnych czasach, bo rok 83 to przecież były te chyba najmroczniejsze czasy, kiedy to taki pozorny blask, jasność i gorąco wyśpiewane w tej piosence jest jedynie osłoną dla dystansu, zimna, czy też nawet samotności. Chłód staje się tutaj pancerzem, takim świadomym wyborem w obliczu wszechobecnego lęku, który właśnie w tamtych czasach nam towarzyszył. Teraz dużo się zmieniło, ale jednak teksty pozostają uniwersalne i każdy tak naprawdę może zinterpretować te słowa na swój sposób, bo na tym właśnie polega uniwersalność tego tekstu. Halina Frąckowiak w roku 83 wyśpiewała Serca Gwiazd i był to jeden z większych jej przebojów, oczywiście obok Napisz Proszę, Papierowy Księżyc, czy chociażby Tin Pan Alley, ale Serca Gwiazd jest jednym z tych utworów bardziej dynamicznych, bardziej wpadających w ucho i bardziej pamiętanych również przez Darię Zawiało. W Sercach Gwiazd właśnie w jej wykonaniu już teraz.
1: Coveromania w muzycznym radiu.

0: nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania w muzycznym radiu.
1: Parabachanga con rico caliente. Jay the Lava.

0: muzycznym radiu.
1: Być może trudno w to uwierzyć, ale wersja Pachangi, której wysłuchaliśmy przed momentem, liczy sobie już 20 lat. Wtedy właśnie Pachanga z nagraniem Close to You trafiła na listy przebojów, a oryginał liczy sobie aż 36 lat, bo powstał w roku 90 i został wydany na płycie angielskiego wokalisty reggae Maxi Priesta. Chociaż recenzenci po wysłuchaniu tego utworu zaznaczali, że jest to wyraźny krok w kierunku soulu od mistrza reggae, choć nacisk wciąż kładł bardzo mocno na melodie i słodkie wokale, rytm jednak był na tyle taneczny, że utwór stał się komercyjny. Tak stwierdził David Gills z Music Week, ale utwór był wielokrotnie coverowany. Wersja Pachangi nie była pierwsza, nie była pewnie też wersją ostatnią i jedno co trzeba przyznać, był to jeden z większych przebojów przełomu lat 80. i 90. Maxi Priest, Close to You w oryginale w roku 90, a na koniec dzisiejszej coveromanii wysłuchaliśmy wersji świeższej, ale trudno powiedzieć, żeby była to nowa wersja z roku 2006. Pachanga, Danny Ray i Close to You. Kolejna coveromania za tydzień. Zapraszamy w przyszłą sobotę po 16.
0: Coveromania. Nowe wersje utworów sprzed lat. W muzycznym radiu. Reklama. Ciepło.

0: siebie. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
1: Skoda. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 17.
3: Czas na wiadomości.
5: Lekarka z zarzutami. Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Potem dementi w sprawie rozejmu USA i Iranu. I o wakacyjnych wyborach Polaków. Wywolimy za granicę. Marcin Krzemiński, patomorfolożka Magdalena H. z zarzutami w sprawie zakopanych 32 płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. Chodzi o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych.
6: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Natomiast złożyła wyjaśnienia. Mogę przekazać, że z treści złożonych wyjaśnień wynika, iż podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
5: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Wniosek o tymczasowy areszt trafił już do sądu w Rzeszowie. Decyzja ma zapaść jeszcze dziś. Kobiecie grozi do 12 lat więzienia, a na działce w Lutoryżu, której Magdalena H. była wcześniej właścicielką, pracują nadal służby. Jest pierwsze dementi w sprawie zapowiedzi rychłego porozumienia USA-Iran. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu zaprzeczył, jakoby podpisanie tzw. memorandum z Islamabadu miało odbyć się w niedzielę. Powiedział, że wprawdzie nie można wykluczyć, że dojdzie do tego w najbliższych dniach, no ale w kwestii podawania jakichkolwiek dat trzeba zachować ostrożność ze względu na to, jak ujął wahania drugiej strony. Kilka godzin wcześniej premier Pakistanu powiedział, że podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Sport. Szymon Marciniak będzie głównym arbitrem meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Argentyna-Algieria. Spotkanie grupy J odbędzie się w Kansas City w środę o 3 nad ranem czasu polskiego. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad 2-krotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem, mówi Mateusz Dul, ekspert i Sky.pl.
7: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
5: Poza tym lot bywa krótszy niż wielogodzinna jazda przez całą Polskę.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę. A po 17:00.
3: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
8: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
3: Hit Planeta. Startuje na dobre.
9: Jeszcze mamy wiosnę, ale słowo jeszcze w tym przypadku jest, już niedługo wszystko się zmieni. Zmieni się na pewno pora roku, a co za tym idzie, rozpoczną się wakacje, na które pewnie już z niecierpliwością czekacie, bo to będzie taki oddech dla Was od obowiązków i od tego, co zaprząta Waszą głowę na co dzień. Ale jeżeli potrzebujecie chwili oddechu takiego muzycznego, no to już teraz zapraszamy Was na kolejne sobotnie lądowanie Hit Planety. Będą nowości, będą premiery, no i przede wszystkim będzie najnowsza lista w Polsce, po której możecie spodziewać się wszystkiego, co najlepsze, zwłaszcza od strony muzycznej, więc już teraz Was zapraszamy i zachęcamy do tego, abyście oddawali głosy na te utwory, które najbardziej Wam się podobają i tym samym będziecie układać kolejne lądowania Hit Planety. Dawid Wencel, zapraszam do samej godziny 20.
8: Hit Planeta.
3: To tutaj rodzą się potężne hity.
9: A zaczynamy od poczekalni i od nagrania Sola to Only PFR i Dr. Chai.

0: zeszłotygodniowej coveromanii trochę wam o tym utworze opowiedzieliśmy, a dzisiaj gramy z hit planetarnej poczekalni Four to the Floor z repertuaru Star Sailor i oni też tutaj występują, ale już tylko na gościnnej pozycji, bo przede wszystkim za to nagranie odpowiedzialny jest ten pan.
1: Hey, hi, hello, we are Offenbach and this is Hit Planeta on Musicner Radio.
0: Four to the Floor za nami, ale również z poczekalni zagraliśmy wam inną piosenkę Sola i Henri PFR.
2: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Dziś cieszymy się wolną sobotą, a wczoraj cieszyliśmy się wolnym popołudniem i wieczorem piątkowym i cieszyliśmy się takimi nagraniami jak chociażby to. Ale Farben, Heroes of the Night wczoraj na trzecim. To taka kolaboracja, której jeszcze kilka miesięcy temu w ogóle byśmy się nie spodziewali, a jednak połączyli siły i są z nami również na Hit Planecie wczoraj dokładnie na miejscu drugim Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls. A oto polski przebój, największy hit ostatnich dni i na pewno piątkowego zestawienia, bo wczoraj wylądowali na miejscu pierwszym z utworem Tańcze, męskie granie orkiestra Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino.
2: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
3: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnes i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnesem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Po reklamie.
14: Salut, c'est Antoine Clamaron.
15: Hi, we are Icona Pop.
16: What's up, guys? This is Cedric Gervais.
17: Hey, I'm Dua Lipa.
18: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musicna Radio. Keep it tuned.
2: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Kilka minut temu obiecaliśmy wam mnóstwo atrakcji muzycznych i oto jedna z nich, bo to przecież awans z poczekalni, czyli...
2: Nowość
19: na Hit Planecie.
0: Sarah Angels w nagraniu Celebration, pierwszy raz w zestawieniu na 40.

0: Wielokrotnie dowiódł tego, że tworzenie fantastycznych hitów to dla niego przysłowiowa bułka z masłem. I chyba rzeczywiście to jest prawda, bo kolejny hit właśnie spod jego pióra dotarł do nas i wylądował dzisiaj na miejscu 39. Lucas Graham i Second Chance, a przed nami Shakira, Die Die.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Ciekawe, czy zwróciliście uwagę, jak bardzo w ostatnim czasie uaktywniła się muzycznie Meghan Trainor? Bo to kolejne już nagranie, które ląduje na hit planecie dzisiaj na miejscu 37. Hash, a za moment na pewno zagramy wam po polsku.
1: Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
3: Hello, my name is Sean Orvis.
4: Hi, this is Molina Tanasi.
5: Hello, my Polish friends. I'm Will Armix.
6: Hey, this is Bibi Rexa.
5: Hello to all the listeners of Muzyczne Radio. My name is Alex Parker and this is Hit Planeta, the latest radio chart in Poland. Hit Planeta.
7: Dzień dobry, tutaj Natalia Grosiak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
8: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: Dzisiaj na miejscu 36 taki właśnie projekt muzyczny, który ukrywa się pod szyldem Babie Lato, a udziela się tutaj m.in. Natalia Grosiak, która bardzo ładnie się z nami przywitała, także Bella, także Katia, a piosenka nosi tytuł Co chcę, to mam. No i mają pozycję 36, jeżeli chcecie, aby powędrowali wyżej, no to zagłosujcie.
1: Muzyczne radio.
2: Wygląda na to, że polscy artyści dziś pojawią się u nas w rolach głównych. Powiemy wam o tych, których już dobrze znacie i o tych, którzy debiutują na muzycznej scenie. Sprawdźcie szczegóły już teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Piotr Zioła z okazji 10-lecia debiutanckiej płyty Revolving Door prezentuje najnowszą wersję singla Safari. Do współpracy artysta zaprosił jednego z najpopularniejszych współczesnych głosów w Polsce, Vito Bambino. Vito swoją charakterystyczną barwą wniósł do piosenki lekkość i melancholię, która w kontrze do emocjonalnego głosu Piotra stanowi doskonałą muzyczną mieszankę. Piosenka zapowiada reedycję debiutu artysty oraz stanowi zapowiedź nowego autorskiego materiału Piotra, który ukaże się jesienią tego roku. Pozostajemy przy polskich nowościach. Po świetnie przyjętej premierze utworu Ilu nas jest, Grupson odsłania kolejną kartę swojego najnowszego projektu. Husky Heart to drugi singiel zapowiadający nadchodzący album oraz projekt Szlaki, którego zwieńczenie poznamy jesienią tego roku. Pierwsza odsłona projektu spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem słuchaczy, potwierdzając, że Grupson wciąż potrafi trafnie diagnozować nastroje społeczne i przekuwać je w poruszające muzyczne historie. Teraz artysta idzie o krok dalej, prezentując utwór jeszcze mocniej osadzony we współczesnej rzeczywistości. Husky Heart to gorzka, ale jednocześnie przewrotna wizja snu i rzeczywistości. To również niezwykle celna obserwacja świata, w którym autentyczność coraz częściej przegrywa z algorytmem, a emocje zastępowane są szybkim, powtarzalnym kontentem. Grupson po raz kolejny sięga po temat aktualny i uniwersalny, tworząc utwór będący zarówno osobistą refleksją, jak i społecznym komentarzem. Music News. Na koniec debiutantka. Zuj to wokalistka, autorka tekstów i producentka tworząca nowoczesny pop oparty na wyrazistym wizerunku, silnym performansie scenicznym oraz spójnym połączeniu muzyki, mody i obrazu. Singiel Ostatni Raz prezentuje jej dojrzałą, pełną energii odsłonę kobiecego popu stanowiącą na niezależność, siłę i autentyczność. Utwór opowiada o odzyskaniu kontroli nad własnym życiem i zakończeniu relacji, w której druga osoba próbowała narzucać swoje zasady. To historia postawienia granic, przejęcia inicjatywy i odejścia bez oglądania się za siebie. Muzycznie Ostatni Raz to energetyczna, taneczna produkcja o klubowym charakterze stworzona we współpracy z Mafia Mike'iem, producentem związanym m.in. z projektami Wet Fingers i Mio. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Mick z nagraniem Beautiful Freaks, Dan Steria i Let The Music Play, a także Madonna z najnowszym singlem Love Sensation. Tyle na teraz, Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
0: Bardzo dziękujemy Tomkowi za przekazanie tych jakże ważnych i jakże oczekiwanych przez was informacji muzycznych, a teraz od słów przechodzimy do grania i to w dodatku nie byle jakiego grania, bo przed nami jedna z trzech przygotowanych specjalnie dla was dzisiejszego popołudnia premier na Hit Planecie. Będzie to absolutnie świeże nagranie i dlatego bardzo mocno trzymamy kciuki i liczymy na to, że zagłosujecie właśnie na ten utwór. To Molella, Busted Kids i Miss Soleil and It Goes Like.
1: Gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Na razie jeszcze dość nisko, bo w połowie czwartej dziesiątki, dokładnie na 35, ale być może wkrótce już trochę wyżej. Bauza i Magnetic. Hit Planeta.
1: Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Burmistrz miasta Mirosław Pustuła zaprasza na 750-lecie Bolkowa. Dni Bolkowa 2026. Zaczynamy już w piątek 19 czerwca w rynku o 17 paradą ulicami miasta. O 17.30 inauguracja wydarzenia na terenie OWŚ. A wieczorem koncert gwiazdy. Wystąpi Bednarek. W sobotę o 12 w Bibliotece Publicznej Joanna Lamparska. O 15 na OWŚ scenę przejmą lokalni artyści Mali i Duzi. O 20 hip-hopowa bitwa oraz IMI i gwiazda wieczoru Smolasty. O 23 Maciej Wowk DMC. W niedzielę od 15 występy zespołów oraz o 16 wyjątkowy koncert Krystyny Giszowskiej. W strefie imprezy. Nowoczesny Luna Park, Dmuchańce, gastronomia i mnóstwo radości. Współorganizator Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Patronat Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
4: Hey, hey, I'm Evan.
5: And I'm Alex.
4: Together we are Astero.
6: Hi, I'm Perry.
7: Hello, I'm Jesse.
8: Hi, I'm T.
9: Hi, I'm Leanne.
10: And we're Lonely.
11: Yo, what up, it's your boy Wiz Khalifa, man.
12: Hi, I'm Stina.
13: I'm Martin.
14: And we are Electric Lady Lab.
15: Hey, hey, I'm CJ Stone, and this is your Hit Planeta, only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners.
2: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: lądujemy na pozycji numer
1: 32, a tutaj mamy tę wyżej notowaną
0: nowość
2: na Hit Planecie.
1: I mamy nadzieję, że ten numer bardzo wam się spodoba. Posłuchajcie nowej piosenki, za którą stoi ten belgijski DJ i producent muzyki elektronicznej Lost Frequencies i Live It All.

0: Mówi się, że te utwory z czwartej dziesiątki są najmniej przebojowe, ale jak słyszycie, to tylko teoria, bo teraz był hit nad hitem Awake Erodes na 31, czyli właśnie w taki sposób czwartą dychę dzisiaj w sobotnim lądowaniu kończymy.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
0: którym z kolei trzecią dziesiątkę właśnie otwieramy. Miejsce 30 to Kygo i Dante Miński, Heaven on Your Mind.

0: Ten DJ i producent bardzo wcześnie rozpoczął swoją muzyczną karierę, bo już w wieku 18 lat był rezydentem w klubie w Monachium. Ten klub nazywał się California, czyli bardzo gorąco się nazywał, tak jak gorące są teraz jego przeboje. BK Duke i Storm in My Hips.
1: Reklama. Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 18.
3: Czas na wiadomości.
5: Burze możliwe w niemal całym kraju, są alerty pierwszego stopnia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, mówi premier. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła przez Warszawę. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Alerty pierwszego stopnia wciąż obowiązują w 11 województwach. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię, Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz część Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dodam, że po północy i jutro przez cały dzień też możliwe ulewy i burze. Na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza tam też alerty pierwszego stopnia. Do poniedziałku włącznie maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł 4 grosze, na oleju napędowego 6,40. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. Tymczasem rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier Donald Tusk. Jak ocenił, są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
6: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
5: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Ma na celu ochronę konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego właśnie z wojną na Bliskim Wschodzie. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
7: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
8: Dokładnie.
7: Ludzie machają, uśmiechają się.
9: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci. Moim zdaniem to już idzie na lepsze.
5: Marsz się zakończył, ale zabawa trwa w miasteczku Równości przy Pałacu Kultury i Nauki. Do 21:00 będą się tam odbywały występy artystyczne. Na koniec jeszcze sport. Rozkręca nam się mundial. Dziś o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią, o północy mecz Brazylia-Maroko, a o 3:00 nad ranem polskiego czasu Haiti-Szkocja, a o 6:00 rano Australia-Turcja.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Kochamy muzykę. A po 18:00.
3: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
10: Tak gra Hit Planeta.
3: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
0: Po raz kolejny otwieramy drzwi do naszej poczekalni, a tutaj Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Toma, Dream Out Loud. To są dwa numery prosto z poczekalni.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu parku handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Po reklamie.
6: Hey guys, I am Ferry Corsten.
7: Hello Poland, it's DJ Scotty here.
8: Hey, what's up guys, we are Teres and Finlay.
9: Hi, I'm Gio da Silva.
10: Hey, what's up, this is Crazy Biza, you are listening to The Hit Planeta at Muzyczne Radio.

0: Wiosny Hit na miejscu numer
1: 26. Tutaj Calvin Harris, tutaj Jazzy, właśnie oni w duecie z tym nagraniem, które już długo gości na Hit Planecie. Satisfy.

0: Z miejsca 26. Calvin Harris, Jazzy i Satisfy, a teraz bardzo serdecznie z tym panem się przywitamy, bo on jest częścią tej produkcji.
1: This is Alesso and you're listening to my new single on your favorite radio station.
0: Ulubiona stacja, czyli Muzyczne Radio, poleca do odsłuchu właśnie ten utwór Alesso, ale nie sam, bo również One Republic towarzyszą mu bardzo dzielnie właśnie w tym przeboju, który nosi tytuł In Your Eyes.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Cześć, tu Mezo.
4: Hi, my name's Sia.
5: What's up, people? This is Aaron Chu.
6: Hi, y'all. I'm Emily Sturias, and I want to send warm regards to every one of you. You're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
1: To już druga, ale na pewno jeszcze nie ostatnia premiera, którą dziś usłyszycie jeszcze przed godziną 20 w ramach sobotniego lądowania Hit Planety. Posłuchajcie bardzo uważnie, bo to jest polski utwór, który ma szansę stać się przebojem. Gibbs, Ego i For Money z nagraniem Ostatni Dzień Lata.

Ostatni dzień lata? Nie, nie, niedługo będzie pierwszy dzień lata, a do tego ostatniego to jeszcze bardzo dużo czasu nam brakuje. Trochę awansem wyskoczyli nam tutaj Gibbs, Ego i For Money z takim właśnie tytułem utworu, ale brzmi bardzo przyjemnie, bardzo przebojowo, więc liczymy na to, że poprzecie ten numer swoimi głosami, a odwiedzacie nas w tym celu na muzyczneradio.pl, odszukujecie zakładki Hit Planeta i tam macie szereg możliwości, w jaki sposób poprzeć te utwory, które podobają wam się najbardziej. Możecie również głosy wysłać drogą mailową emisja@muzyczneradio.pl. Możecie również skorzystać z aplikacji na smartfony albo ewentualnie wpisać w komentarzu pod dzisiejszym postem związanym z Hit Planetą, które utwory popieracie.

0: To dzisiejsze miejsce 22. Re-Up i More Than Enough.
1: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
1: Po reklamie.
3: Hey guys, I'm Kaigo.
4: Hey guys, I'm Zara Larsson.
5: Hey, it's Morten Dirk.
6: Hi everybody, this is Lia Ru.
7: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
1: Planeta! Najnowsza lista w Polsce.
8: Hello guys, what's up? Here's Parvstella and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: Gdybyśmy właśnie teraz stworzyli taki ranking piosenek, które wpadają w ucho najmocniej i zostają w naszym umyśle na długo, no to być może ta piosenka znalazłaby się na miejscu pierwszym, bo rzeczywiście Parow Stelar wysmażył taki przebój, który pewnie na długo będziemy pamiętać. Już był na szczytowych pozycjach Hit Planety, dzisiaj niżej, bo w samym środku zestawienia, w połowie stawki, miejsce 21 kończące trzecią dziesiątkę, no to teraz przechodzimy do dyszki drugiej, a tutaj też będzie bardzo przyjemnie i przebojowo.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
0: który zajmuje miejsce 20 i już teraz z przyjemnością posłuchamy No More Regrets, Almost Monday.

0: Skoro już wkroczyliśmy do drugiej dziesiątki, no to musieliśmy zajrzeć również na pozycję 19. Feel of the Night to Borey.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: A to jest kolejny mocny hit. Na miejscu numer
0: 18, czyli oczko wyżej niż Borey, Rubix i Luxor, Flash on Me.
3: Flash on Me.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Będący jednocześnie ostatnim przebojem w tej hit planetarnej godzinie na miejscu 16, czyli po wiadomościach spotykamy się z pierwszą 15, ale teraz jeszcze słuchamy bardzo uważnie Jaśka Piwowarczyka. Halo Houston. Nie czekam na...

0: reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
3: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
4: W nowym miejscu.
3: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na Was.
5: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
3: State of Trance.
2: The State of Trance.
3: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
6: 19.
3: Czas na wiadomości.
7: Atak pacjenta i zniszczenia na SOR-ze w Szczecinie, od tego zaczniemy. Potem wrócimy do sprawy płodów zakopanych na działce pod Rzeszowem i zajrzymy na tory Formuły 1. Marcin Krzemiński, pacjent szpitalnego oddziału ratunkowego w Szczecinie, zaatakował ratownika i doprowadził do znacznych zniszczeń infrastruktury i wyposażenia oddziału. Konieczna była ewakuacja blisko 40 pacjentów placówki na Unii Lubelskiej. To zdarzenie z wczoraj wieczora. 75-latka przywiozła karetka pogotowia krótko przed incydentem. Mężczyzna uszkodził m.in. analizator do pomiaru parametrów krytycznych, jedno z kluczowych urządzeń wykorzystywanych w codziennej pracy SOR-u. Na miejsce wezwano policję i ochronę szpitala. Trwa postępowanie wyjaśniające. Wciąż trwa też szacowanie strat. Zarzut zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów medycznych usłyszała patomorfolożka z Rzeszowa. Kobieta jest podejrzana o zakopanie przynajmniej 32 ludzkich płodów na posesji w Lutoryżu. Marcin Starzec.
8: 57-latka przyznała podczas przesłuchania, że sama przewoziła i zakopała szczątki płodów oraz tysiące próbek medycznych we własnym ogrodzie. Usłyszała zarzuty, za które grozi jej do 12 lat więzienia, ale jak powiedział mi prokurator Krzysztof Ciechanowski, podejrzana nie oświadczyła, czy przyznaje się do stawianych jej zarzutów.
9: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Również oświadczyła, iż wskaże, czy przyznaje się bądź nie do zarzucanych jej czynów po ustanowieniu sobie obrońcy z wyboru.
7: A przed chwilą właśnie dotarła informacja, że sąd zastosował wobec kobiety 3-miesięczny areszt na wniosek prokuratury, zresztą do 10 września. Przenośmy się za granicę. Szwajcaria podejmie jutro decyzję w sprawie ograniczenia liczby ludności do 10 milionów w referendum. Zwolennicy tej inicjatywy uważają, że imigracja do Szwajcarii jest zbyt wysoka. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa wygrał kwalifikację przed niedzielną Grand Prix Barcelony Katalonii, 7. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Z drugiego pola wystartuje jego rodak z teamu Ferrari, Lewis Hamilton, a z trzeciego lider klasyfikacji generalnej Włoch Kimi Antonelli, tak jak Russell z Mercedesa.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.
10: A po 19:00
3: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
10: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
3: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
11: I znów poczekalnia, znów dwa utwory, których jeszcze na liście nie ma. Na początek Henry Moody i Miss You. We live.

0: Jak wam się spodobała ta nowa piosenka? Zofia Alaja i Kupiłam bilet z poczekalni, a wcześniej również z rezerwy Henry Moody i Miss You.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy.

0: Nocny hit na miejscu numer
1: 13. Niektórzy tej trzynastki się panicznie boją. W niektórych hotelach podobno nawet nie ma pokoju z numerem 13, żeby pecha nie wywoływać. Ale gdybyśmy z tego powodu dzisiaj trzynastkę pominęli, no to chyba trochę byłoby szkoda, prawda? Marc Lyon i Valide l'Amour.

0: Alan Dixon, Moja Wegray i Gravity na miejscu 12. Bardzo się cieszymy, że jesteście po raz kolejny z nami na Facebooku. Jak zwykle można na Was liczyć, nigdy nie zawodzicie, zawsze jesteście, zawsze podpisujecie listę obecności. No i też zawsze głosujecie na ulubione przeboje, bo Facebook to jedna z metod, druga to aplikacja, trzecia to muzyczneradio.pl, czyli nasza strona internetowa, a czwarta tradycyjna droga mailowa, emisja@muzyczneradio.pl. Alan Dixon za nami z 12.
1: Słuchaj uważnie, to jest kolejny gorący hit,
0: którym kończymy drugą dychę, a nazywa się Girl Next Door. To MGK i Wiz Khalifa.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Po reklamie.
2: Hi, I'm Dennis Goldin.
3: Cześć, tu Beata.
4: Hey, this is Mike from Linkin Park.
5: Hello, my dears, I'm Anuszka.
6: Hey, I'm Felix Yin, and you're listening to Hit Planeta. Hit Planeta.
7: Najnowsza lista w Polsce.
8: Cześć, tu Blanka, słuchacie muzyczki.

0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Felix Kartal, który w ostatnim czasie odkurzył przebój The Way, tym razem z Ashley Sieną, prezentuje nam Scream.

0: Graliśmy wam już dzisiaj utwór pod tytułem Ostatni dzień lata, a teraz stygnie lato. Ja nie wiem, no coś się uwzięli ci polscy artyści na tą końcówkę lata, mimo że lato jeszcze tak naprawdę się w ogóle nie rozpoczęło. Kuba i Kuba, stygnie lato na 9.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 8 i postaramy się wszystkie utwory do miejsca pierwszego zagrać wam absolutnie w całości. Bruno Schulz, Better Times.

0: Radio.
1: Za nami z miejsca szóstego Vice i Memories i dobrze by było, abyście podczas głosowania na ulubione przeboje również o tym utworze pamiętali. Ale my pamiętamy o polskich wykonawcach, prezentujemy ich nie tylko w top30.pl, ale również staramy się sięgać po ich nowe numery na Hitplanecie. I teraz przywitamy się z tą panią.
2: Rach, witajcie, tutaj Sarsa, słuchacie muzycznego radia i Hitplanety.
1: Czy będziemy się pamiętać? Tak, a propos tego pamiętania, mamy nadzieję, że tak. Zagłosujcie, jeżeli ten numer wam się podoba.
2: Hit Planeta.
3: To tutaj rodzą się potężne hity.

To miejsce czwarte Switch Disco i Voices, a pierwsza trójka wygląda tak. Na trzecim Leony Marcus & Martinus Moonlight, drugie Bibi Rexa David Guetta Set Girls, a miejsce pierwsze męskie granie orkiestra i tańcze. No to zmykam potańczyć razem z wami z pierwszą trójką. Dawid Wencel, cześć!

0: finał. To jest nasz dzisiejszy numer jeden.
1: Cześć, tu Igor Herbut.
2: Cześć kochani, z tej strony Zalia. Słuchacie Hit Planety w muzycznym radiu.

0: Fight Club, bo ja się nie boję. Hit Planeta.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 20.
1: Czas na wiadomości.
2: Kamil Majchrzak w finale turnieju w Holandii. 3-miesięczny areszt dla patomorfolożki Magdaleny H. Będziemy też na urodzinach króla Karola III. Marcin Krzemiński. Najpierw doskonałe wieści z Holandii. Kamil Majchrzak w finale turnieju w Sertogenbos. To po tym, jak pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa 7-6-6-1. Przeciwnikiem Majchrzaka w jego pierwszym w karierze starciu o tytuł imprezy cyklu ATP będzie turniejowa dwójka, Australijczyk Alex de Minaur. Start jutrzejszego meczu o 14.30. Patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w areszcie. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na terenie byłej posesji kobiety w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
3: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
4: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary.
3: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
2: Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że już jutro dojdzie do podpisania porozumienia z Iranem. Zaznaczył, że porozumienie natychmiast otworzy cieśninę Ormus. Dodał we wpisie na swoim portalu Truth Social, że Iran nie otrzyma od USA żadnych pieniędzy. Na porozumienie doprowadzi do zniszczenia zapasów wzbogaconego uranu. Skomplikowana musztra paradna, przejazd pary prezydenckiej w wiktoriańskiej karecie oraz przelot samolotów nad pałacem Buckingham. To wszystko złożyło się na oficjalne obchody urodzin króla Karola III. Uroczystości w centralnym Londynie obserwowały tysiące ludzi. Król Karol ma 77 lat. W rzeczywistości obchodził urodziny 14 listopada, ale według tradycji sięgającej połowy XVIII wieku w królestwie panuje jednak zwyczaj, by rocznicę urodzin monarchów obchodzić w czerwcu, gdy brytyjska pogoda sprzyja świętowaniu na zewnątrz.
1: To były wiadomości.
5: Music News.
1: Music News Magazine. Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w muzycznym radiu. Music News Magazine.
6: Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam.

0: Music News Magazine.
1: Zaczynamy od nowej piosenki Sarsy. Po sukcesach ostatniej płyty miało być jak w filmie oraz współpracy z Markiem Dyjakiem czy też z zespołem T-Love, artystka nie zwalnia tempa. Teraz otwiera nowy muzyczny rozdział Nostalgia Era i pyta o rzeczy, które zostają na dłużej. Czy będziemy się pamiętać? To popowy numer napisany z miejsca tęsknoty, za czasem, za bliskością, za poczuciem, że

0: najbardziej cenionych współprac na styku elektroniki i muzyki pop. Nowy utwór jest kolejnym rozdziałem muzycznej historii tworzonej przez Alesso i frontmana One Republic, Ryana Tedera. Wcześniej artyści wspólnie nagrali takie utwory jak If I Lost Myself, Call Me Lost My Mind z Sebastianem Ingrosso, a także utwór Scars. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że wreszcie możemy wydać ten utwór. Za każdym razem, gdy mam okazję pracować z Ryanem i One Republic, dzieje się coś wyjątkowego. Ten singiel jest powrotem do złotej ery. Minęło sporo czasu, ale gdy znów spotkaliśmy się w studiu, wszystko przyszło bardzo naturalnie. In Your Eyes to utwór, który zostanie z ludźmi na długo, powiedział Alesso. Jest tylko garstka osób, z którymi tworzę muzykę i od pierwszej chwili wszystko działa bez wysiłku. Alesso jest jedną z nich. Praca nad tym utworem przypomina kontynuowanie rozmowy, której nigdy tak naprawdę nie skończyliśmy, dodaje Ryan Tedder. In Your Eyes od Alesso i One Republic już do posłuchania w muzycznym radiu. Music News. Po premierze i gorącej reakcji fanów w mediach społecznościowych singiel Black Prada Dress oficjalnie rozpoczyna nowy rozdział w karierze Ellie Goulding. Utwór jest pierwszą zapowiedzią 6. albumu studyjnego artystki, który ukaże się 4 września. Black Prada Dress zgłębia napięcie pomiędzy tym, jak jesteśmy postrzegani, a rzeczywistością. To przenikliwy i świadomy własnej narracji portret różnych wersji nas samych, które tworzymy, by przetrwać, funkcjonować i chronić się przed światem. Black Prada Dress doskonale oddaje charakter albumu I Know Too Much, opowiada Ellie. Płyta zrodziła się z refleksji, że czasem możemy wiedzieć zbyt wiele. W niewiedzy jest pewien rodzaj wolności. Ten album to zbiór utworów powstałych w przełomowym momencie mojego życia, kiedy jednocześnie poczułam siłę płynącą z wiedzy, ale i uświadomiłam sobie, że wiele dała mi w przeszłości wolność wynikająca z niewiedzy, dodaje artystka. To na koniec chwytajcie nasze gorące premiery, które już trafiają na playlistę muzycznego radia. 18, You Got The Look, Lost Frequencies, Leave It All i Gibbs, Ego i For Money z nagraniem Ostatni Dzień Lata.
1: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Pochodząca z San Diego indie-popowa grupa Almost Monday dzieli się fanami premierowym singlem Skinny Dip. Piosenka, która ma szansę stać się festiwalowym hitem, przywołuje nostalgię za tą jedną wakacyjną nocą, która pozostaje w pamięci na długo. Napisany przez zespół utwór opowiada o młodzieńczych, ulotnych relacjach i beztroskich doświadczeniach, które zostawiają trwały ślad. Singiel jest wypadkową klimatu późnej nocy, pierwszej miłości i spontanicznych ucieczek. Skinny Dip to następca singla No More Regrets, numeru opowiadającego o ekscytacji płynącej z bliskości i wolności wynikającej z odpuszczenia, o porzuceniu wahania na rzecz podążania za impulsem i życia bez oglądania się za siebie. Grupa jest obecnie w trasie koncertowej po Stanach Zjednoczonych wraz z Young the Giant i Cold War Kids. Tournée rozpoczęło się w Las Vegas i zakończy pod koniec czerwca w Nashville. Czas na kolejną nowość. Lost Frequencies powraca z kolejnym pełnym słońca singlem Leave It All, który zachwyca wokalnym udziałem Karin Lomax. Od pierwszych sekund utwór emanuje pozytywną energią, oferując dopracowane, feel-goodowe brzmienie house, które płynnie łączy euforyczne emocje z nieodpartym, tanecznym pulsem. Napędzany wyrazistymi partiami fortepianu, ciepłą, pulsującą linią basu oraz migoczącymi syntezatorami, numer promieniuje letnią aurą, a Karin Lomax wnosi do niego podnoszący na duchu wokal pełen ciepła i charyzmy. W centrum utworu znajduje się chwytliwy refren Wanna Live It, Wanna Feel It, stworzony z myślą o festiwalowych scenach, zachodach słońca i najgorętszych momentach wakacyjnego sezonu. Lekki, pewny siebie i nasycony emocjami singiel oddaje beztroską radość życia tu i teraz, ujętą w charakterystyczną dla Lost Frequencies melodyjną finezję, która stała się jego znakiem rozpoznawczym na całym świecie. Music News. Tymczasem Olivia Rodrigo ujawniła jedną z największych muzycznych niespodzianek tego roku. Na jej nadchodzącym albumie You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love znalazł się duet z Robertem Smithem, liderem zespołu The Cure. Informacja wyszła na jaw podczas festiwalu Primavera Sound w Barcelonie. Rodrigo zaprezentowała tam nowy utwór po raz pierwszy, a w trakcie jej występu na scenie niespodziewanie pojawił się Robert Smith. Przed wykonaniem piosenki wokalistka zwróciła się do publiczności. To dla mnie naprawdę wyjątkowy utwór z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że to pierwsza piosenka w mojej karierze, w której gościnnie występuje inny artysta. Choć muzycznie utwór jest lekki i chwytliwy, jego tekst opowiada o trudnym momencie w związku. Bohaterka piosenki stopniowo dochodzi do wniosku, że źródłem jej problemów jest relacja, w której tkwi, mimo że długo wierzyła, że wszystko da się jeszcze naprawić. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Ellie Goulding z nowym singlem Black Prada Dress, A Cake z nagraniem Cola i Alesso i One Republic z najnowszą propozycją In Your Eyes.
0: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Artur Rojek publikuje kolejne piosenki zapowiadające album Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tym razem jednocześnie wydane zostały dwa utwory, W objęciach oraz Yeti, nagrany w duecie z Dawidem Podsiadło. To kolejne po wydanym w maju utworze Gruby Mały numery, które zapowiadają nowy rozdział w twórczości Rojka. Jego ostatni, wyróżniony złotą płytą album Kundel, miał swoją premierę w 2020 roku. Premiera nowego wydawnictwa Chciałbym urodzić się, żeby latałem, z którego przed smakiem można zapoznać się już w maxi singlu Yeti W objęciach, zaplanowana jest na 18 dzień września. A niecały miesiąc później artysta wyruszy w niemal zupełnie już wyprzedaną trasę koncertową. Nowy singiel Yeti to według Artura Rojka utwór o człowieku, którego życie toczy się w codziennym chaosie, w nadmiarze informacji i wymagań, którym nie jest w stanie sprostać. Opowiada o codziennej walce i poznawaniu kogoś lub czegoś, co w nim jest i na zawsze z nim pozostanie. Dalej pozostajemy w temacie premierowych nagrań. Madonna zaprezentowała swój najnowszy singiel Love Sensation, który już teraz określany jest jako energetyczny, klubowy hymn. Utwór promuje nadchodzący album Confessions 2 i wpisuje się w powrót artystki do brzmień inspirowanych muzyką dance i house. Nowy numer miał swoją niespodziewaną premierę podczas spontanicznego występu na Times Square w Nowym Jorku. Według szacunków wydarzenie zgromadziło około 50 tysięcy fanów, którzy mogli usłyszeć nie tylko nowy singiel, ale także klasyczne utwory z wcześniejszej kariery artystki. Times Square zamieniło się w ogromną scenę koncertową, a występ był dodatkowo transmitowany na żywo, co tylko zwiększyło globalny zasięg tego wydarzenia. Nowy singiel to dynamiczny, house'owy utwór, w którym Madonna powraca do swoich tanecznych korzeni. W warstwie tekstowej piosenka opowiada o miłości jako intensywnym doświadczeniu, porównywanym do emocjonalnego wajbu i utraty kontroli w rytmie muzyki. Nowy singiel promuje nadchodzący album Confessions 2, który ma ukazać się 3 lipca. Będzie to pierwszy pełny projekt Madonny od wydanego w 2019 roku albumu Madame X. Music News. I na koniec Trips, na koniec Mikolas. Dwaj czołowi artyści młodego pokolenia ogłaszają swój nowy singiel Hard to be Humble, którego światowa premiera już za nami. Singiel ten to odważna, stadionowa, wspólna produkcja łącząca popowy instynkt Mikolasa z taneczną produkcją Tripsa. Pojawia się dokładnie wtedy, gdy kontynent ogarnia piłkarska gorączka. Wydany jako nieoficjalny hymn piłkarskiego lata, ale równie dobrze może być łączony z innymi masowymi imprezami sportowymi, ten właśnie utwór, który z pewnością daje każdemu efekt świętowania, Hard to be Humble, został stworzony po to, aby łączyć ludzi zarówno na trybunach, jak i główną scenę festiwalu i afterparty. Z chwytliwym refrenem i wysokim tempem singiel ma potencjał, by stać się ścieżką dźwiękową lata pełnego sportu i widowiska. Chcieliśmy stworzyć coś, co jest jak świętowanie. Głośne, pewne siebie i niepozwalające usiedzieć w miejscu. To utwór o tym, by zawładnąć chwilą, powiedział Mikolas, który wraz z Tripsem już wylądował na naszej antenie. A co jeszcze zagramy premierowo specjalnie dla Was? Proszę bardzo. Starsa z nową piosenką Czy będziemy się pamiętać? Hedegaard, Mogwai i Monolith, a także Kim K z najnowszą propozycją Summer Again.
0: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Piotr Zioła z okazji dziesięciolecia debiutanckiej płyty Revolving Door prezentuje najnowszą wersję singla Safari. Do współpracy artysta zaprosił jednego z najpopularniejszych współczesnych głosów w Polsce, Vito Bambino. Vito swoją charakterystyczną barwą wniósł do piosenki lekkość i melancholię, która w kontrze do emocjonalnego głosu Piotra stanowi doskonałą muzyczną mieszankę. Piosenka zapowiada reedycję debiutu artysty oraz stanowi zapowiedź nowego autorskiego materiału Piotra, który ukaże się jesienią tego roku. Pozostajemy przy polskich nowościach. Po świetnie przyjętej premierze utworu Ilu nas jest, Grupson odsłania kolejną kartę swojego najnowszego projektu. Husky Heart to drugi singiel zapowiadający nadchodzący album oraz projekt Szlaki, którego zwieńczenie poznamy jesienią tego roku. Pierwsza odsłona projektu spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem słuchaczy, potwierdzając, że Grupson wciąż potrafi trafnie diagnozować nastroje społeczne i przekuwać je w poruszające muzyczne historie. Teraz artysta idzie o krok dalej, prezentując utwór jeszcze mocniej osadzony we współczesnej rzeczywistości. Husky Heart to gorzka, ale jednocześnie przewrotna wizja snu i rzeczywistości. To również niezwykle celna obserwacja świata, w którym autentyczność coraz częściej przegrywa z algorytmem, a emocje zastępowane są szybkim, powtarzalnym kontentem. Grupson po raz kolejny sięga po temat aktualny i uniwersalny, tworząc utwór będący zarówno osobistą refleksją, jak i społecznym komentarzem. Music News. Na koniec debiutantka. Zui to wokalistka, autorka tekstów i producentka tworząca nowoczesny pop oparty na wyrazistym wizerunku, silnym performansie scenicznym oraz spójnym połączeniu muzyki, mody i obrazu. Singiel Ostatni Raz prezentuje jej dojrzałą, pełną energii odsłonę kobiecego popu stanowiącą na niezależność, siłę i autentyczność. Utwór opowiada o odzyskaniu kontroli nad własnym życiem i zakończeniu relacji, w której druga osoba próbowała narzucać swoje zasady. To historia postawienia granic, przejęcia inicjatywy i odejścia bez oglądania się za siebie. Muzycznie Ostatni Raz to energetyczna, taneczna produkcja o klubowym charakterze stworzona we współpracy z Mafia Mike'iem, producentem związanym m.in. z projektami Wet Fingers i Mio. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Mick z nagraniem Beautiful Freaks, Dan Steria i Let The Music Play, a także Madonna z najnowszym singlem Love Sensation. To tyle na dziś. Tomek Dutkiewicz i Music News Magazine. Wracamy do Was za tydzień. Do usłyszenia.
0: Music News Magazine.
2: What's up? This is Timmy Trumpet and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
0: Po reklamie.
2: Festiwal hitów w muzycznym radiu.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie. Festiwal hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer. I think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.